będę stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga. Ty krzyknij,

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest czwartek, drugi dzień lipca. Janusz Zalewski. Dzień dobry, za 5 minut będzie 6.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest czwartek, na zegarze jest godzina 6. To oczywiście czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. To była wyjątkowa rodzina. Najpierw w 1925 roku kanonizowano świętą Teresę od Dzieciątka Jezusa. 90 lat później, w 2015, jej rodziców Ludwika i Zelię. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny jej siostry Leonii. Kolejni papieże na początku XX wieku nazwali ją największą świętą w czasów współczesnych, mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
2: Święta Tereska pokazała, że świętość to jest komunia z Panem Bogiem, robienie wszystkiego dla Boga i robienie tego w codziennych realiach swojego życia, że nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś wyjątkowe rzeczy w swoim życiu, ale żeby wszystkie sprawy codziennego życia robić z wyjątkową miłością, z wyjątkowym zaangażowaniem. I to spowodowało, że ona stała się taką świętą, wskazującą konkretną drogę życia chrześcijańskiego bardzo wielu ludziom różnych stanów.
1: Historia jej rodziców jest również bardzo inspirująca. Początkowo i chcieli iść do zakonu, gdy się poznali od razu i pokochali. Ich wspólne życie było piękne, chociaż nie pozbawione wielu trudności.
2: Ale niesamowite było to, że to wszystko faktycznie budowali na Panu Bogu, budowali też na takiej faktycznej pogłębionej relacji między sobą.
1: Peregrynacja ich relikwii rozpoczyna się w Szczecinie, nim dotrą do stolicy, odwiedzą Trójmiasto, Olsztyn, Ełk czy Marki. W stolicy najpierw będą u karmelitów na Solcu, a potem w kościele Świętego Krzyża, kościele Wizytek, a wreszcie 19 lipca wieczorem u karmelitanek na Wolskiej. Z peregrynacją związane jest jeszcze jedno specjalne zaproszenie.
2: Zachęta dla motocyklistów, żeby towarzyszyli, eskortowali ten samochód, który będzie przewoził te relikwie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych, www.karmelicibosi.pl.
1: O zapowiadanej peregrynacji postaci świętych, których relikwie będą pielgrzymować po Polsce, można przeczytać także na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Lipiec to w tradycji ludowej miesiąc poświęcony kultowi krwi Chrystusa. Szerzył go we włoskim kościele święty Kasper del Bufalao, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. Był to odpowiedź na potrzeby duchowe XIX wieku, mówił w Radiu Warszawa ksiądz Józef Godolewski, misjonarz krwi Chrystusa i przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożerowie Mazowieckim.
4: Te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka.
1: Kult krwi Chrystusa jest ściśle powiązany z kultem Eucharystii, dodał nasz gość.
4: Ta krew ma moc zupełnego oczyszczenia, uwolnienia od winy. To nie jest możliwe dla człowieka. Więc jakby przyjęcie tego daru przebaczenia Bożego w sakramencie, szczególnie pokuty pojednania. Sakrament Eucharystii oczywiście jest takim też źródłem oczyszczenia. Ciało i krew przyjmujemy, nawet jeżeli ta komunia jest pod jedną postacią. Oczywiście tam jest cały Chrystus.
1: Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca opłacone było uroczystość Najdroższej krwi Chrystusa. Obecnie płód ten dostał w kościele złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa, zwane popularnie Bożym Ciałem. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas otworzył ośrodek formacji diakonów stałych w archidiecezji warszawskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie formacji przygotowującej kandydatów do święceń, jak również formacji stałej diakonów. Jest to realizacja wytycznych konferencji Episkopatu Polski z 2015 roku dotyczących formacji życia i posługi diakonów stałych, zgodnie z którymi za prowadzenie formacji odpowiada ośrodek formacji diakonów stałych powołany przez biskupa diecezjalnego. Kardynał Kazimierz Nycz zdecydował o wprowadzeniu diakonatu stałego w archidiecezji w październiku 2008 roku. Od tamtego momentu prowadzona jest formacja kandydatów. Obecnie inkardynowanych do archidiecezji warszawskiej jest 9 diakonów stałych, a 7 przygotowuje się do przyjęcia święceń.
0: Przyjemny jest poranek, w którym temperatura spadła poniżej 20 stopni, 18 kresek w Warszawie, tyle samo w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, 17 w Pruszkowie i Piasecznie. Dziś temperatura też w ciągu dnia poniżej 30 stopni, maksymalne wskazania to 27 kresek. Więcej chmur, będzie mocniej wiało, ale zdecydowanie silniejsze podmuchy wiatru jutro i w sobotę powyżej 50 km na godzinę. Będzie też chłodniej.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
7: Ach.
6: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
7: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
6: Warszawo ma, obudź się ze mną.
7: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
6: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
7: romantyczny Jarek
6: i rozważna Weronika.
8: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
9: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
8: pójść do spowiedzi.
9: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
3: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
5: Po reklamie.
0: Na 106.2 FM, 7 minut po godzinie 6 mamy czwartek, drugi dzień lipca. Chłodniej niż w ostatnich dniach i bardziej rześko. Jeszcze to uczucie potęguje muzyka Piotr Cugowski. Już teraz.

0: godzinie 6 na 106,2 FM fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjasz.

0: dzielą, ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony.
1: Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu otwierającym swój pontyfikat. Określił siebie samego jako prostego pracownika winnicy pańskiej. Dzisiaj, we fragmencie z Księgi Amosa, prorok powie do Amazjasza, że nie jest prorokiem, że jest tylko pasterzem i tym, który nacina sykomory. Obydwaj, Benedykt i Amos, mówią podobnie. Mówią z głębi pokory i rzeczywistej wizji tego, czym jest powołanie. Amos przekonuje nas, że nie trzeba pochodzić z rodu proroków, ani nie ma konieczności posiadania szczególnego wykształcenia, by zostać posłanym przez Boga. Są dobrze wykształceni prorocy, którzy, mając uczniów, kształcili ich bezpośrednio do przyszłej posługi prorockiej. Historia starożytnego Izraela pokazuje bardzo wyraźnie, że istniały środowiska prorockie. Amos jest jednak tym, który w jakiś sposób rozsadza system. Jest prostym pasterzem i jednocześnie jest posłanym przez Boga prorokiem. Czy jest wykształcony, czy też nie? Najważniejsze w przyjęciu posłania jest bycie pokornym i posiadanie świadomości swojej służebności wobec posyłającego. A to oznacza mówienie prawdy, nawet jeśli jest komuś przykra. Zarówno za czasów Amosa, za czasów Benedykta, jak i dzisiaj warto oddać życie za prawdę.

0: fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje, z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda, czy wytrwają w swoich modlitwach, czy chory na pewno odzyska zdrowie. Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chcę pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chcę również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecać będziemy świętej pamięci Ryszarda Gromka w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Ten jest z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. A teraz słuchaj słowa Pańskiego. Ty mówiłeś: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłum ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie. Kiedy widzimy, jak Pan Jezus postępuje z człowiekiem, widzimy wiele miłości w jego intencjach, w jego działaniu. Ale kiedy widzimy nastawienie faryzeuszy i uczonych w piśmie, widzimy literę prawa. Dla nich ważniejsze jest wypełnienie jakichś tam przepisów niż człowiek, niż jego życie. Pan Jezus pokazuje nam, żebyśmy nie byli bezduszni. My też mamy prawo, prawo społeczne, prawo narodowe, prawa, które dotyczą każdego człowieka. I są też egzekutorzy tego prawa. I oni też nie powinni być bezduszni, bo prawo ma służyć człowiekowi, a nie człowieka krzywdzić. Powstańmy. Zwróćmy się do Boga, który zawsze wsłuchuje się w modlitwy swojego ludu i z ufnością przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i kapłanów, aby wiernie wypełniali swoje powołanie, prowadząc lud Boży do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali sprawiedliwe decyzje i solidnie troszczyli się o każdego człowieka, zwłaszcza o najbardziej potrzebujących. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dotkniętych cierpieniem, chorobą i wszelkimi trudnościami, aby całkowicie zaufali Bogu i w Nim odnaleźli wytchnienie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za świętej pamięci Ryszarda Gromka oraz tych, którzy oddali swoje życie w służbie innym, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusowy,
za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy potrafili przyjmować wolę Boga na każdy dzień. Ciebie prosimy, Wszechmogący Boże, który zawsze prowadzisz nas na drogach wiary i miłości, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską wierności Twoim obietnicom przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent i MON jednym głosem w sprawie amerykańskich baz. Panteon Narodowy na Ukrainie. Czy będą w nim dowódcy UPA? W serwisie także Mundial bez niespodzianek w meczach 1-16. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze i polsko-amerykańskie rozmowy o stałej bazie wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą to najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydent i szef MON. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego. Minister obrony został zapoznany m.in. z ustaleniami, jakie w sprawie stałej obecności wojsk USA poczynił prezydent za oceanem w połowie czerwca.
2: Dla rządu w ostatnich dniach priorytetem są przygotowania do sojuszniczej narady w Ankarze. MON chce walczyć o zgodę NATO na rozbudowę rurociągów paliwowych z zachodnich Niemiec do Polski, dalej na Litwę, Łotwę i Estonię, a także do naszych południowych sąsiadów. Drugi arcyważny temat to stała obecność żołnierzy amerykańskich nad Wisłą. Tu komunikat z kancelarii prezydenta jest od początku jasny. Sojusz z USA jest dla bezpieczeństwa Polski najważniejszy. To stała baza zagwarantuje nam niespotykany do tej pory poziom bezpieczeństwa. Podobnie ocenia to całe kierownictwo resortu obrony.
1: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ukraiński parlament powołał do życia Panteon Narodowy. Ma to być kompleks memorialny, w którym honorowane będą postacie z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Choć dokument nie określa jeszcze dokładnie, co się tam znajdzie, to otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. dowódców UPA.
4: Projekt do zatwierdzenia przez Ukraińską Radę Najwyższą wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Zagłosowało 290 ukraińskich deputowanych. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczną decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcję głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Galickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków.
1: Z Kijowa mówił Paweł Buszko.
3: To się dzieje lokalnie.
1: Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków. Z funkcją żegna się Michał Krasucki. O tym, kto go zastąpi i jaką będzie pełnił funkcję, Kacper Kowalczyk.
5: Stanowisko stołecznej konserwatorki zabytków od dzisiaj będzie pełnić Sylwia Brzezińska, dotychczasowa zastępczyni dyrektora biura stołecznego konserwatora zabytków. Z Urzędem Miasta Warszawy związana jest od 2004 roku. Jest architektką i ekspertką w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Michał Krasucki po 11 latach pracy w Urzędzie Miasta Warszawy obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy od zabytków i architektury przez obiekty archeologiczne i historyczną zieleń, aż po dziedzictwo niematerialne. Prowadzi ewidencję badania zabytków, wydaje pozwolenia na pracę przy nich, opiniuje inwestycje oraz sprawuje nadzór nad pracami przy miejskich obiektach objętych ochroną. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Anglicy zagrają w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do kolejnej rundy awansowali po wygranej z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Z turniejem żegna się Senegal, który uległ Belgom 2-3, a także Bośnia i Hercegowina, którą wyeliminowali gospodarze turnieju, Amerykanie. Przed nami europejskie mecze. Dziś Hiszpania zagra z Austrią, a w nocy polskiego czasu Portugalia z Chorwacją.
0: Trudno mówić, żeby było dzisiaj zimno,
6: odetchnąć
0: ale,
6: można.
0: Ale w końcu jakiś chłód czuć, no i dobrze, ale nadal to będzie piękny, letni i ciepły dzień, choć nieupalny.
6: No chyba wszyscy się cieszą, że dzisiaj tak trochę bardziej pochmurno o poranku i że trochę chłodniej, można spokojnie wietrzyć mieszkanie. 19 stopni, słuchajcie teraz o tej porze, 18 w Otwocku w Wołominie, 28 dziś maksymalnie.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: A wiesz, że w Wawrze to nie tylko dziki już można spotkać na ulicy?
0: A kogo jeszcze?
6: Kangura.
0: Kangura?
6: Mhm.
0: Jakim cudem?
6: Biegał sobie.
0: A skąd uciekł?
6: Wiesz co, wiem, że właściciel już się odnalazł, bo po prostu kangur sobie biegł, właśnie nie wiem, biegł, skakał, chyba skakał biegnąc po Wale Miedzeszyńskim i dopatrzyli go kierowcy i niektórzy byli trochę zdziwieni, zastanawiali się, czy to przypadkiem nie jest udar słoneczny i jakieś omamy, ale nie, tak
0: to
6: było.
0: W ogóle można mieć kangura? A może maleństwo jeszcze było w torbie?
6: To chyba w ogóle było maleństwo.
0: A, w ogóle było maleństwo.
6: Znaczy taki niewyrośnięty na szczęście kangur, bo te takie duże to jednak chyba bywają groźne, z tego co słyszałam.
0: Ciekawe, czy gdzieś tam się też Kubuś Puchatek, Prosiaczek i Tygrysek nie skryli.
6: Słuchajcie, dajcie znać, jakbyście gdzieś Puchatka widzieli albo Prosiaczka. No,
0: jak już maleństwo się pojawiło, no...
6: Ale wiesz co, ja jestem przekonana, że słucha nas jakiś Krzyś. To na 100%.
0: Z pewnością.
6: Krzysiu, odezwij się.
0: Ale dzisiaj Krzyś może nawet świętować jakieś ciasto, coś tym? Bo dzisiaj dzień dziennikarza sportowego.
6: A, faktycznie. Krzysztof Flis o 7.40 na pewno da nam sprawozdanie.
0: Zaskoczony jesteś, ale wiesz, gdzie jest sklep, nie?
7: Wiem, gdzie jest sklep.
0: No. To Weronika Ostrowska się wita.
6: Jarek Wydra, dzień dobry.
0: I Krzysztofa Flisa też powitamy, jak już przyjdzie z powrotem jeszcze raz do radia. Dzień dobry.

0: 14 minut po siódmej. Jeśli chodzi o poruszanie się po Warszawie, w tym momencie bez większych utrudnień, jedynie standardowe miejsca z Łomianek w kierunku centrum, już w korku jedziecie i odrobinę korka na trasie toruńskiej, jeśli jedziecie na Poznań.
1: Tu i teraz.
2: A w naszym studiu Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia, Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Warszawa Wschodnia, bardzo ważny dworzec, który każdego dnia obsługuje mnóstwo pasażerów. Przejdzie modernizację. On ostatnio był trochę tak odnawiany przy okazji Euro 2012, ale od tego czasu już sporo lat minęło. Co się teraz zmieni?
3: Tak, Warszawa Wschodnia to kolejna nasza inwestycja po Warszawie Zachodniej. Jest to kolejny etap przebudowy linii średnicowej. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 12 czerwca 2026 roku. Stacja przejdzie kompleksową modernizację. Jest to porównywalna skala do przebudowy Warszawy Zachodniej. Tutaj mamy troszeczkę większy ten zakres, ponieważ dotykamy jeszcze odcinka do Wybrzeża Szczecińskiego, łącznie z przystankiem osobowym Warszawa Stadion. Bez tego obiektu na Wybrzeżu Szczecińskim będziemy również modernizować tutaj przystanek kolejowy na stadionie, gdzie będziemy dobudowywać peron w celu minimalizacji utrudnień dla pasażerów. Jeżeli chodzi o Warszawę Wschodnią, cała inwestycja to blisko 3 miliardy złotych netto.
2: Bardzo to jest kosztowna inwestycja, ale też chyba bardzo, bardzo potrzebna. No ale takie inwestycje, takie remonty, takie modernizacje wiążą się z utrudnieniami. Czy czeka nas prawdziwy paraliż na kolei w Warszawie, czy uda się jakoś pasażerom ten czas przetrwać?
3: Oczywiście dbamy o to, żeby pasażerom podczas naszej modernizacji jak najbardziej tutaj te utrudnienia minimalizować i byłoby ich jak najmniej. Niemniej jednak tutaj fazowanie skupia się na dwóch głównych fazach. Pierwsza faza to jest zamknięcie części dalekobieżnej i to już tutaj od grudnia 2026 rozpoczniemy pracę, gdzie część dalekobieżna zostanie zamknięta. Pociągi aglomeracyjne, regionalne będą korzystały z linii średnicowej podmiejskiej. Otwarte będą, czynne ciągle będą perony 5, 6, 7, zamknięte

0: Oczywiście. Nasza modernizacja ma tutaj polepszyć komfort pasażerom, udostępnić stacje dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 3 zmodernizowane przejścia podziemne, w 2 powstaną windy i schody ruchome. Cała stacja będzie zadaszona. Powstaną ścieżki rowerowe, dojścia, także komfort pasażerów na pewno się polepszy. Dodatkowo powstanie nowa infrastruktura, jeżeli chodzi tutaj o system dynamicznej informacji pasażerskiej, ławki. Tutaj naprawdę pasażerom komfort całkowicie się polepszy i dążymy do tego, aby było tylko i wyłącznie lepiej.
1: Przy okazji tej inwestycji powstanie także tunel, który połączy ulicę Kijowską i Żupniczą. To są miejsca bardzo blisko siebie położone, a jak bardzo odległe, jeżeli chcemy tam przejechać na przykład samochodem.
0: Tak, modernizacja stacji Warszawy Wschodniej to szereg kompromisów i wypracowanych porozumień również z miastem stołecznym Warszawa, ale też i innymi gestorami. Z miastem stołecznym Warszawa porozumieliśmy się, jeżeli chodzi między innymi właśnie o budowę tunelu Tysiąclecia, łączącego ulicę Kijowską z Żupniczą. Tutaj prace będą prowadzone równolegle. Miasto stołeczne też ogłosi przetarg na budowę tutaj tunelu i to będzie inwestycja miejska. My budujemy konstrukcję tunelu. Jednocześnie podpisaliśmy również porozumienie na budowę łącznika do stacji metra Stadion Narodowy. To jest kolejne tutaj takie nasze porozumienie z miastem i pokazujące, jak dobrze współpracujemy razem. Budujemy również przejście podziemne wzdłuż ulicy Chodakowskiej, co połączy dzielnicę Praga Północ z Pragą Południe, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli przejść przejściem podziemnym od ulicy Chodakowskiej, wejść na teren kolejowy i następnie wyjść tunelem wzdłuż ulicy Kijowskiej, ponieważ tunel od ulicy, między ulica Tysiąclecia, między Kijowską a Żupniczą, to nie jest jedyny tunel, który budujemy w ramach naszej inwestycji.
1: Modernizacja Warszawy Wschodniej, no to jest takie przygotowanie do przebudowy linii średnicowej. Na ile powodzenie tego projektu jest też kluczowe dla kolejnych inwestycji w warszawskim węźle kolejowym?
0: Cała linia średnicowa została zetapowana. Pierwszy etap obejmował prace przygotowawcze do jakby kolejnych etapów. Pierwszym etapem była właśnie przebudowa Warszawy Gdańskiej, budowa stacji Warszawa Główna. Kolejnym był etap budowa Warszawy Zachodniej, no i teraz generalnie przebudowa Warszawy Wschodniej. Dzięki przebudowie Warszawy Wschodniej będziemy mieli po wschodniej i zachodniej stronie już stację, na której pociągi podczas tej wielkiej modernizacji tego odcinka środkowego łącznie z mostem na Wiśle będziemy mogli dojechać do wschodniej i do zachodniej. Pasażerowie będą mogli się wygodnie przesiąść czy do stacji metra, czy do komunikacji autobusowej.
1: 3 miliardy złotych to bardzo duża kwota. Co bardzo dużo środków pochłania, a może nie być widoczne tak na pierwszy rzut oka dla tych, którzy będą mijać te inwestycje?
0: Jeżeli chodzi tutaj o liczby, bo mamy 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej, mamy 7 przebudowanych wiaduktów, 7 zmodernizowanych peronów, cała wielka konstrukcja zadaszenia, przejścia podziemne, tunele, o których wspominaliśmy, czy też modernizacja właśnie tutaj przystanku Stadion Narodowy, gdzie budujemy na nasypie peron od strony ulicy Sokolej, dzięki czemu podczas zamknięć będziemy mogli również korzystać z torów dalekobieżnych, mieć 2 czynne krawędzie peronowe. Wszystko, żeby tutaj minimalizować te utrudnienia. Więc skala inwestycji, zakres inwestycji jest naprawdę potężny. Dodatkowo system sterowania ruchem kolejowym, system informacji pasażerskiej, nowy budynek lokalnego centrum sterowania. Także naprawdę tutaj te obiekty inżynieryjne, gdzie jeszcze dodatkowo na ulicy Targowej i Zamojskiego, podczas trwającego tutaj naszego postępowania przetargowego, całej naszej procedury, obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków. Także też tutaj one są objęte ochroną konserwatorską, więc wszystko wymaga naprawdę ścisłej współpracy, ogromu prac i tak naprawdę nakładów z każdej strony. Dodatkowo jeszcze nasza inwestycja koordynuje 30 równolegle innych inwestycji miejskich również.
1: Czy ta inwestycja, ta modernizacja, przebudowa, remont to największy właśnie remont, największa inwestycja w ciągu najbliższych lat, czy taka, którą najwięcej osób będzie obserwować, dlatego tak dużo się mówi, bo tak dużo usprawnień też będzie wprowadzonych?
0: Czy największa inwestycja? Wydaje się, że
1: oczywiście
0: jedna z
1: oczywiście myślę
0: większych.
1: O Warszawie i okolicach.
0: Tak, i to jest jedna z większych inwestycji. Jeżeli chodzi o Warszawę, jest to największa inwestycja. Jesteśmy w centrum miasta, w sercu tak naprawdę bijącej tkanki, więc tutaj tak naprawdę oprócz tego, że jest to zurbanizowany teren, tego terenu się nie da poszerzyć, ani

0: powiększyć, więc jesteśmy w zamkniętym już tutaj terenie okręgu. Także tutaj myślę, że wszyscy będziemy widzieli i podziwiali efekt tej naszej pracy.
1: Kiedy się zorientujemy, że te prace się rozpoczęły? Co na pierwszy ogień pójdzie? Mhm. I kiedy?
0: Pierwsze 6 miesięcy od podpisania umowy to jest jeszcze etap, kiedy wykonawca wykonuje projekty wykonawcze i ma rozpoczyna prace przygotowawcze. Docelowe prace rozpoczynają się po 6 miesiącach, czyli od grudnia 2026. Całość prac powinna zakończyć się w poszczególnych etapach, fazach do końca 2029 roku, ponieważ tak też mamy tutaj projekt, jest współfinansowany z funduszy europejskich, z programu Phoenix.
1: Będziemy obserwować i przyglądać się tym zmianom, bo tak jak to było podczas remontu Warszawy Zachodniej, wiele elementów zostało przebudowanych, no ale teraz możemy cieszyć nasze oko i korzystać z tych wszystkich funkcjonalności, które tam się pojawiły. A Warszawa Wschodnia o remont prosiła już od dawna.
0: Tak, Warszawa Wschodnia prosiła o remont już od dawna, no niemniej jednak nie możemy sparaliżować całej stolicy, dlatego też projekt został przemyślany, sfazowany, zetapowany. Jednocześnie to, że podpisaliśmy umowę w 2026 roku, to wcale nie świadczy o tym, że nasze prace zaczęły się, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu, ponieważ prace już tutaj nad koncepcją całej tej przebudowy rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy też uzgadnialiśmy zarówno z przewoźnikami, jednostkami miejskimi czy innymi gestorami założenia do tej dokumentacji, żeby móc dzisiaj znaleźć się na tym etapie, na jakim jesteśmy.
1: Czy ta inwestycja spowoduje duże zmiany w rozkładach jazdy, ograniczenia pociągów i czy to nie wprowadzi być może składów, które nie będą w stanie obsłużyć większej liczby pasażerów? Jak to będzie wyglądało? Czy pasażerowie mają się czego obawiać?
0: Na chwilę obecną tutaj wszystko jest konsultowane z przewoźnikami, tworzony jest rozkład jazdy, więc rozkład jazdy, który zostanie już tutaj przygotowany na pierwszy cykl właśnie od grudnia, będzie już obowiązujący po tych wszystkich jakby konsultacjach i jakby tutaj uwzględniając wszystkie nasze zamknięcia. Tak jak powiedziałam, zaczynamy od części dalekobieżnej, stąd też część pociągów dalekobieżnych zostanie od razu przekierowana na Warszawę Gdańską, linię obwodową, więc tutaj Warszawa Wschodnia będzie już taki miała przygotowany rozkład jazdy, który będzie tożsamy z pracami, które będą w tym czasie realizowane.
1: Miejmy nadzieję, że żadnych opóźnień nie będzie i w 2029 roku będziemy mogli porozmawiać o Warszawie Wschodniej, która jest piękna, odnowiona, bo to jest taka wizytówka też Warszawy. Jeżeli ktoś przyjeżdża nawet z zagranicy, no to pierwsze, z czym się spotyka w Warszawie czy w Polsce, to właśnie dworzec, więc miejmy nadzieję, że to będzie prawdziwa wizytówka Warszawy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia, Polskie Linie Kolejowe. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: 90-letni mężczyzna zmarł po potrąceniu przez śmieciarkę. Do wypadku doszło na warszawskim Żoliborzu. Senior próbował obejść stojący pojazd, a kierowca ruszył do przodu. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozważa wszczęcie trzeciego śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Śledczy analizują dokumenty i zeznania byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego. Zapowiadają też zabezpieczenie kolejnych dokumentów i przesłuchanie nowych świadków. Pożar traw i nieużytków wzdłuż torów pod Mińskiem Mazowieckim. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Ogień pojawił się w kilku miejscach, a do akcji skierowano ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Na czas działań gaśniczych wstrzymano ruch pociągów na części linii Warszawa-Siedlce. 23-letnia motocyklistka zginęła w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Kożuszki-Parcel koło Sochaczewa. Jej motocykl zderzył się z samochodem osobowym prowadzonym przez 78-letniego kierowcę. Ranną kobietę śmigłowcem lotniczego pogotowia przetransportowano do szpitala. Michał Krasucki odchodzi ze stanowiska stołecznego konserwatora zabytków. Dotychczasową funkcję pełnił przez 10 lat. Jego miejsce zajmie Sylwia Brzezińska, która była jego zastępcą. Nowa konserwator zapowiada kontynuację działań na rzecz ochrony warszawskiego dziedzictwa. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Jeszcze ta nocna burza zostawiła chmury i one są.
5: I kałuże zostawiła też.
3: Też zostawiła, ale później ma być już słońce, nie będzie upału, ale będzie bardzo ciepło.
5: 28 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy. O tej porze możemy jeszcze głęboko odetchnąć chłodniejszym powietrzem. 18 stopni w Otwocku, w Wołominie, 17 w Mińsku Mazowieckim, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Warszawie, a jutro maksymalnie 23 stopnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ja się zaraz dowiem, dla kogo tak ojojojojojojau mnie tak szcześniak
2: ja
1: na antenie Radia Warszawa.
2: Dla Krzysztofa Flisa, bo dzisiaj jest czas rozliczeń. Witaj.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Wczoraj zapowiedziałeś, że najciekawszy mecz to Anglia.
3: Demokratyczna tak. Republika Konga.
2: No i nie było źle. Nie było źle. Ale jednak później było jeszcze bardziej ciekawie, ale to prosimy. Opowiedz.
3: Znaczy tak, no na pewno ten pierwszy mecz, czyli Anglia, Demokratyczna Republika Konga, no to sprawił, że no człowiek zamarzył mu się taki romantyczny futbol, który zakończy się happy endem. Niestety w tym wypadku tak się nie stało i Anglicy wygrali 2-1. Kolejny mecz, no to Belgia-Senegal i tutaj już naprawdę bardzo blisko było tego romantycznego futbolu, czyli że drużyna z Europy odpada. Natomiast tak się nie stało i Belgowie po dogrywce w 120 minucie chyba doprowadzili do wyniku końcowego, jakim było 3-2. I ostatnim meczem był mecz Bośnia.
2: A ja mogę jeszcze ci przerwać? Tak. Weronika, wiesz ile trwa jedna połowa dogrywki?
1: Czekaj. Czekajcie, to będzie skomplikowane. 30 minut?
2: To cała dogrywka. Jedna połowa dogrywki trwa 15 minut, a w tym meczu Belgia-Senegal druga połowa dogrywki trwała 27.
1: A? Tyle doliczonego czasu.
2: Tyle się działo. Aha, no dobrze, i ten ostatni mecz, bo on jest najciekawszy, bo ja go nie oglądałem, to mi opowiedz.
3: Tak, USA, Bośnia i Hercegowina, to mecz bez historii, no bo Amerykanie szybko zamknęli go. I dociągnęli do końca.
2: W dziesiątkę,
3: ale to...
1: Czyli byli agresywni.
3: No ale to czerwona kartka była w 64 minucie, więc...
1: A za co?
2: O, takie wejście brzydkie w nogi. O, tak. To należała się.
1: Słuszna czerwona kartka.
3: Ale jeszcze była wideoweryfikacja, czy na pewno czerwona bezpośrednia, czy jakoś inaczej. Natomiast dzisiaj bardzo ciekawe są mecze.
2: Dzisiaj nie śpimy. Portugalia, Chorwacja, czekam.
3: Ja czekam na Hiszpania, Austria.
1: Mogę kibicować Chorwacji?
2: Możesz, ale nie śpisz, oglądasz. O pierwszej w nocy.
1: Na pewno.
3: Tylko pytanie, jak można Chorwację kibicować, skoro Portugalia ma wygrać Mistrzostwo Świata?
2: No, to dla kogo ma wygrać, to ma wygrać.
1: Ja zawsze lubię kibicować słabszym.
2: Krzysztof Flis, dziękujemy. Przypominam ci, że sklep za rogiem.
3: Dobra.
1: Dzień dziennikarza sportowego dzisiaj. Wszystkich dziennikarzy sportowych pozdrawiamy.

0: Na kolei utrudnienia. Usterka infrastruktury na szlaku Warszawa-Wileńska, Zielonka i w związku z tym pociągi kolei mazowieckich mogą być opóźnione, odwołane albo ich relacje skrócone.
1: Chłodne relacje pociągów.
0: Albo wręcz nieistniejące.
1: Dolina Służewiecka. Przepraszam za ten żarcik, ale korków na szczęście jest mało, więc nie trzeba o nich długo mówić. Prosta w kierunku ronda ONZ. Tutaj postoicie. Postoicie także na Wale Międzyszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Moście Łazienkowskim także zaczyna robić się ciaśniej i zjazd z ulicy Solec w Alei Armii Ludowej. Tutaj odrobinę utrudnień też. Ciaśniej oczywiście most Grotarowy, standardowo trasa toruńska. Jeśli jedziecie na Poznań z Łomianek w kierunku centrum Warszawy, też w korku jedziecie. No i z Piaseczna odrobinę korka na Puławskiej.
2: ...106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Włoski patron dziś.
1: Można by powiedzieć, że... No właśnie, próbuję zdrobnić, ale nie bardzo mi wychodzi. Święty Bernardyn, Realino, Bernio? Berni?
0: Benio?
1: Benio to chyba Benedykt bardziej.
0: To nie wiem.
1: Poznajmy go.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Czy śmierć może zerwać więzy, które tworzą wspólnotę skupioną wokół charyzmatycznego lidera? Tak, może. Nawet gdy ten człowiek za życia był osobą niezwykle wykształconą, a przy tym pokorną. Nawet gdy 42 lata swego życia poświęcił pięknemu miastu usytuowanemu na południowym krańcu Italii. Nawet w tak sprzyjających okolicznościach. Jego śmierć może zerwać więzy, które za życia z mozołem budował i zniszczyć doczesne dzieło. Jednak pamięć o dzisiejszym patronie wcale nie znikła, i od 400 lat trwa we włoskim Lecce w najlepsze. Jak to możliwe? Bo Bernardyn Realino późno, bo dopiero w wieku 34 lat, ale postanowił ostatecznie wybrać tego, który śmierć pokonał na krzyżu. I to już pod jego sztandarem, jako jezuita i kapłan, trafił do Lecce i spędził tam niemal pół wieku, dając takie świadectwo wiary, że gdy umierał jako 86-letni kapłan i zakonnik, doszło w tym mieście do rzeczy co najmniej niezwykłej. Oto do jego łoża śmierci przyszli przedstawiciele wszystkich mieszkańców i poprosili, żeby w niebie kontynuował to, co już tutaj rozpoczął, by nadal dbał o nich samych i o miejsce ich zamieszkania. I tak oto Bernardyn Realino odchodził z tego świata 2 lipca 1616 roku w powszechnej opinii świętości i z misją do wykonania. Misją, której śmierć nie mogła w żaden sposób zniweczyć, bo jej fundamentem była miłość Boża, której świadkiem tu na ziemi był właśnie nasz patron.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A Włosi na mundialu?
1: Będą być może za 4 lata.
0: A, to muszę trochę poczekać.
1: I może będą mistrzem świata.
0: O, to by
1: było. Jak i Polska.
0: To by było pięknie, a ja bym była wtedy felicita. 2 minuty do 9.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
1: Jest 8:00, czas na wiadomości.
5: Straż pożarna podsumowuje burzową noc. Zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy nad Wisłą. Jak pomagać nad wodą, uczyli się policjanci z Mińska Mazowieckiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. 2600 interwencji w ciągu doby do północy. Potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz.
6: Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam straż pożarna miała najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano tam prawie 1000 interwencji.
7: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowolonych drzew.
6: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień.
7: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji.
6: Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda ustabilizuje się.
5: O działaniach strażaków mówił Aleksander Przoniak.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja opiera się na dobrych relacjach prezydentów Polski i Ameryki.
9: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
5: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem środowej rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
8: To się dzieje lokalnie.
5: Uczyli się, jak skutecznie pomagać nad wodą. Policjanci z Mińska Mazowieckiego wzięli udział w szkoleniu w ramach akcji Bezpieczne Wakacje, mówi starszy sierżant Paweł Antolak z Komendy Powiatowej Policji.
10: Funkcjonariusze doskonalili techniki prowadzenia działań ratowniczych, zasady udzielania pomocy osobom tonącym oraz sposoby bezpiecznego wykorzystania sprzętu ratunkowego. Ćwiczenia miały przede wszystkim charakter praktyczny. Policjanci przeprowadzili działania na wodzie z wykorzystaniem policyjnej łodzi motorowej oraz policyjnych skuterów wodnych. Dzięki temu mogli przećwiczyć zasady współpracy podczas akcji ratowniczych oraz bezpieczne manewrowanie jednostkami pływającymi.
5: Szkolenie odbyło się na zalewie Karczunek w Kałuszynie. Prowadzili je funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji. Tego dnia przeprowadzono też zajęcia dla uczniów miejscowej podstawówki. Mundurowi apelują o niewchodzenie do wody po spożyciu alkoholu i korzystanie z przeznaczonych do tego kąpielisk. Na koniec relacje Państwo Kościół. Wizyta Leona XIV w Polsce była jednym z tematów spotkania nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły relacji między Polską a Stolicą Apostolską oraz możliwości papieskiej pielgrzymki do naszego kraju. Wcześniej zaproszenie dla Ojca Świętego wystosował prezydent, konferencja episkopatu i premier. Jednym z rozważanych terminów jest rok 2027 w związku ze 150. rocznicą objawień Matki Bożej w Giertrzwałdzie. Termin ten może jednak okazać się trudny ze względu na planowane wybory parlamentarne. Nadzieje na wizytę Leona XIV ponownie wyrazili także polscy biskupi podczas uroczystości w Watykanie inaugurującej obchody jubileuszu giertrzwałdzkich objawień.
1: Dzisiaj już bez burz, bez opadów, teraz jest pochmurno, ale rozpogodzi się, będzie słonecznie i bardzo ciepło.
0: Na termometrach dziś maksymalnie 28 stopni, jeżeli ktoś czeka na nieco więcej chłodu w ciągu dnia, to spokojnie, już jutro maksymalnie 23, w sobotę maksymalnie 22 stopnie. O tej porze natomiast w Warszawie 19, podobnie w Legionowie 17, w Mińsku Mazowieckim 18, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Radzyminie.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: A w duecie najlepiej rozpoczynać letni poranek z Radiem Warszawa, dlatego dzień dobry, serdeczne, mówimy już teraz Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: I zapraszamy też na budzik muzyczny, który dzisiaj także od duetu The Shapelifters, piosenka z 2004 roku, która stała się największym hitem roku właśnie 2004. Klubowym była grana i pewnie ją znacie, jeżeli jeszcze nie, no to być może będzie to kolejny hit, który dodacie do swojej letniej playlisty. Na pewno warto się w nią wsłuchać i to jest, Jarek, ta historia, kiedy mąż podsłuchiwał żonę, podsłuchiwał dokładnie jak słuchała swoich ulubionych piosenek i dzięki temu stworzył hit.
1: O!
0: Warto czasem podsłuchiwać, czego słucha żona.
1: No właśnie. I tak w 2004 roku okazało się, że to największy hit powstał właśnie na podstawie tych podsłuchanych innych utworów. To brytyjska propozycja. No a jak wczoraj Anglicy wygrali i awansowali, no to pewnie też świętują i swoich utworów słuchają.
0: A widzisz, my wiedzieliśmy po prostu, że tak będzie i dlatego dzisiaj tak z brytyjską nutą, z brytyjskim akcentem budzimy was. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na letni poranek z Radiem Warszawa, Shapelifters, Lola's Theme na antenie Radia Warszawa. Wstajemy.
8: Pobudka, muzyczny budzik.

0: miejscowość Łazy, Aleja Krakowska i kolizja. Korek od skrzyżowania z ulicą Przyszłości do Łączności.
1: Gość poranka.
2: Trzęsienie ziemi w Wenezueli i pomoc dla mieszkańców, apel o modlitwę, który wystosowała pomoc Kościołowi w potrzebie. Dyrektor sekcji polskiej, ksiądz profesor Jan Żelazny jest dzisiaj z nami w studio poranku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam wszystkie słuchacze.
2: Wciąż z niepokojem ksiądz patrzy na Wenezuelę.
3: W Wenezueli spotkały się dwie rzeczy. Coś, co przyciągnęło uwagę mediów, a więc trzęsienie ziemi, ale Wenezuela jest krajem, który od wielu lat doświadcza bardzo wielkich problemów ekonomicznych, gospodarczych, szalejąca inflacja. To jest kraj, w którym się sprawdziły słowa znanego polskiego publicysty Stefana Kisielewskiego, że jeżeli socjalizm zaprowadzi na Saharze, zabraknie piasku. Dlatego, że to jest kraj, który ma największe na świecie złoża ropy i w tym kraju był kłopot z dostaniem benzyny. Jest to kraj zmagający się z wieloma problemami społecznymi, które są także pozostałością poprzednich prawicowych rządów. To też sobie trzeba jasno, głośno powiedzieć. A więc kraj, który ma duże problemy społeczne, przy jednocześnie niesamowitych bogactwach naturalnych, które mu towarzyszą. I teraz, kiedy ten kraj przeżywa też swój taki okres, nazwijmy to, zachwiania po aresztowaniu prezydenta, władzę sprawuje tymczasowo wiceprezydent. Jej sytuacja jest niepewna politycznie i w tym momencie wydarza się trzęsienie ziemi, bardzo mocne, skali ponad 7 stopni w skali Richtera. To trzęsienie ziemi dotyka okolice samego Caracas, jak i przede wszystkim diecezję La Guaira. Są zniszczone domy, są zniszczone budynki, także i kościoły są zagrożone i w tym momencie nasza pomoc idzie w takich kilku kanałach. Jesteśmy zawsze przygotowani na tak zwane emergency. To jest klasyczne dla nas emergency. Mamy swoich przedstawicieli, sekcja taka jak Polska działa także w Kolumbii. To jest najbliżej położona sekcja. W tej chwili tam udaje się pani prezydent Regina Lynch. To nie jest wizyta towarzyska, to chodzi o to, żeby nie tylko pomóc, ta emergency pomoc to jest kwestia dotycząca pakietów jedzeniowych, higienicznych, to są te rzeczy takie pierwszego kontaktu, ale paradoksalnie bardzo ważną rzeczą będzie także pomoc w odbudowie infrastruktury kościelnej, dlatego że Kościół pełni w tamtych terenach troszeczkę nie tylko funkcje kultyczne, ale także funkcje miejsc, gdzie się można spotkać, zebrać, gdzie tymczasowo można udzielać pomocy, mogą być lekarze, czyli on jest takim wielofunkcyjny. I w tym momencie jest zagrożenie. Tam w sumie zawalonych kościołów, z tego co pamiętam, to jest tylko kilka, czy też tych budynków przyparafialnych, ale trzeba zrobić szybko analizy, czy tam można wejść, no bo

0: czuli w tym momencie jeszcze tego trzęsienia ziemi.
1: I oczy całego świata też zwrócone są w tym momencie w kierunku Wenezueli. My wierzący, no to w naszych rękach przede wszystkim modlitwa. To jest ta podstawowa, nie chciałabym używać słowa broń, ale nasze podstawowe narzędzie do pracy, do pomocy w momencie, kiedy czujemy się trochę, że nie możemy zrobić za dużo, żeby ulżyć tym ludziom.
0: Dla nich świadomość obecności innych jest ważna. To widać z pierwszych relacji, które mamy dotyczących samego Caracas. Arcybiskup Caracas był, odwiedzał, byli także przedstawiciele od nas już wtedy na samym miejscu. Był ujęty tym, że tak szybko się pojawiono, że tak szybko zaczęto pomagać w tym względzie. To jest dla nich ważne, bo to znaczy, że mają tą perspektywę, że nie są sami wobec tego, co się wydarzyło. Proszę pamiętać, że tam trwają cały czas jeszcze poszukiwania. Wszyscy mają nadzieję, żywych. Oficjalna liczba mówi o ponad 1500 znalezionych zmarłych ofiar tej tragedii, ale niektóre źródła mówią o kilkudziesięciu tysiącach poszukiwanych. To jest bardzo trudne do ustalenia na tym terenie. To nie jest tak jak u nas wszystkie domy zewidencjonowane. To troszeczkę inaczej wygląda styl budowania. Powiedzmy sobie też uczciwie, że średnia osób na metr kwadratowy różni się pomiędzy Polską i Wenezuelą, szczególnie w tych biedniejszych dzielnicach. To wszystko powoduje, że jak gdyby trwają w kilku wymiarach te prace, bo to jest poszukiwanie, czy jeszcze są jacyś żywi. Uprzątnięcie tych rzeczy, które mogą zagrażać dla innych. To jest czasem kwestia dotycząca zwalenia budynku, który grozi zawaleniem w każdej chwili. To jest kwestia analizy miejsc, w których będzie można dalej mieszkać i przebywać. I to jest kwestia tej bezpośredniej, doraźnej pomocy.
1: Zachęcamy Państwa do tego, żeby wspierać Wenezuelę i Wenezuelczyków modlitwą, ale także finansowo, bo ta pomoc finansowa też jest bardzo potrzebna w tym momencie.
0: Można wejść na naszą stronę pkwp.org. Tam są te możliwości. Myśmy przekazali, bo to jest tak, fundusz emergency polega na tym, że on jest stale przygotowany w centrali. W momencie, kiedy jest sytuacja taka jak w Wenezueli, sekcje krajowe zasilają ten fundusz, żeby on zawsze był gotowy. My w tym momencie będziemy to robili, dlatego że to z niego czerpiemy fundusze w tych sytuacjach, gdzie nie ma normalnych projektów, które finansujemy, tylko po prostu pojawiła się taka sytuacja nadzwyczajna, no i trzeba po prostu pomóc.
1: Jak już nasi słuchacze wejdą na stronę pkwp.org, to na pewno znajdą też informacje na temat trwającej nieustannie pomocy Libańczykom. Libańczykom, którzy uciekają z południa, uciekają po to, żeby ocalić swoje rodziny i móc jakoś żyć.
0: Małe sprostowanie. Ci, którzy chcieli uciec, to już uciekli. Konflikt trwa już od pierwszych dni marca. To jest kwestia pomocy tym, którzy uciekli i tym, którzy na miejscu pozostali. Dlatego, że wygląda na to, że wbrew wszystkim deklaracjom, sytuacja tymczasowa wydaje się, że będzie długo tymczasowo tak trwało. Chrześcijanie w odróżnieniu od większości muzułmanów zostali przyjęci przez swoich. Są w domach, ja tutaj już kiedyś mówiłem, w szkołach, są w klasztorach. Tylko że co innego, to jest, myśmy tego doświadczyli, jeśli była wojna w Ukrainie, co innego jest przyjąć kogoś na miesiąc, dwa, trzy, a co innego, kiedy mamy świadomość, że ta pomoc będzie musiała być długofalowa. I to zmienia zupełnie perspektywę patrzenia się. Na przykład, podam takie kilka przykładów. W pierwszym momencie to była kwestia do tego, żeby do miejscowości tych na południu dotarły konwoje humanitarne z wodą, z jedzeniem, ze środkami czystości. Gdzieś jest pytanie o odbudowę studni artezyjskich i zasilania do nich. Dlaczego? Bo konflikt trwa dalej. Jeśli nie będzie studni artezyjskich, to wszystkie uprawy naokoło przestaną istnieć, ale też jest trudno żyć w momencie, kiedy cała woda do domu, łącznie z kwestią higieniczną, jest dostarczana przez konwój humanitarny. A i teraz mamy dwie możliwości. Możemy dokładać dodatkowe ciężarówki z wodą, możemy przywieźć panele fotowoltaiczne i pompę. Mhm. Myślę, że większość słuchaczy zgodzi się, że to drugie rozwiązanie jest troszeczkę bardziej rozwojowe, ale nie jest ono proste, bo to trzeba mieć zgodę ze wszystkich możliwych stron, to jest zawsze konwoje pod wsparciem ONZ-u. No, nie jest to takie proste do końca do zrobienia i nie ukrywam, że pomoc Kościołowi w potrzebie optuje za tą drugą opcją do zrobienia.

0: nasza kampania, która tam jest, Słońce dla Libanu, też jest kampanią z tym związaną, no bo w klasztorze siostry oddały budynek, dobrze, no ale pojawiły się problemy takie, jedzenie. No tutaj się udało dużo zrobić dzięki temu, że siostry oddały także swój ogród. Tam jest, mieszka kilkadziesiąt starszych sióstr, one zawsze miały wynajętych pracowników do pracy w ogrodzie. W tym momencie tamci pracownicy, no niestety, stracili swoją pracę, natomiast ci, którzy mieszkają, produkują na własne potrzeby, także dużą część po prostu sami sobie wyprodukowują. To nie jest takie proste, proszę pamiętać, że w tej części Libanu to są wszystko uprawy tarasowe. Trzeba wszędzie dojść na małe spłachetki ziemi, trzeba to nawodnić, to naprawdę jest dość dużo pracy. A upał, którym się tak skarżą wszyscy Polacy, że tak nam dokuczał w tych ostatnich dniach, to tam jest normą.
1: A jeśli chodzi o te myśli Libańczyków, szczególnie tych, którzy uciekli z południa Libanu, czy jest w ich sercach nadzieja, czy raczej rozpacz?
0: Ja chyba nawet za część to powtarzam słowa, które dla mnie były w takim, jak dla kapłana, wstrząsem, ale mogę powiedzieć, że kilku księżom biskupom, którym o tym mówiłem, powiedzieli, że to jest po prostu, spełniają się słowa vox populi vox dei. Prosta kobieta, która musiała opuścić dom, zginęli jej bliscy, przygarnęli ją sąsiedzi, wzięli ją ze sobą do Bejrutu, byliśmy tam w tej rodzinie, bo też niesiemy tam pomoc. Kiedy siedziała, bo pozostali brali udział w przygotowaniu materiałów opisujących sytuację i tak dalej, mówi do mnie: Abuna, widzisz, my jako chrześcijanie nauczyliśmy się od Chrystusa, że bez przebaczenia nie można zbudować pokoju. Nie rozumieją tego ani Żydzi, ani muzułmanie. Dlatego cierpimy. Dopóki nie zrozumieją, że bez przebaczenia nie będzie pokoju, nie będzie można się rozwijać, tak długo będą te kłopoty. Proszę Panią, komukolwiek to mówię, także z polityków, mówią, że no nic dodać, nic ująć.
1: No to w tym momencie postawmy kropkę w naszym spotkaniu. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wspierać modlitwą, ale też materialnie i Wenezuelę, i Liban. pkwp.org można na prezent ślubny. Wiele wesel na pewno w tym okresie wakacyjnym przed nami, czy też wiele imprez rodzinnych. Jako prezent można kupić te pamiątki z Libanu, które muszą być tutaj sprowadzane, żeby te rodziny się utrzymywały. pkwp.org. Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Warszawska Policja i Straż Miejska sprawdzały lokale w Śródmieściu. Działania mają związek z nocną prohibicją. Funkcjonariusze kontrolowali, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących przepisów. W trakcie działań nie ujawniono poważnych naruszeń. Mieszkańcy Radzymina złamali zakaz podlewania ogrodów i napełniania basenów wodą z sieci. Muszą liczyć się z karami. Gmina wykrywa naruszenia dzięki zdalnym odczytom wodomierzy. Ograniczenia wprowadzono z powodu suszy i dużego zużycia wody. Powodowało to spadki ciśnienia w sieci. W sobotę Mazopiknik zawita do Osiennicy w powiecie mińskim. Na mieszkańców czekają rodzinne atrakcje, warsztaty, pokazy, strefy zabaw i konkursy. Wieczorem na scenie wystąpi Blanka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o 13:00. Studenci ponownie zgłaszają duże zainteresowanie praktykami u marszałka organizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W tegorocznej edycji do programu wpłynęło kilkaset zgłoszeń. Kandydaci przejdą 3 etapy rekrutacji, weryfikację wniosków, test wiedzy i rozmowy kwalifikacyjne. Muzeum Polin rozpoczyna letni cykl wydarzeń Lato przed Polin na warszawskim Muranowie. W programie są spotkania, warsztaty oraz kino plenerowe. W sierpniu wieczorami będzie można oglądać filmy pod gołym niebem. Organizatorzy przygotowali też zajęcia dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy na wiadomości o godzinie 9:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: O, jak wieje trochę przez okno i w końcu można trochę chłodu poczuć. Dzisiaj będzie taki dzień, ale to przed południem, bo po południu znowu będzie bardzo ciepło, choć już poniżej 30 stopni będzie słonecznie też.
7: Ja wiesz, jak patrzę na termometr i nie dowierzam, bo my do 20 jeszcze nawet nie dobiliśmy, a już jest 8:30.
6: A dobijemy do ilu?
7: Do 28 maksymalnie. O tej porze 19 w Warszawie, 18 w Otwocku i 19 w Radzyminie.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Byłam niedawno w Trójmieście i jadąc autostradą, ta autostrada, która prowadzi z Łodzi w kierunku Gdańska, tam w pewnym momencie bardzo blisko już Gdańska jest znak zjazd na Pelplin i po prostu jestem pod wrażeniem tego miejsca. 750 lat w tym roku opactwa Cystersów. Przepiękna i naprawdę robiąca ogromne wrażenie katedra. Katedra, w której zresztą w sobotę odbyły się święcenia księdza biskupa. No ale słuchajcie, jeżeli nie byliście w tym miejscu, to jest na pewno takie miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, szczególnie jeżeli wybieracie się nad morze, bo jest po prostu blisko i po drodze. Byłeś kiedyś w Pelplinie?
2: Nie. Ale nie wiedziałem, o jakiej miejscowości mówisz, ale teraz już wiem.
1: Pelplin.
2: Czyli Pelplin. Jak będzie znak Pelplin i żeby skręcić, to polecasz.
1: I polecam też dlatego, że z autostrady, słuchajcie, to jest tylko 5 kilometrów. Naprawdę, dosłownie. Nie jakiś długi zjazd, trzeba rezerwować kolejne kilka godzin, ale polecałabym zarezerwować chociaż tak 2-3 godziny i udać się do Pelplina, szczególnie kiedy otwarte jest tam muzeum, bo w muzeum diecezjalnym można też zobaczyć Biblię Gutenberga, co jest także, myślę, że dodatkową wartością takiej podróży, ale jeżeli będziecie na mszy w samej katedrze, to już wystarczy, to będzie bardzo dużo. Można po prostu otworzyć buzię i ze zdziwienia, jakie to wszystko jest piękne, cudowne i że mamy takie zabytki w Polsce, można tak z otwartą buzią przez całą mszę zostać, wiesz?
2: No tak zerkam sobie właśnie na tę katedrę.
1: A ty patrzysz z zewnątrz.
2: W Pelplinie, ale jaka ona jest wielka.
1: A w środku ołtarz, Jarek, zaraz ci pokażę. No, musicie tam pojechać.
2: 5 kilometrów z autostrady, warto skręcić.

0: A czy kung fu by się dzisiaj w korkach przydało, żeby przejechać jakoś przez Warszawę?
1: Nie, tam, bo tak to agresywnie brzmi. A to trzeba spokojnie porozglądać się, zobaczyć, jakie są okolice, na przykład Łazy, piękne miejsce, sporo lasów przy Alei Krakowskiej, bo tutaj doszło do kolizji, no i postoimy od przyszłości do łączności, ale to można popodziwiać sobie okolice.
0: Ale to jak to ładnie, od przyszłości do łączności. Pięknie to brzmi. A na Łopuszańskiej, jakby ktoś chciał się porozglądać, to też myślisz, że warto?
1: Myślę, że warto, ale można też się, wiesz, w kierunku zieleni na południowej obwodnicy Warszawy porozglądać, bo tu też na S2 doszło do kolizji, tak zgłaszają kierowcy, pomiędzy Aleją Krakowską ten korek, a schroniskiem na Paluchu w kierunku, to jest w kierunku Wilanowa.
0: A wiesz, że na Wisłostradzie można na Wisłę popatrzeć.
1: O, a tam też kolizja?
0: Nie, nie, po prostu duży ruch, jadąc w kierunku centrum, bo w przeciwnym kierunku to nie popatrzycie sobie na Wisłę.
1: Mam nadzieję, że te kolizje to nie są dlatego, że ktoś się zapatrzył.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Phil i Lanbery w piosence Gotowi na wszystko zapowiedział tego, że mamy dla Was dużo propozycji, zaproszeń do miejsc, gdzie chcielibyście na pewno być, między innymi jutro o godzinie 21.30 można wybrać się do multimedialnego parku Fontan, gdzie możecie zobaczyć spektakl Wielkie Serca.
2: Tak jest, bo pokazy w multimedialnym parku Fontan to już jest tradycja i to takie bardzo widowiskowe wydarzenie plenerowe w stolicy. Setki różnych dysz, które tworzą obrazy i tak właśnie się dzieje także w tym roku. Piątki i soboty, godzina 21.30.
1: Niektórzy czekali bardzo, bardzo długo i już było dużo narzekania na to, że za późno koncerty chopinowskie w tym roku się rozpoczynają w Łazienkach Królewskich, ale są, słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się, więc jeżeli ktoś by chciał 5 lipca o godzinie 12 wybrać się na konkurs chopinowski, to myślę, że warto przyjść. Wykona go Piotr Aleksewicz, laureat 5 Nagrody Publiczności, a także szeregu nagród pozaregulaminowych podczas 19 Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Godzina 12, 5 lipca, otwarcie sezonu koncertów chopinowskich. No i myślę, że warto przyjść, posłuchać i się zrelaksować w dobrym otoczeniu.
2: A jeżeli ktoś chce nie tylko słuchać, ale i słuchać i tańczyć, to jest propozycja na Bemowie. Tutaj koncert i potańcówka, to wszystko w jednym, zwariowane przeboje na bemowskich dechach. Karolina Świetlaga, Marek Tkaczyk, to wszystko 5 lipca o godzinie 18 w Amfiteatrze Bemowo pod patronatem Radia Warszawa. Wstęp wolny.

0: Jaka jest szybkość dźwięku, to można było się wczoraj przekonać. Liczyłaś?
1: Tak, liczyłam i nawet czasami to tak nie było czasu, żeby liczyć.
0: Ale teraz policzymy minuty do dziewiątej. Jeden.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy jutro o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
4: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
0: Minęła dziewiąta, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
6: Lex Szarlatan i informacja o KPO. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Rosyjskie ataki na Kijów, co najmniej 10 ofiar, bilans może wzrosnąć. Warszawa Wschodnia będzie zmodernizowana. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Zapraszam. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozpoczną też pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Co najmniej 9 ofiar nocnych nalotów na Kijów po atakach z udziałem rakiet i dronów. Rannych jest 56 osób, w tym dwoje dzieci, poinformował Timur Tkaczenko, szef Miejskiej Administracji Wojskowej. O 10 ofiarach śmiertelnych mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. Bilans może się powiększać, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Istnieje też ryzyko powtórnych uderzeń. Celem były m.in. budynki mieszkalne w 7 dzielnicach. Władze miasta donoszą o niemal 30 obiektach. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym.
7: To się dzieje lokalnie.
6: Polskie linie kolejowe przygotowują się do kompleksowej modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Umowę z wykonawcą podpisano 12 czerwca 2026 roku. Inwestycja ma być kolejnym etapem przebudowy warszawskiej linii średnicowej po wcześniejszych pracach na Warszawie Zachodniej, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia.
8: Stacja przejdzie kompleksową modernizację. Jest to porównywalna skala do przebudowy Warszawy Zachodniej. Tutaj mamy troszeczkę większy ten zakres, ponieważ dotykamy jeszcze odcinka do Wybrzeża Szczecińskiego, łącznie z przystankiem osobowym Warszawa Stadion.
6: Jak zapowiadają kolejarze, zakres robót będzie bardzo szeroki i obejmie nie tylko samą stację Warszawa Wschodnia, ale także odcinek do Wybrzeża Szczecińskiego oraz przystanek Warszawa Stadion. W jego rejonie powstanie dodatkowy peron, który ma ograniczyć utrudnienia dla pasażerów podczas pracy. Jak zmieni się stacja Warszawa Wschodnia?
8: 3 zmodernizowane przejścia podziemne, w 2 powstaną windy i schody ruchome, cała stacja będzie zadaszona, tutaj powstaną ścieżki rowerowe, dojścia, także komfort pasażerów na pewno się polepszy. Dodatkowo powstanie nowa infrastruktura, jeżeli chodzi tutaj o system dynamicznej informacji pasażerskiej.
6: Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Potrzebne będą też zmiany w organizacji ruchu pociągów.
8: Pierwsza faza to jest zamknięcie części dalekobieżnej i to już tutaj od grudnia 2026 rozpoczniemy pracę, gdzie część dalekobieżna zostanie zamknięta. Pociągi aglomeracyjne, regionalne będą korzystały z linii średnicowej podmiejskiej.
6: W drugiej fazie zamknięta zostanie linia średnicowa. Pociągi będą poruszać się torami kolei dalekobieżnej. Całość inwestycji ma kosztować blisko 3 miliardy złotych. Pierścień króla Zygmunta Starego wraca do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu została zwrócona przez Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej. Pałacu Czartoryskich w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będziemy osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
6: W dniu pogrzebu władcy pierścień na palec Zygmuntowi Staremu nałożyła królowa Bona. Pierścień został wydobyty z krypty w 1791 roku przez historyka Tadeusza Czackiego w celu zabezpieczenia go przed grabieżą. Królewskie pamiątki i wawelski skarbiec zostały rozkradzione przez Prusaków po upadku powstania kościuszkowskiego. W 1813 roku klejnot trafił w ręce księżnej Izabeli Czartoryskiej. Przez lata przechowywano go w hebanowej szkatułce królewskiej wraz z innymi pamiątkami narodowymi. Skrzynia została skradziona przez niemieckie wojska w czasie okupacji.
0: Spokojnie, bez słońca na razie, ale już padać nie powinno. Będzie słońce w drugiej części dnia i wzrosną temperatury.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 28 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze w Warszawie dobiliśmy do 20 stopni. 19 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie 18, w Piasecznie, w Górze Kalwarii i w Mińsku Mazowieckim oraz w Otwocku. Jutro maksymalnie 23 stopnie.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Letni i rześki nareszcie.
1: Nareszcie doczekaliśmy się. Nie ma na co narzekać?
0: No pewnie, że nie.
1: Bo polska głowa to wiesz, znajdzie taki narzekający wybryk w każdej sytuacji.
0: Gdzie? Kiedy ja narzekałem? Kiedy?
1: W sumie nie pamiętam. Widocznie było to tak dawno, że...
0: Nigdy.
1: A, widzisz, zapomniałam. Muszę zapisać w pamiętniczku, że Jarek nigdy nie narzeka i trzymać się tego zdania. To złota myśl jest na dzisiaj.
0: Potwierdzam kiwnięciem głowy.
1: Milcząco. A kto z was dzisiaj nie narzeka, możecie dzwonić i powiedzieć nam, na co nie narzekacie dzisiaj.
0: Pada deszcz. Miał nie padać. Minutę temu o tym mówiliśmy.
1: A to jakaś aberracja pogodowa. Wiesz, jak to jest, że...
0: To na złość nam zrobiła.
1: Wyjątek potwierdza regułę. Czy jakoś tak? 512-700-444, 512-700-555. U kogo z was jeszcze pada? Dajcie znać. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Myślisz, że słuchają tam po drugiej stronie, bo teraz chcemy powiedzieć o czymś, o czym mało kto powinien słyszeć.
2: Ale to znowu mówimy w tajemnicy.
1: Więc... I w sekrecie, szepcząc.
2: Tak, nie rozgadujcie tego, proszę. Bo na Mokotowie jest taka plaża cicha, gdzie można odpocząć. Nie ma zgiełków, nikt tam się parawanami nie odgradza. Cichutko, milutko, spokojny fragment nad Wisłą, a jest to plaża w Siekierkach, którą nazywa się też plażą przyrodzynkowej.
1: Piasek, zieleń łączą się z widokiem na most siekierkowski i panoramę centrum miasta. To miejsce wybierają szczególnie ci, którzy szukają odpoczynku z dala od tłumów. Możliwy jest spacer, piknik, obserwacja zachodu słońca nad Wisłą. Jeżeli chcecie wybrać się tam, to myślę, że warto. Plaża przyrodzynkowej zaprasza swoimi urokami, tylko pamiętajcie, nie podawajcie dalej, zachowajcie tę wiadomość dla siebie, bo jak zrobi się głośno o tej plaży w Warszawie, to może już wtedy nie będzie aż tak pełna uroku i nie będzie możliwy na niej odpoczynek. A jakby ktoś chciał na randkę się wybrać na tę plażę i porozmawiać o ABC społecznej krucjaty miłości, to ja myślę, że to też jest dobry pomysł.
2: Tak jest. No to jak ktoś chce, to autobusy 108 i 167 do plaży na Siekierkach przy ulicy Rodzynkowej dowiozą.
1: Można rodzynki ze sobą zabrać na tę plażę.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Patrz, każą nam kończyć mówić. No time to talk.
2: No dobra, to ja już się stosuję.

0: Przenieśmy się na południe, obwodnica Garwolina i tutaj niewielkie utrudnienia związane z remontem nawierzchni na wysokości Sulbiny. No i tutaj trzeba trochę ostać.
1: To ale jest
0: ulica
1: wyjecha.
0: S17.
1: Wyjechał z Warszawy Jarek do Garwolina aż. A dlaczego? Dlatego, że
0: lubię.
1: Na szczęście w Warszawie tych korków dużych nie ma. Także szukamy, słuchajcie, dla was z lupą przy mapie na południowej obwodnicy Warszawy. Przed wjazdem do tunelu, okolica lotniska Chopina. Tutaj kilka chwil postoicie jadąc na Terespol w Alei Sikorskiego. Chwileczkę tutaj stania. Kierunek w kierunku Doliny Służewieckiej. Postoicie także chwileczkę na Grójeckiej do Placu Zawiszy. Aleje Jerozolimskie także w kierunku Placu Zawiszy. Ciaśniej na Prostej do Ronda ONZ. Ciaśniej także, ale bez większych utrudnień, na szczęście, Aleje Jerozolimskie w kierunku Centrum i Prymasa Tysiąclecia w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
1: I tutaj mamy problem, bo to jest takie słowo, które nie wiadomo czym jest. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Nad tym punktem ABC społecznej krucjaty miłości pochylamy się. I na dzisiaj mamy szacunek, czyli co? Ja bym powiedziała, że dla mnie szacunek oznacza tyle, że przyjmuję drugiego człowieka takim, jakim jest. I szacunek do mnie samej to też by polegał na tym, że przyjmuję siebie taką, jaką jestem.
4: Tak, ale ja bym jeszcze to próbował mimo wszystko uszczegółowić, bo szacunek w ogóle dla mnie jest też bardzo bliski miłości, że ja kogoś kocham, ale szacunek będzie się odnosił też do tego, jak ja kogoś potraktuję, jak do niego się zwrócę, co do niego powiem. Mogę powiedzieć, dobra, siadaj z nami, tak? Albo mogę powiedzieć, chodź, zapraszamy ciebie, byś usiadł z nami. Mogę mu podać dłoń i pięknie się przywitać, a mogę podać i uścisnąć, albo w ogóle nawet nie patrzeć mu w oczy, kiedy się z nim witam, prawda? I to jest szacunek, albo pewna pogardliwość. To chyba będzie pogarda wobec drugiej osoby, to będzie przeciwstawna postawa wobec szacunku. Także ja go po prostu olewam. Dla mnie on jest jakimś przedmiotem, on jest dla mnie jakąś kategorią Y, tak? I to się wyczuwa. My to wyczuwamy w relacjach z drugim człowiekiem, jak on do nas podchodzi.
1: Szacunek, ksiądz powiedział, że miłość, a ja jak słyszę szacunek, to gdzieś tam z tyłu

0: W jaki sposób ja zablokuję to zło, w jaki sposób ja powiem. Bo może być zasada właśnie ząb za ząb. Czyli jeżeli ktoś na kogoś przeklina, to ja do niego podejdę i teraz będę też na niego przeklinał. Nie, a ja z szacunkiem chcę go potraktować, ale bez tolerowania tego, że on jest zły i kogoś krzywdzi. Nawet jeżeli to jestem ja czy drugi człowiek.
1: Czyli z szacunkiem możemy też komuś powiedzieć trudną prawdę. I szacunek by oznaczał, tak jak to ksiądz powiedział, że z miłością podchodzimy do drugiego człowieka, z miłością podchodzimy do samego siebie, ale ja teraz myślę też o takim znaczeniu szacunku, które też mam w głowie. Mówi się, że kogoś szanuje albo że kogoś nie szanuje. Czy to jest to samo, co ten szacunek, o którym mówi prymas Wyszyński?
0: No właśnie, jest to bardzo trudne, ale jest różnica, czy my wypijemy kawę w jakimś plastikowym kubeczku, stojąc na ulicy, kiedy jest wiatr i tak mówimy, to choć pogadamy o ważnych sprawach i tą kawę gdzieś zamawiamy w jakimś tam ekspresówce takiej, gdzieś tam na starym mieście sobie siedzimy i gadamy, ty wiesz, bo słyszałem, że przeżywasz trudności, bo ktoś ci umarł, albo widzę, że coś przeżywasz. Tak i pijemy tą kawę, nie wiadomo tak naprawdę jaką, a możemy zaprosić gdzieś do pokoju, usiąść w wygodnych fotelach, piękne filiżanki, dobra atmosfera, muzyka sącząca się z głośników.
1: Tak, romantycznie.
0: Tak, ale że rozmawiamy, że ja wtedy nawet sam czuję w sobie, że ten ktoś potraktował mnie z godnością, z jakimś szacunkiem, że rzeczywiście mu na mnie zależy. Oczywiście, ja mam świadomość tego, że różne są czasem okoliczności i czasami samo poświęcenie czasu w trudnych okolicznościach będzie już okazaniem szacunku, bo my nie jesteśmy wszystkiego w stanie przewidzieć. Szacunek, czyli takie uszanowanie tej godności człowieka, żeby ktoś się poczuł naprawdę przeze mnie jakoś wyróżniony, nie? Że wyjątkowy, jedyny, że ja mam dla niego czas.
1: Nawet jak mówię trudną prawdę, bo można z szacunkiem powiedzieć tę trudną prawdę.
0: Nawet jak mówię trudną prawdę, bo to się wyczuwa często, kiedy ktoś mi mówi coś z miłości czy nie z miłości, jakim językiem, w jaki sposób. Oczywiście trzeba powiedzieć, że w niektórych sytuacjach nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nawet nie jesteśmy zobowiązani komuś mówić tej prawdy. To zależy, czego to dotyczy, prawda? W jakich okolicznościach, też co może to spowodować w tym drugim człowieku. To jest bardzo szeroka gama różnych sytuacji i wydarzeń co do mówienia prawdy.
1: I tutaj pole do popisu dla naszych słuchaczy. Ale jeszcze a propos szacunku, to zastanawiam się, czy ja jako katolik mogę powiedzieć o kimkolwiek, bo słyszy się, że ja go nie szanuję, bo zrobił coś takiego, co sprawia, że straciłem do niego szacunek.
0: Okej, bardzo mi trudno stworzyć takie bardzo mocno konkretne zdanie, ale wolałbym, żeby katolik powiedział, trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik. I to jest też bardzo piękne w mówieniu tej prawdy. Kiedyś mi jeden ksiądz powiedział taką zasadę o ewangelizowaniu, o tym, żeby zmieniać świat. Jest to zasada bardzo trudna i nie w każdej sytuacji też ten wzór się sprawdza. Ale powiedział mi tak, mów wtedy, kiedy pytają, ale żyj sam tak, żeby ci ludzie ciebie zapytali. O prawdę, o poszukiwanie sensu, o to, jak się powinno żyć.
1: I ja to szanuję.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Jest reakcja Watykanu na święcenia biskupie bezpapieskiego mandatu w bractwie Piusa X. Dekret wydał prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Fernandez. Szczegóły dokumentu zna Kacper Kowalczyk. Kacprze, czy doszło do zapowiadanej ekskomuniki?
4: Tak, biskupi bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, zarówno dwaj konsekratorzy, jak i czterech nowo wyświęconych biskupów podczas wczorajszych święceń, zaciągnęli ipso facto, przez sam fakt ekskomunikę, late sentencje, czyli automatycznie za dokonanie czynu o naturze schizmatyckiej, jakim była konsekracja biskupia czterech prezbiterów bez papieskiego zalecenia, a wręcz wbrew woli papieża. Taka jest treść dekretu podpisanego przez kardynała Wiktora Fernandeza, prefekta dykasterii nauki wiary, kontrasygnowanego przez dwóch sekretarzy tejże dykasterii.
3: A prefekt dykasterii w opublikowanej razem z dekretem nocie informuje też o innych konsekwencjach.
4: Tak, kardynał Fernandez pisze, że duchowni należący do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X znajdują się w stanie schizmy i należy ich uznawać za schizmatyków. Podobnie jest z wiernymi, którzy w sposób formalny przystępują do bractwa. Na zakończenie informuje się święty lud Boży, tak czytamy w nocie, że duchowni bractwa kapłańskiego świętego Piusa X sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty udzielany przez nich oraz małżeństwa, przy zawieraniu których asystują, są nieważne.
3: To był Kacper Kowalczyk, bardzo dziękujemy.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców ruszą w Polskę. W Szczecinie rozpoczyna się dziś peregrynacja po klasztorach karmelitańskich i innych miejscach związanych z ich kultem. Dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjeżdżają do nas prosto z Francji, mówi siostra Agnieszka od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
6: Z Lisieux, więc jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już pielgrzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskich karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
3: Do Warszawy relikwie dotrą 18 lipca wieczorem.
6: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.

0: A trochę sobie pokropiło i jeszcze pokropić może, a nie jeszcze sobie delikatnie kropi, przynajmniej za naszym oknem. No taki niewielki deszcz, ale dziś w drugiej części dnia będzie dużo słońca i będzie bardzo ciepło.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 28 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 21 to Warszawa, 19 w Legionowie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim 18 i może sobie kropić gdzieniegdzie.
2: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I Kacper Kowalczyk jest ponownie w naszym studiu. Witamy, dzień dobry, tęskniliśmy.
2: Propozycją tym razem.
3: Cześć. Bardzo miło mi słyszeć takie słowa, Jarku.
1: A co miłego nam powiesz?
3: Powiem o wyjątkowym miejscu, które dzisiaj ma swoje ważne święto, czyli o Kodniu, miejscu nad Bugiem, przy granicy Polski z Białorusią, ale tutaj akurat nie ta granica jest ważna, tylko ważne jest to, jeszcze przed tą granicą się znajduje, czyli Sanktuarium Matki Bożej Kodańskiej, które i dzisiaj wspomnienie przeżywamy. Tam w Kodniu zresztą dzisiaj pierwszy z trzech wielkich, można powiedzieć, takich wakacyjnych odpustów. Dzisiaj Dzień Chorego, dzień, w którym to przede wszystkim ludzie chorzy, starsi pielgrzymują do Kodnia, ale kolejne odpusty na 15 sierpnia, no i na 8 września, ale Kodeń to miejsce, które warto odwiedzać nie tylko na te trzy wielkie święta, ale przez całe wakacje i przez cały rok, chociażby dlatego, że oprócz Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej jest to miejsce przepiękne. Te tereny nad Bugiem są naprawdę piękne.
2: Można po drodze odwiedzić, albo gdzieś zaplanować taką dłuższą trasę Janów Podlaski, też całkiem niedaleko.
3: Tak.
2: Niedaleko całkiem też Milejczyce.
3: Też, można to wszystko połączyć. To są takie idealne miejsca, albo na taki jednodniowy wypad z Warszawy. Wyjeżdżamy w sobotę rano, czy w niedzielę rano. Spędzamy cały dzień na tym właśnie takim południowym Podlasiu, zwłaszcza w tych świętych, pięknych miejscach, ale także ważnych miejscach historycznie, jak Janów i okolice. No i wracamy na wieczór, a można urządzić nawet dwudniowy, czy dłuższy pobyt. To też da się zaplanować, bo jest co zwiedzać na tym południowym Podlasiu, ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby się modlić w tych miejscach, czy to w Milejczycach, czy właśnie w Kodniu Matki Bożej. Przepiękne sanktuarium, przepiękne miejsce.
2: A masz jakieś przysmaki szczególnie dobre z tej części? Na co ty wpadasz?
3: Przysmaki?
2: Na pewno można tam smacznie zjeść.
3: Można smacznie zjeść, zdecydowanie. Tam ojcowie oblaci zapewniają taką pełną logistykę, infrastrukturę tego sanktuarium i można tam smacznie zjeść. Kiedyś tam jadą bardzo dobre pierogi, więc może to będzie takie polecenie.
1: Ale z czym?
2: Patrz, jak się uaktywnił
3: ruskie,
2: się.
3: Chociaż teraz się mówi ukraińskie. No, także, ale
2: zasadniczo. Ale wiecie, pierogi, że ruskie, tak, to znaczy tak naprawdę ukraińskie.
3: Tak, dlatego ja się tak zawahałem, bo jestem zdania, że jednak Ruś powinna nam się kojarzyć bardziej z Ukrainą, bo to byłoby wręcz takie nobilitujące dla Ukrainy odwoływanie do Rusi kijowskiej. No, ale to takie już dyskusje historyczne. To może na inny temat. A tymczasem zaproszenie do Kodnia niekontrowersyjne, niedyskusyjne pozostaje aktualne.
2: Jarek, a ty jakie pierogi byś zjadł tak najbardziej?
1: Z serem.
2: Ale ze śmietaną?
1: A też były?
3: Wiesz, nie pamiętam dokładnie,
2: ale zastanów,
3: myślę,
2: Kacper,
3: że...
2: jak odpowiesz, bo od tego zależy...
3: A, dobrze, były zdecydowanie. Czyli co, w sobota, w Kodniu?
1: No, już myślałem, że cię złapałem na czymś, czego nie wiesz, ale nadal muszę próbować dalej.
2: Jarek, to do Kodnia możesz się wybrać.
1: Chętnie.
3: Zdecydowanie.
1: Chętnie, no. Powiem ci, że odnalazłbyś się w biurze podróży, bo mnie zachęciłeś.
3: Dziękuję, no muszę rozważyć też taką opcję rozwoju
2: zawodowego.
3: Zostań
2: z nami w Radiu Warszawa, jest nam dobrze. Razem,
3: może,
2: co ty, Jarek,
3: jakieś
2: wyganiasz?
3: Takie radiowe biuro
1: nie,
3: podróży,
1: no,
3: tak?
1: Absolutnie.
3: Taką audycję byśmy zrobili.
2: Dlaczego nie? To jest też, myślę, że świetny pomysł. W każdym razie zachęcamy was, żeby zaplanować taką wizytę w Kodniu. Przepiękne miejsce, przepiękna historia i na pewno smacznie tam zjecie. Jeżeli ktoś ma ochotę na pierogi z serem, tak jak Jarek, to na pewno znajdzie tam takie. Tak. A jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać zespołu Mercy Me, niech zostanie z Radiem Warszawa. Dzięki, Kacper Kowalczyk, razem
3: dziękuję
2: z nami.
3: Dziękuję bardzo.

0: Powoli na warszawskich ulicach włącza się tryb wakacyjny. No są utrudnienia, na przykład w Alei Niepodległości od Starego Mokotowa i metra Racławicka. I to tak można powiedzieć, że do Chałubińskiego, gdzie niegdzie w tych korkach tam możemy utknąć.
1: Na Prymasa Tysiąclecia nawet w sumie bez większych utrudnień teraz przejedziecie. Takie delikatne korki do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie nawet bez korków. To jest jakieś święto. Wawelska w kierunku pomnika lotnika. Tutaj kilka chwil stania. Kilka chwil stania także na prostej w kierunku ronda ONZ. Sprawdzamy wał międzyszyński. Tak niezawodne, jeśli chodzi o korki. Do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Także kilka chwil postoicie z naciskiem na kilka chwil. To nie są duże korki. Ciaśniej także wciąż w Alei Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Jeśli się przemieszczacie, to też kilka chwil korka się znajdzie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Plany wakacyjne snujemy, jakieś wyjazdy na tydzień, na dwa, w jakieś bardzo atrakcyjne miejsca, ale są tacy, którzy marzą o jednym dniu wakacji.
2: Wakacje jednego dnia jest to akcja Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Chodzi o to, żeby podarować seniorom nowe wspomnienia. Chodzi o taki krótki wyjazd, nie musi być to daleki wyjazd dla seniora. Dla niego takie jednodniowe wakacje, czy dla niej takie jednodniowe wakacje, to mogą być wspomnienia na długie miesiące, a jeżeli znacie Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, to dobrze wiecie, że jest to stowarzyszenie, które łączy w pary ludzi, którzy potem budują przyjaźnie, czyli osobę starszą i osobę nieco młodszą. Wspólna pasja może was połączyć, może was połączyć coś, co będziecie wspólnie robić, spędzać czas, w taki sposób budować przyjaźń i wyrywać siebie nawzajem z samotności.
1: A seniorzy często są ograniczeni do ścian swojego mieszkania i mogą tylko pomarzyć o podróżach, o kontakcie z naturą, a marzą, bo te marzenia nie znikają z ich głów. I dzięki tej akcji te ich marzenia mogą się spełniać. Tak jak na przykład pani Wanda, która ma 91 lat, ma swój zegarek z mewą i wspomina o tym, jak była kiedyś na wakacjach i te mewy przylatywały do okien.
2: I wy możecie przyczynić się do tego, żeby seniorzy na takie jednodniowe wakacje mogli wyjechać. W 2020 roku dzięki wsparciu darczyńców i zaangażowaniu wolontariuszy udało się zorganizować ponad 475 indywidualnych wycieczek, a także 5 wyjazdów grupowych. Więcej informacji na stronie malibracia.org.pl/wakacje.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No zobacz, dzisiaj jakaś zamiana.
2: Grzefia, kłaniam się.
3: O, cześć! A ty będziesz kawę pił?
2: Tak się składa, że latte. I nawet ze sobą je przyniosłem, jest po twojej lewej stronie.
3: Ale mnie nie przyniosłeś.
2: Wybacz.
1: Gdzie jest to latte, bo ja nie widzę.
3: Ale to błąd nowicjusza.
2: Tak.
3: Piciu kawy.
1: Grześ po prostu nie wie.
2: Gdzie ja tam do Zofii? Ona wszystko wie. Wiedziałaby, żeby przynieść.
3: No właśnie, no tak.
1: Ona by wiedziała, co powiedzieć.
2: Ja jeszcze muszę się tego savoir, jak to było? Tego się muszę
1: Zofia
2: nauczyć.
1: Zofia ci powie, jak to się nazywa.
2: Z Vivra.
3: Ale Zofia to chyba dzisiaj jeszcze przyjdzie, prawda?
2: Przyjdzie,
3: ale Grzegorz
1: Kozłowski. A wiadomo
3: Kozłowski.
1: O której?
2: Wiadomo, o 12.
3: O 12.
2: Tak.
3: A samo południe. Grzegorz Kozłowski do 12, czyli dzisiaj dwie kawy będą spożywane.
2: Tak. Tak będzie.
1: A ty ile już piłeś, Jarek?
3: Dwie.
2: A w kuchni jest mleko, częstuj się.
1: My jesteśmy z Jarkiem...
2: Ja wiem, że ty czarno, team czarna.
1: Team czarna, tak. Porankowcy to team czarna, ja zdecydowanie mocna, Jarek trochę słabsza ode mnie.
3: Grzegorz Kozłowski zaprasza do godziny 12, później zaprosi Zofia Kozerawska, my dziękujemy.
1: A ty, Jarek, wiesz, że ty pijesz americano?
3: Nie wiem.
1: No to już wiesz.
2: Ale nie wiem. Taką trochę polakko.
3: O właśnie.
1: Polakko-amerykano.
3: Ja jestem wierny polskim tradycjom.
1: Ale może to na cześć Roberta Lewandowskiego.
3: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
3: Do usłyszenia jutro.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zimą merznie, żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 10.
7: Kolejne osoby podejrzane o działanie na rzecz obcego wywiadu zatrzymane. Opozycja chce obniżenia cen paliw. PiS przygotował projekt ustawy. W serwisie także rosyjski atak na Kijów. Rośnie liczba ofiar. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. ABW zatrzymała w Warszawie Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie przez komunikator Telegram osób do działań dywersyjnych w Polsce na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych mieli oni zlecać fotografowanie infrastruktury krytycznej i innych ważnych obiektów, a wynagrodzenie wypłacano w kryptowalutach. Zebrane materiały miały służyć propagandzie władz białoruskich. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące. Wobec Polaka zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W całym śledztwie od listopada zatrzymano już 7 osób. Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycji przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania chcą, by prace rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Po tym jak rząd wycofał się z programu CPN, od wczoraj ceny paliw na stacjach wzrosły o około złotówkę na litrze, zauważa kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
8: Rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorstwa. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
7: Kierowcy narzekają na drogie paliwo, ale mają świadomość, że obniżka była czasowym rozwiązaniem.
9: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
10: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
11: To jest za coś.
7: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść około złotówkę na litrze. PiS proponuje, by obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Władze ukraińskiej stolicy informują o 11 zabitych i ponad 50 rannych. W mieście trwają prace poszukiwawcze. Rosjanie użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Spowodowały one pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach miasta, również w centrum. Mieszkańcy Kijowa publikują nagrania z koszmarnej nocy, a także nagrania dokumentujące eksplozje rosyjskich rakiet. Trafiły one w kilka budynków mieszkalnych. Dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie zawaliło się kilka piętr bloku mieszkalnego. Świadkowie twierdzą, że dochodziło do powtórnych ataków w to samo miejsce. To praktyka Rosjan mająca na celu zwiększenie liczby ofiar i uderzenia w ekipy ratunkowe. W związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało sojusznicze lotnictwo wojskowe. Działania te miały charakter prewencyjny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: To się dzieje lokalnie.
7: Rusza kolejna edycja płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W tym roku wpłynęło rekordowe 510 zgłoszeń od studentów z całego regionu. Do programu zakwalifikowano 50 osób, po 25 w każdej z dwóch tur. Pierwsza grupa właśnie rozpoczęła pracę, mówi Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadry i Płac.
11: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
7: Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. Jak podkreślają władze regionu, zainteresowanie programem rośnie z roku na rok, a młodzi ludzie chcą zdobywać doświadczenie w administracji publicznej. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki oraz SGGW. Praktyki trwają 30 dni roboczych i odbywają się nie tylko w Warszawie, ale także w delegaturach w Siedlcach, Radomiu, Płocku i Ostrołęce. Studenci pracują przy realnych zadaniach, od projektów kulturalnych i prozdrowotnych po współpracę międzynarodową i organizację wydarzeń.
2: Na ten moment w okolicach Warszawy, jak i w centrum, mamy około 20 stopni, to jest temperatura odczuwalna i jest pochmurno, jednak przyjdzie do nas dzisiaj jeszcze słońce po 12, jak wróci Zofia. To słońce właśnie ma wyjść, taki jest plan, temperatura dziś do 28 stopni i jeżeli chodzi o kolejne dni, no to rzeczywiście będzie troszkę chłodniej, temperatura spadnie do 25, z czego powiem szczerze, ja się bardzo cieszę. Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa, Late na wynos i Michael Bublé na początek, potem jeszcze Modern Talking. Dzisiejszy dzień przywitał nas troszeczkę chłodniejszym obliczem niż wczorajszy. Mnie już te upały mocno męczyły i czekałem też na deszcz, bo pomidory już tego pragnęły. Wszystko się wyrównało, jest pięknie i miło. Zapraszam na najbliższą godzinę, Grzegorz Kozłowski.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Latte na wynos? No i takie latte może nie do końca kojarzy nam się ze sportem, ale dzisiaj mamy dzień dziennikarza sportowego. Cześć Damianie.
2: Cześć.
1: No to tak, identyfikujesz się jako dziennikarz sportowy, myślisz tak o sobie? Jak to jest?
2: Tak, tak. To było w ogóle zawsze moje największe marzenie, żeby zajmować się sportem. Sport i dziennikarstwo, takie dwie dziedziny, które chciałem połączyć. No i tutaj u nas, jeśli słyszycie Państwo jakieś newsy ze świata sportu, to są to właśnie moje newsy.
1: To ja bym chciał się teraz zapytać, czy masz jakieś świeżynki z mundialu? Bo to jest temat taki gorący ostatnio, więc myślę, że to sportowo dużo wielu naszych słuchaczy ciekawi.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ostatnio generalnie było sporo niespodzianek, Brazylia ledwo co przeszła dalej, wygrała z Japonią. Odpadli Niemcy. Teraz wczoraj było blisko, żeby Anglia gdzieś tam już balansowała na krawędzi. Wygrała co prawda 2-1, to jest ten hit, powiedzmy, z wczoraj, tak, ta reprezentacja hitowa. Też przeszła drużyna Stanów Zjednoczonych, która gospodarzy turnieju, która no, bardzo dobrze zaprezentowała się w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Mamy trójkę gospodarzy turnieju dalej. Mamy Meksyk, mamy Kanadę i mamy USA. No i ten turniej wchodzi w taką już fazę coraz ciekawszą, on się rozkręca. Są już niespodzianki, ale wciąż są też drużyny, które jeszcze nie pokazały nam do końca swojego potencjału.
1: Teraz chciałbym się zapytać o Twoich faworytów, no bo jak śledzisz te rozgrywki, no to na pewno masz jakieś takie swoje upotrzone, taką dwójkę, która trafi do finału. Kto to według Ciebie może być?
2: Długo myślałem przed mundialem, kto to może być, ale jakbym miał wiadomo, na pierwszym miejscu postawię reprezentację Francji, bo to jest po prostu jakość sama w sobie.
1: Ja na sporcie się, na piłce nożnej się nie znam, ale czy oni nie są ostatnimi też mistrzami?
2: Wicemistrzami.
1: Wicemistrzami, okej.
2: Okay. Mistrzami są Argentyńczycy z Leo Messim i uwaga, uwaga, i to Argentynę typuję jako drugie. Ja generalnie uważam,
1: czyli będzie powtórka z rozrywki. Myślisz, że będzie tak samo jak przed 4 laty, tak?
2: Uważam, że któraś z tych reprezentacji może faktycznie to zrobić. Francja ze względu na to, że ma po prostu piekielnie silny skład na każdej pozycji, a Argentyna ma Leo Messiego, który jest magikiem, oni wszyscy na niego pracują i nie zdziwię się, jak obronią to trofeum.
1: To takie prognozy od naszego reportera Damiana Kowalskiego. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 22 minuty po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
3: Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości.

28 minut pozostało do godziny 11, a już niedługo, bo za minut kilka, za 20:11 dokładnie na naszej antenie wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. I to jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz, na którego czekamy, przed nami Taylor Swift i Visage.

0: 20 minut przed godziną 11 RTCK na antenie Radia Warszawa. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Zaprasza ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia. To jest nieprawdopodobne. Gdybym pisał, kręcił film o niebie, to zaraz bym na stadionie pokazał tych, co z ławki wyskakują, jak jest bramka. Albo bym poszedł na Okęcie do sali przylotów. Tam też jest rzeczą, dzieją boskie rzeczy. Jak kobieta widzi syna, który wraca po 10 latach, jak się zrzucają sobie na szyję. W naszych wspólnotach no to różnie to bywa, ale bardzo często ten entuzjazm jest sprowadzony do aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Mój kolega powiedział, że był zaskoczony, kiedy trafił w Nowym Jorku rano do kościoła odprawiał jakiś ksiądz, murzyn, mszę, 5 babci starszych, tam ktoś młody, jakiś student, i murzyn mówi, aleluja! Babci mówią, aleluja! Proszę Państwa, kryzys, to jest wiadome, kryzys wiąże, przejawia się w jeden sposób. Smutek, zamknięcie, odejście, odizolowanie się, to jest wszystko na odwrót, niż Pan Bóg powołał człowieka. Pół sen, pół mrok. Czy my czasami też nie wierzymy, że rano jestem święty. Naprawdę, czasami tak mówię, kurczę, no święty jestem. Mam się rozpowiedzi, w nocy nie zgrzeszyłem. Dobrą zamiary, wieczorem przychodzę, nie dramat, po prostu jestem do niczego. Ten brak takiej stabilizacji. Szatan nami po prostu miota jak chce nieraz, jeśli chodzi o tą samoocenę. A propos jeszcze dorzucę z drugiej strony. Proszę Państwa, mówiłem przed chwilą, że ludzie piękni, wykształceni potrafią zrobić coś podłego. Pewna pani mi mówiła, że podłe, w tym przypadku po prostu tragiczne. Jestem psychologiem, mówi. Rano zakładam garsonkę, robię nieskazitelny makijaż, idę do pracy i rozmawiam z ludźmi o ich problemach, rozwiązuję te problemy. Wieczorem wracam do siebie, zmywam to wszystko z buzi, zakładam szlafrok, siadam przy komputerze i piszę do obcego faceta przytul mnie. I niech mi ksiądz nie mówi, że to jest złe, że to jest głupie, że to jest bezsensowne. Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Rozum wszystko to zmielił jakoś. A ten chłopiec nie może tego zmienić. Ta dziewczynka nie może tego zmienić. I zaczyna grzeszyć. To się nazywa konserwa roli. Zaczynamy się uczyć specjalistycznej roli, którą będziemy się bronić przed światem. Co wy jesteście bogaci, a ja znam 3 języki. Wy jesteście, a mnie powiedziałem, że jestem najlepszym kierowcą. No. A coś mam, co zawsze zaprezentuję jako moją obronę. Specjalizacja. I ona doskonale wiedziała, że robi źle, ale nie miała siły. To jest taki moment w życiorysie świętego Augustyna, że on doskonale wiedział, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i prawdą. Wszystkie dogmaty są prawdą. Pismo Święte to jest prawda. Ale Panie Boże, pozwól się trochę pogrzeszyć do soboty, co? Ja bym się nawrócił w poniedziałek. Taką jesteśmy tajemnicą. Mówiąc o tych ludziach, którzy robią, z jednej strony kochają, a z drugiej strony nie kochają. Przypominam sobie, na rekolekcjach kapłańskich jeden z księży powiedział, jeśli kapłan grzeszy z kobietą na przykład w jakimś związku, to jest taka sytuacja, jakby w jednym szpitalu ludzi uzdrawiał, jechał do drugiego szpitala i tam ludzi zabijał. Kim on jest? To jest właśnie to pytanie o to, kim ja jestem. I powiedziałem, więc wielcy ludzie potrafią się, przepraszam za słowo, ześwinić, a prości ludzie, którzy wyglądają nam na takich nic niewartych, potrafią powiedzieć coś dobrego. Ja tu Bogdanowi z jutra ukradnę 2 przykłady. Kiedy szedł ulicą i przyszedł taki lekko podpity facet, mijał i poznał proboszcza i mówi, bądź pozdrowiona, szlachetno dusza o potężnym umyśle. Skąd w takim człowieku się wzięły takie słowa? Albo rozpoznał też proboszcza, który szedł po cywilu, ale rozumie logicznie. Skoro proboszcz idzie bez sutanny, to chce być inkognito. Skoro chce być inkognito, nie będę krzyczał na całą okolicę czy proboszczu. Podszedł więc i powiedział, witaj królu kropidła. Proszę Państwa, skąd się dobierze, że taki facet, takie słowa się posługuje, wymyśla, oni są często nieprawdopodobnymi twórcami i chwytają za serce. Kim jesteśmy? Państwo spotkali się z bajkami takiego typu, że był król, jechał z żoną królową Karotą i był z tyłu ich syn królewicz maluteńki, no i wypadł oczywiście, jacyś ludzie go tam na wsi znaleźli i niby taki jak wszystkie dzieci, a inny. bo to ciągle właśnie się zamyślał, jakieś wierszyki układał, jakieś obrazy pisał. Chłopaki latali kamieniami, rzucali ryby, łowili, a ten był taki melancholik. No i oczywiście król kiedyś wysłał detektywów swoich, żeby go znaleźli, odnaleźli. Wielkie. Czy państwo czujecie, że jesteśmy nie z tego świata? Ciągle marudzimy. Prosimy kogoś, żeby to zrobił. No zrobiłeś, no ale mi się nie podoba. Ciągle się coś nie podoba. Jeden z zakonników mówił, że siedział naprzeciwko w refektarzu, w swoim zakonnym refektarzu, naprzeciwko takiego zakonnika, swojego rówieśnika, który jak jadł, to strasznie mlaskał, siorbał. I to on cały rok mówi, no Jezu, żeby wystąpił z tego klasztoru, co on tu robi? Nie można przy nim się najeść. I rzeczywiście wystąpił z klasztoru. I ten zakonnik mówi, no nareszcie. Patrzy, ale tamten też się robi nieźle.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Drodzy, tak, to late tutaj mija. No ja sobie się zastanawiam nad tym, jak rozwiązujecie takie problemy ogródkowe. Jeżeli ktoś ma takie rozwiązanie gotowe, to z chęcią bym je przyjął. Co robicie, kiedy pomidory rosnąc zaczynają się rozrastać na trzy przewodnie pnie, takie gałązki? Którą zostawić, ile zostawić, ściąć dwie, czy zostawić jedną, czy zostawić trzy? Mam taki dylemat, ponieważ miałem swoje ulubione pomidory, które hoduję już któryś rok z rzędu. Niestety w tamtym były dosadzone inne i one się skrzyżowały i w tej chwili te pomidory rosną inaczej niż standardowo. Jak rozwiązujecie taki problem? Jeżeli ktoś ma pomysł na to, co z tym zrobić, to z chęcią takiego pomysłu, taką podpowiedź przyjmę, bo na razie jestem w kropce, jeszcze owoców nie ma, więc jest szansa na poprawę. Dziękuję.
0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: A przed nami Kenny Rogers i Dolly Parton.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. 3 minuty pozostały do godziny 11. Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
7: Zimą mersz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 11.
8: Kolejne osoby podejrzane o działanie na rzecz obcego wywiadu zatrzymane. Opozycja chce obniżenia cen paliw. PiS przygotował projekt ustawy. W serwisie także rosyjski atak na Kijów. Rośnie liczba ofiar. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. ABW zatrzymała w Warszawie Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie przez komunikator Telegram osób do działań dywersyjnych w Polsce na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych mieli oni zlecać fotografowanie infrastruktury krytycznej i innych ważnych obiektów, a wynagrodzenie wypłacano w kryptowalutach. Zebrane materiały miały służyć propagandzie władz białoruskich. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące. Wobec Polaka zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W całym śledztwie od listopada zatrzymano już 7 osób. Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania chcą, by prace rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Po tym jak rząd wycofał się z programu CPN, od wczoraj ceny paliw na stacjach wzrosły o około złotówkę na litrze, zauważa kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
9: Rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorstwa. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
8: Kierowcy narzekają na drogie paliwo, ale mają świadomość, że obniżka była czasowym rozwiązaniem.
10: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i mnie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
11: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
12: To jest za coś.
8: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść około złotówkę na litrze. PiS proponuje, by obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Władze ukraińskiej stolicy informują o 11 zabitych i ponad 50 rannych. W mieście trwają prace poszukiwawcze. Rosjanie użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Spowodowały one pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach miasta, również w centrum. Mieszkańcy Kijowa publikują nagrania z koszmarnej nocy, a także nagrania dokumentujące eksplozje rosyjskich rakiet. Trafiły one w kilka budynków mieszkalnych. Dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie zawaliło się kilka piętr bloku mieszkalnego. Świadkowie twierdzą, że dochodziło do powtórnych ataków w to samo miejsce. To praktyka Rosjan mająca na celu zwiększenie liczby ofiar i uderzenia w ekipy ratunkowe. W związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało sojusznicze lotnictwo wojskowe. Działania te miały charakter prewencyjny. Dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
5: To się dzieje lokalnie.
8: Rusza kolejna edycja płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W tym roku wpłynęło rekordowe 510 zgłoszeń od studentów z całego regionu. Do programu zakwalifikowano 50 osób, po 25 w każdej z dwóch tur. Pierwsza grupa właśnie rozpoczęła pracę, mówi Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadry i Płac.
11: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
8: Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. Jak podkreślają władze regionu, zainteresowanie programem rośnie z roku na rok, a młodzi ludzie chcą zdobywać doświadczenie w administracji publicznej. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki oraz SGGW. Praktyki trwają 30 dni roboczych i odbywają się nie tylko w Warszawie, ale także w delegaturach w Siedlcach, Radomiu, Płocku i Ostrołęce. Studenci pracują przy realnych zadaniach, od projektów kulturalnych i prozdrowotnych po współpracę międzynarodową i organizację wydarzeń.
0: Moi drodzy, mamy 20 stopni na termometrach, no i pochmurno będzie do godziny 13 mniej więcej. Ale sprawdzam tę naszą prognozę pogody na IMGW naszym. No i słuchajcie, coś mnie rozbawiło, bo pierwszy raz to dostrzegłem. Są alerty, jest coś takiego jak alerty pogody kosmicznej. I otóż, brak zakłóceń radiowych, brak burz geomagnetycznych i burz radiacyjnych. Nie mamy się czego obawiać. To tak gwoli ciekawostki. Mamy 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry raz jeszcze. To Late na wynos z Radiem Warszawa. Przed nami Dido w utworze Thank You, a potem jeszcze Kygo, Heaven on Your Mind. Tak rozpoczynamy tę godzinę muzycznie, a wrócimy w tej godzinie do Was, drodzy, jeszcze z dobrym słowem naszego Ojca Świętego Leona XIV. To już za kilka chwil.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: A ja wracam do Was, drodzy słuchacze, z bardzo, bardzo ciekawą informacją. Na pewno słyszeliście już o tym też wczoraj, ale to właśnie dziś relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców przybyły do Polski i właśnie w prowincji warszawskiej u karmelitów bosych rozpoczyna się ta peregrynacja. No i to wydarzenie duchowe, ponieważ te relikwie przyjadą do Polski, przyjeżdżają prosto z Lisieux, z Francji. Taka ostatnia peregrynacja w Polsce odbyła się 20 lat temu. No i jak możecie to zobaczyć i usłyszeć w artykule na naszej stronie internetowej, gdzie rozmawia Kacper Kowalczyk z siostrą Agnieszką Marią, karmelitanką bosą z Warszawy. Jak ona mówi, jest to wyjątkowa okazja nie tylko dla wspólnoty karmelitańskiej, ale także dla rodzin, małżonków, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych, którzy chcą powierzyć swoje intencje świętej Teresie oraz jej rodzicom. Myślę, że wydarzenie jest naprawdę niezwykłe. Żeby lepiej trochę poznać i przybliżyć sobie postać świętej z Lisieux, jak i jej rodziców, warto wejść na naszą stronę internetową. Tam też znajdziecie w tym artykule to, jak wyglądają te relikwie. Zwróćcie na to uwagę. Są przepiękne. Pokazują dom, coś na pozór domu i w środku znajduje się właśnie ta rodzina. Myślę, że warto na to zerknąć, zobaczyć, jak to wygląda. Przepięknie jest to przygotowane, zarówno też, tego już nie będę zdradzał, relikwie małej Tereski są zdumiewające również. Wszystko na naszej stronie internetowej. Zachęcam.
0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13,5 minuty po godzinie 11.

0: 21 minut po godzinie 11 na antenie Radia Warszawa to czas na dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkt trzeci. Papież Leon XIII w 1891 roku opublikował encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodu. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi dziedzictwo mądrości, w którym odnajdujemy zasady myślenia, kryteria rozeznawania i osądu oraz konkretne wskazania do działania. Opiera się ona na Piśmie Świętym i tradycji, a w dialogu z naukami pomaga nam trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości, wskazując drogi właściwe dla przeżywania jasnego świadectwa chrześcijańskiego z radością i w służbie światu. Nauka społeczna Kościoła nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy, który strzeże i interpretuje powołanie ludzkości do życia pełnego i sprawiedliwego. Do tej żywej tradycji pragnę zatem dołączyć także mój głos, przyzywając pomocy Ducha Mądrości, który od początku zamieszkuje świat.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 25 minut pozostało do godziny 12. Ja zachęcam Was, drodzy słuchacze, abyście odwiedzili naszą stronę internetową, bowiem na niej mamy artykuł, który zatytułowany jest Arcybiskup Caracas po trzęsieniu ziemi. Chodzi tutaj oczywiście o Wenezuelę, a informacje te mamy bezpośrednio od pomocy Kościołowi w potrzebie. Jest to taka zbiorcza informacja na temat tego, co tam się wydarzyło. Jest sytuacja naprawdę dramatyczna. Warto się jej przyjrzeć, też pamiętać w modlitwie o tych osobach, które doświadczają tego cierpienia tam na miejscu. Kościół działa i pomaga, papież także wysyłał tam swoją pomoc. No i rzecz jest naprawdę bardzo dramatyczna. Myślę, że warto mieć na uwadze tych, którzy nawet tak daleko, będąc właśnie tam, na innym zupełnie kontynencie, potrzebują tej pomocy, która może od nas płynąć nawet w formie modlitwy za nich. Zachęcam do tego, żeby z tym tematem się zapoznać, nie przejść obok niego obojętnie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Arcybiskup Caracas po trzęsieniu ziemi, jak mówi, najważniejsze jest teraz odbudowanie życia ludzi.
0: Late na wynos z Radiem Warszawa.

Moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili naszego Facebooka, ponieważ dziś jest stosunkowo niezwykły dzień, ponieważ wspomnień mamy dokładnie 3, a chodzi tutaj o tytuły Matki Bożej. I w tym dziś wspominamy właśnie 2 lipca Matkę Bożą Tuchowską, Panią Tarnowskiej Ziemi. Także wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Kodeńską, a także Licheńską. I to znajdziecie też na naszym Facebooku. Te informacje dokładnie też właśnie opisane o tych wizerunkach. Myślę, że warto też się nad nimi chwilę pochylić i sobie przypomnieć, jak wyglądają, i też poczytać o ich historii, bo są naprawdę fascynujące. To wszystko znajdziecie na naszym Facebooku, a jeśli chodzi o Tuchów, to tam mamy nawet zdjęcie, które przekazała Weronika Ostrowska. Jedno jest autorskie, możecie rozpoznać, które. A przed nami Igo w utworze Bruce.

0: Już za chwilę Anioł Pański. Będziemy się wspólnie modlić. Wpierw wysłuchajmy słowa na wieki słowo. Na dziś audycji przygotowanej przez Bractwo Słowa Bożego fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk, a czyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. I teraz słuchaj słowa Pana. Tyś mówił: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja będzie nierządnicą w mieście, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą, ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony.
2: Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu otwierającym swój pontyfikat. Określił siebie samego jako prostego pracownika winnicy pańskiej. Dzisiaj, we fragmencie z księgi Amosa, prorok powie do Amazjasza, że nie jest prorokiem, że jest tylko pasterzem i tym, który nacina sykomory. Obydwaj, Benedykt i Amos, mówią podobnie. Mówią z głębi pokory i rzeczywistej wizji tego, czym jest powołanie. Amos przekonuje nas, że nie trzeba pochodzić z rodu proroków, ani nie ma konieczności posiadania szczególnego wykształcenia, by zostać posłanym przez Boga. Są dobrze wykształceni prorocy, którzy, mając uczniów, kształcili ich bezpośrednio do przyszłej posługi prorockiej. Historia starożytnego Izraela pokazuje bardzo wyraźnie, że istniały środowiska prorockie. Amos jest jednak tym, który w jakiś sposób rozsadza system. Jest prostym pasterzem i jednocześnie jest posłanym przez Boga prorokiem. Czy jest wykształcony, czy też nie? Najważniejsze w przyjęciu posłania jest bycie pokornym i posiadanie świadomości swojej służebności wobec posyłającego. A to oznacza mówienie prawdy, nawet jeśli jest komuś przykra. Zarówno za czasów Amosa, za czasów Benedykta, jak i dzisiaj warto oddać życie za prawdę.

0: Jest godzina 12. To czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwa radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Zakończyliśmy modlitwę Anioł Pański. Wsłuchajmy się teraz w słowa Ewangelii, którą komentuje ksiądz Marek Dąbrowski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje, z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda? Czy wytrwają w swoich modlitwach? Czy chory na pewno odzyska zdrowie? Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chcę pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chcę również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.

Tak grali, śpiewali polscy artyści Janowi Pawłowi II. 10 minut po 12. Bardzo przyjemne temperatury, za którymi tęskniliśmy, no to dziś je mamy i możemy dobremu Bogu za nie dziękować. 20 stopni teraz w Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Otwocku, 21 w Ożarowie, w Wołominie, 22 stopnie teraz w Warszawie, Legionowie, Grodzisku, a 23 w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 26 stopni. Będzie nam towarzyszyło niebo z chmurami. Czy coś dziś jeszcze z tych chmur popada? Do końca nie wiem, raczej chyba nie. Dzień dobry, dzisiaj witam się później nieco, ale to nie szkodzi. Cieszę się bardzo, że już jestem z Wami i zapraszam bardzo serdecznie na najbliższe 2 godziny, prawie 11 minut po 12. Zofia Kozerawska już tu. A Wy gdzie? I co porabiacie? I dokąd zmierzacie? Może pakujecie rzeczy, bo już niedługo wyjazd na wakacje. Zapraszam serdecznie.

0: Shakira i Daj Daj. Wszyscy śpiewali chyba teraz, tak myślę. 22 minuty po 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Grzegorz Kozłowski w studiu, witaj, cześć.
2: Cześć, jeszcze się nie zmienialiśmy, to właśnie
0: no
2: się zmieniamy.
0: Właśnie, to jest ta chwila, w której dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj podjąłeś kawową rękawicę.
2: Nie ma
0: sprawy. I słuchaj, no właśnie Daj Daj Shakira z tą piosenką, no to jest oficjalna piosenka tegorocznego mundialu, więc tak. Chciałam po pierwsze zapytać, czy Ci się podoba i czy Cię porywa. Znaczy,
2: radiowo brzmi bardzo fajnie, tak. Bardzo. Ja ją słyszę tyle, co w radiu, będąc tutaj u nas. No ale tak, rzeczywiście kojarzy się od razu mundialowo.
0: No to kojarzy się, bo tam są nazwiska, kraje.
2: Ja nawet nie wiedziałem wpierw, że to jest mundialowy utwór, ale już tak czułem, że jest.
0: A na koniec to już upewniłeś się. Brazylia, Urugwaj, Argentyna. Ja w ogóle próbuję z nią to wyśpiewać, a to jest bardzo trudne. Zwłaszcza te nazwiska. Na szczęście są słowa, można znaleźć w internecie i próbować z Shakirą śpiewać chociaż końcówkę. A dziś Dzień Dziennikarza Sportowego, więc pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Wam, kochani dziennikarze sportowi, życzymy, żebyście zawsze mieli tyle energii, ile Shakira, kiedy śpiewa tę piosenkę.
2: No i żebyście zawsze trafiali do bramki.
0: Jako dziennikarze, tak? Żebyście tak zawsze komentowali po prostu ciekawe spotkania.
2: I mieli okazję właśnie do tego, żeby trafiać na takie historyczne wydarzenia. To jest myślę najbardziej pasjonujące.
0: Ja kiedyś, powiem Ci taki sekrecik, raz w życiu byłam takim dziennikarzem sportowym przez chwilę. Na barce mecz piłki wodnej rozgrywaliśmy, na barce na Wiśle. I ja byłam wtedy tym komentatorem. Mam taki epizod. Wiem, nie możesz, w ogóle nie wiesz co powiedzieć.
2: Nie wiem co powiedzieć, nie mogę uwierzyć po prostu.
0: No ja Ci przyniosę dowód.
2: Znałeś zasady?
0: Ja je stworzyłam.
2: Okej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zofia Kozarawska zostaje z Państwem.
0: Dziękuję.

0: To bracia Przychowscy na antenie Radia Warszawa. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Stolica Apostolska zabrała głos po wczorajszych święceniach biskupich, których dokonało Bractwo Piusa X w Econ we Francji. Tej sprawie przygląda się Kacper Kowalczyk. Witaj, Kacprze.
2: Dzień dobry.
1: Jaka jest reakcja Watykanu?
2: Dykasteria Nauki Wiary wydała dwa dokumenty, dekret i notę. Potwierdza w nich, że święcenia stanowiły przestępstwo kanoniczne, a zarówno nowo wyświęceni biskupi, jak i biskupi konsekrujący zostali ekskomunikowani. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiłem księdza profesora Rafała Kamińskiego, prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
3: Tylko i wyłącznie biskup Rzymu mianuje biskupów w sposób nieskrępowany. O tym mówi nam Kodeks Prawa Kanonicznego, a więc mianowanie, nominacja biskupów należy do wyłącznej kompetencji biskupa Rzymu. I w związku z tym, skoro zostali wyznaczeni nie przez biskupa Rzymu, ale przez przełożonego bractwa, kandydaci na biskupów, a w konsekwencji zostały udzielone święcenia, zostały udzielone im bezprawnie.
2: Duchowny w rozmowie ze mną podkreślił, że Watykan w dzisiejszym dekrecie nie nałożył ekskomuniki, a jedynie potwierdził jej automatyczne zaciągnięcie w momencie święceń.
1: Wiemy, co z biskupami, którzy brali udział w święceniach, ale powiedz, Kacprze, co z duchownymi bractwa, co z wiernymi, no i co z sympatykami, którzy tylko czasami uczestniczyli w ich liturgii, co w ostatnich latach nie było formalnie zakazane.
2: Prefekt dykasterii, kardynał Fernandez, w opublikowanej dzisiaj nocie pisze, że za trwających w schizmie, a przez to ekskomunikowanych, należy uznawać wszystkich księży i diakonów bractwa. Dotyczy to także wiernych, którzy formalnie do niego przynależą. A co to jest formalne przynależenie? Tutaj Watykan powołuje się na dokument z 1996 roku, który mówi o tym, o tych, którzy świadomie podzielają istotę schizmy, stawiają te opcje nad posłuszeństwo papieżowi lub świadomie i wyłącznie uczestniczą w kościelnych czynnościach bractwa. A tak tę sprawę wyjaśnia ksiądz profesor.
3: Jeśli ktoś, wiedząc o tym, zgadza się na to formalnie, świadomie, dobrowolnie to wybiera, no to się stawia w takiej właśnie sytuacji, że ten czyn jego powoduje takie konsekwencje.
2: Co do zaś sympatyków, którzy do tej pory uczestniczyli sporadycznie i nie stawiają tego ponad posłuszeństwo papieżowi, nie można stwierdzić, czy popadają w schizmę i ekskomunikę. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana.
1: Powiedz jeszcze, Kacprze, co ze spowiedzią i sakramentem małżeństwa?
2: Tutaj sprawa jest również bardzo poważna. Watykan poinformował, że wszystkie sakramenty udzielane przez duchownych bractwa są niegodziwe, a dwa z nich, spowiedź i małżeństwo, także nieważne.
3: Duszpasterz musi być po prostu nie tylko ważnie wyświęcony, ale musi mieć także ten mandat kościelny do sprawowania sakramentu pokuty i asystowania przez wiarę małżeństw. Dlatego w tym przypadku właśnie bez tego mandatu, skoro się pozbawiają też łączności z biskupem Rzymu, z kościołem, w ten sposób mogą sprawować te sakramenty nieważnie, te dwa.
2: Wyjaśniał ksiądz profesor Kamiński.
1: A rozmawiał z nim Kacper Kowalczyk. Dziękuję ci, Kacprze, za wyjaśnienie dokładne tej kwestii. Więcej na ten temat także jutro w poranku z Radiem Warszawa. W rozmowie o 8:15 sytuację będzie komentował ksiądz Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Kościół nie przestaje pomagać poszkodowanej przez trzęsienie ziemi Wenezueli. Sytuacja w kraju, który od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym i politycznym, dodatkowo się teraz pogorszyła. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa dyrektor polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Jan Żelazny.
5: To trzęsienie ziemi dotyka okolice samego Caracas, jak i przede wszystkim diecezję La Guaira. Są zniszczone domy. Są zniszczone budynki, także i kościoły są zagrożone.
1: Działania pomocowe są już uruchomione w trybie alarmowym, dodał ksiądz.
5: Pomoc to jest kwestia dotycząca pakietów jedzeniowych, higienicznych. To są te rzeczy takie pierwszego kontaktu, ale paradoksalnie bardzo ważną rzeczą będzie także pomoc w odbudowie infrastruktury kościelnej.
1: Co ważne, obiekty sakralne dla miejscowych są ważne z wielu powodów, dodał nasz gość.
5: Kościół pełni w tamtych terenach troszeczkę nie tylko funkcje kultyczne, ale także funkcje miejsc, gdzie się można spotkać, zebrać, gdzie tymczasowo można udzielać pomocy, mogą być lekarze.
1: Trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca, powodując ogromne zniszczenia. Zginęło ponad 2000 osób, kilkanaście tysięcy jest rannych, a kilkadziesiąt tysięcy poszukiwanych.

0: Carly Rae Jepsen za nami, za 17 minut będzie 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Piękna to jest historia tej rodziny, gdzie małżonkowie zostali wyniesieni na ołtarze, ich córka też i no po prostu wzruszające, pocieszające, dające nadzieję. Historia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, całej jej rodziny. Ta święta, przyznam, że jedna też z moich ulubionych, która zmarła bardzo młodo, miała tylko 24 lata, niewiarygodne. Dziś jest doktorem kościoła, do klasztoru wstąpiła jako 15-latka i prowadziła ukryte życie duchowe. Nie wiem, ci, którzy znają się na życiu duchowym, pewnie wiedzą, może każde jest ukryte po prostu. Nie mam pojęcia, w każdym razie dziś możecie znaleźć rozmowę na ten temat na naszej stronie radiowarszawa.pl, dlatego że peregrynacja relikwii zarówno Teresy, jak i jej rodziców rozpoczyna się w naszym pięknym kraju właśnie dziś i konkretny plan tej peregrynacji znajdziecie na stronie radiowarszawa.pl. Zachęcam gorąco, można tam też posłuchać rozmowy na ten temat, poczytać. A dziś Szczecin, karmelitanki bose mają tę radość gościć u siebie relikwie rodziny Martę. Robert Palmer już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 16 minut będzie 13.

0: dla nas śpiewała 10 minut. Zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No komu miałabym to powiedzieć, jak nie tobie, kochany słuchaczu Radia Warszawa, że mam zaproszenia na piękny spacer, wyjątkowy, szczególny i bardzo ciekawy. Spacer zatytułowany Habity i Korony to jest oferta zwiedzania dawnego eremu kamedulskiego na warszawskich Bielanach. To jest propozycja, która wraca wakacyjnie na Bielany. Bardzo ciekawe zakątki kompleksu, po których oprowadza historyk, nauczyciel i autor spacerownika Habity i Korony, Paweł Cichocki. Dawny zespół klasztorny ojców Kamedułów jest na Górze Polkowej, zwanej Królewską w Lesie Bielańskim i to jest miejsce, które fundowali i odwiedzali królowie Rzeczypospolitej. W skład tych zabudowań wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, budynek dawnego domu zgromadzenia księży Marianów z zawartymi w nim reliktami klasztornej oficyny kuchennej, gospodarczej i kompleks 13 eremitów położonych na osi kompozycyjnej zespołu i właśnie na spacer po tym miejscu. Mam dla Was zaproszenia. Ten spacer odbędzie się w najbliższą niedzielę, 5 lipca o 12.15. Jeśli możecie wtedy się wybrać i chcielibyście, to zadzwońcie teraz do mnie. 512 700 555, a na antenie Radia Warszawa już

0: Gauthier i Kimbra za nami. Minuta została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
3: Różowy, że aż oczy bolą.
2: A dla ciebie mam różowe okulary.
3: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
2: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
3: Okej, ale ja na nim będę siedział.
2: Z różem ci do twarzy.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają.
2: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska obok niego.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Rewolucja w brytyjskiej marynarce wojennej. W wiadomościach też o tym, jakie zmiany przejdzie Dworzec Wschodni. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl i Onetu.pl odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
7: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego.
6: Informowała Joanna Stankiewicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Brytyjska marynarka wojenna ma przejść jedną z największych zmian od ponad 100 lat. Royal Navy nie chce opierać przyszłości na wielkich, bardzo drogich niszczycielach. W ich miejsce mają się pojawić tańsze okręty dowodzenia, drony, autonomiczne jednostki rakietowe i podwodne systemy wspierane przez sztuczną inteligencję. Brytyjscy wojskowi przekonują, że taka flota będzie trudniejsza do zniszczenia, ale eksperci ostrzegają, że to plan odważny i ryzykowny. Ich zdaniem małe jednostki bez załogi mogą nie zastąpić siły odporności klasycznego niszczyciela. Analitycy zwracają też uwagę, że Wielka Brytania nie idzie dalej. Idzie dalej niż najwięksi gracze na morzu. Amerykanie i Chińczycy również testują bezzałogowe jednostki, ale traktują je raczej jako wsparcie dla tradycyjnych okrętów, a nie ich zamiennik.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Polskie linie kolejowe przygotowują się do kompleksowej modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Umowę z wykonawcą podpisano 12 czerwca. Inwestycja ma być kolejnym etapem przebudowy warszawskiej linii średnicowej po wcześniejszych pracach na Warszawie Zachodniej. Jak zmieni się stacja, odpowiadała w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia.
9: 3 zmodernizowane przejścia podziemne, w 2 powstaną windy i schody ruchome, cała stacja będzie zadaszona, tutaj powstaną ścieżki rowerowe, dojścia, także komfort pasażerów na pewno się polepszy. Dodatkowo powstanie nowa infrastruktura, jeżeli chodzi tutaj o system dynamicznej informacji pasażerskiej.
6: Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Potrzebne będą też zmiany w organizacji ruchu pociągów. W drugiej fazie zamknięta zostanie linia średnicowa, pociągi będą poruszać się torami kolei dalekobieżnej. Całość inwestycji ma kosztować blisko 3 miliardy złotych. Na koniec sport. Iga Świątek zagra z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. Mecz na korcie centralnym rozpocznie się o 14:30 czasu polskiego. W brytyjskich mediach mecz Świątek jest jednym z najważniejszych tematów turnieju. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Media piszą też, że Iga trafia na trudne zawodniczki, a jej drabinka układa się jak z piekła rodem. Ale Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców turystów i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, iż dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Organizatorzy przypominają, że podczas meczu Polki, poza personelem kortów, bezpieczeństwa będzie pilnował jastrząb Rufus, który zadba o to, aby na trawie na korcie centralnym nie wylądował żaden nieproszony ptak.
0: +20 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie i Otwocku 22 stopnie, a w Legionowie, Pruszkowie i w Ożarowie 23. No i taka też temperatura jest w Warszawie. Nowy Dwór Mazowiecki cieszy się 24 stopniami, Grodzisk Mazowiecki też. Dzisiejsze maksimum, na które być może niektórzy czekają, to 26 stopni. Towarzyszy nam delikatny wiatr, on wieje z północnego zachodu. Trochę chmur na niebie też będzie. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, 5 minut po 13. No jak Wam się dzisiaj spało? Co to ona pyta po 13 o sen? Ale tak, bo mi się spało bardzo dobrze i tak to wspominam, bo było tak chłodno, przyjemnie, przyjaźnie i w ogóle to nie chciałam iść spać, bo patrzyłam na ten deszcz. Więc Bogu niech będą dzięki za piękny deszcz, który do nas przyszedł. Jesteśmy wdzięczni i korzystamy z tego chłodu. Zapraszam, Zofia Kozorawska. Radio Warszawa. Deszcz, jazz, ale jazz i kawka na wynos. Sanach, Vito Bambino. Zapraszam.

0: To Andy. Za nami. 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Chyba właśnie przechrzciłam godzinę 13 na 13. Może to jest 13, może komuś coś się rozdarło po 13 i się zrobiła 13. No właśnie takie zabawy ze słowami i z wyobraźnią bardzo mi się podobają, bardzo je lubię. Jest taki profil na Instagramie, który obserwuję sobie czasami, kulturalnie, niebanalnie. I oni na początku miesiąca zamieszczają właśnie słowa, które brzmią jak ten miesiąc, czyli jak lipiec. No i właśnie. Słowa, które brzmią jak lipiec, to między innymi siano, cisza pól, wysuszona słońcem, ale też lipa, łagodność, która zapuściła korzenie i włóczęga, czyli ten, dla którego każda droga jest obietnicą. Jakie to piękne. Ten, dla którego każda droga jest obietnicą. Beztroska, cisza, w której serce na chwilę zapomina o ciężarze świata. Bardzo piękne. I upał, czyli dzień, który rozciąga się do późnego wieczora. No to znamy idealnie. Przystań, uczucie, że już nie trzeba nigdzie zdążyć. I przygoda, dzień, którego nie było w planach, ale też to, co nas spotkało pewnie wielu z nas wczoraj, czyli burza, niebo, które pokrzyżowało plany zachodowi słońca. No to właśnie to były słowa, które brzmią jak lipiec, według kulturalnie niebanalnie. Gdybyście chcieli sobie do nich wrócić, to na Instagramie możecie znaleźć i polecam serdecznie, jak ktoś lubi się pochylić nad słowami. Teraz Wiktor Waligura, on na pewno lubi pochylać się nad słowami i nad dźwiękami. 4 pory roku już teraz na 106.2 FM. 14 po 13.

0: Jezus przez pośrednictwo świętej Faustyny. Oczywiście nie wiemy tego i możemy sobie wyobrazić i przypuszczać, że wiele osób, nie znając tego orędzia, żyłoby w rozpaczy, poczucie braku sensu życia, poczucie tego, że nie ma dla nich ratunku. Orędzie Jezusa dotyczące Jego miłosierdzia do człowieka pokazuje, że dopóki człowiek żyje, ma szansę nawrócić się, a Bóg nawet umierającego grzesznika może zbawić. Orędzie miłosierdzia pokazuje, że Bogu zależy na człowieku, że Bóg kocha człowieka do szaleństwa, bezgranicznie, bo przecież oddał za nasze zbawienie swojego Syna. Orędzie miłosierdzia w końcu pokazuje, że zaufanie Bogu i Jego miłosierdziu może nas uratować, może nawet niejako zmienić plany Boże, o czym wspominała sama Faustyna, gdy przez modlitwę i zawierzenie Bogu, Jego miłosierdziu, uproszało odsunięcie kar Bożych, na jakie zasługiwali ludzie, co często też opisywała w swoim dzienniczku. Nie poznalibyśmy zapewne orędzia Bożego miłosierdzia, gdyby Helena Kowalska nie podjęła swojego powołania.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: O tak, dziękujemy za muzykę razem z Abbą. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Kolejna odsłona afery w szpitalu południowym. Zwolniony został koordynator prosektorium. Miał m.in. promować firmę pogrzebowo-wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. ABW zatrzymała w Warszawie Polaka i Białorusina podejrzanych o werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Warszawska Policja i Straż Miejska sprawdzały przestrzeganie nocnej prohibicji. Kontrola dotyczyła lokali w Śródmieściu. W trakcie działań nie ujawniono poważnych naruszeń. Ulica Egejska będzie miała nowy asfalt. Prace przesunięte o tydzień z powodu upałów ruszą w piątek wieczorem. Po weekendzie kierowcy pojadą po nowej, równej nawierzchni. Stołeczny prom W3 Wilga nie kursuje. Powodem utrudnień niski stan wody w Wiśle. Kursowanie jest zawieszone do odwołania. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: A to Filip i Phil razem. Filip Bailey i Phil Collins na antenie Radia Warszawa. 21 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Watykan News przekazuje, że Stolica Apostolska wprowadziła korektę do opublikowanego lipcowego kalendarza Ojca Świętego i z tej korekty się dowiadujemy, że w najbliższą niedzielę, 5 lipca, papież będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański z okna Pałacu Apostolskiego w Watykanie, a nie z Castel Gandolfo, jak było w planie pierwotnie. Więc jeśli planowaliście wizytę w Rzymie akurat i było wam przykro, że nie będzie tam papieża, no to właśnie będzie. Tak będzie po powrocie z zaplanowanej na 4 lipca podróży na Lampedusę. W niedzielę papież po raz ostatni przed wakacyjną przerwą spotka się z wiernymi na tej modlitwie w Watykanie, a potem uda się do Castel Gandolfo na swój letni odpoczynek i w 3 kolejne niedziele, 12, 19 i 26 lipca, będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo właśnie. No i tak jak wcześniej zapowiedziano, do końca lipca nie będą się odbywać papieskie audiencje generalne. Gdybyście planowali w nich uczestniczyć z powodu wakacji i podróży rzymskich, no to nie, ich niestety nie będzie. Jeśli chodzi o sierpień, to niedzielne modlitwy Anioł Pański zaplanowane są w Watykanie, a jedynym wyjątkiem będzie uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w sobotę 15 sierpnia, kiedy papież poprowadzi południową modlitwę z Castel Gandolfo właśnie. 19 minut zostało do 14.
2: Tutaj Agnieszka Musiał. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa.

0: Beverly Craven już za nami.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Bartłomiej Graczek już
2: jestem.
0: Ale jeszcze ci nie oddaję anteny.
2: No
0: ale
2: nie,
0: dzień dobry.
2: Czuję się swobodnie.
0: No jak tam na dworze dzisiaj? Lepiej niż wczoraj?
2: Oj, idealnie. Dzisiaj jest przepięknie. Naprawdę.
0: Prawda?
2: Cudownie.
0: Zmusiłeś się, tak ciągnąłeś się jedną ręką za drugą, żeby wejść tu na górę, żeby zejść
2: tak,
0: z tego.
2: Tak, na dworze było przyjemniej tutaj, ale tutaj też jest fajnie, naprawdę.
0: Tu jest najfajniej, bo tutaj są jeszcze słuchacze z nami.
2: Tak, to jest najprzyjemniejsze.
0: Nie widać, a są, ale się odzywają. No właśnie, wiesz, ja myślałam, żeby zaprosić słuchaczy na czwartkowe spotkania z malarstwem intuicyjnym. Takie spotkania się odbywają na Woli. Dwa razy w miesiącu były takie spotkania, w maju, w czerwcu i teraz w lipcu, właśnie dziś, a potem 16 lipca.
2: A czym się charakteryzuje malarstwo intuicyjne?
0: To jest takie malarstwo, w którym, jak ja rozumiem, możesz zrobić wszystko i każdy może spróbować. To znaczy spróbować swoich możliwości.
2: Wedle intuicji.
0: Wedle intuicji po prostu i każdej ekspresji. Także trzeba się tylko zapisać, no ale można skorzystać z tego spotkania. To dziś w Parku Szymańskiego na Woli, przy przedszkolu numer 350.
2: Zapraszamy.
0: Ty raczej nie pójdziesz, bo to jest o 16.30, 17.45.
2: Ale mogę zaprosić.
0: No chyba, że na 19.00
2: Chyba, że.
0: Paweł domagała już teraz. Nic tu po mnie zaśpiewa. Ciekawe, do kogo to.

0: Nieco ponad dwie minutki zostały do godziny 14. To jest ta chwila, w której mogę ci już swobodnie
1: teraz
0: przekazać
1: już tak
0: władzę.
1: Super.
0: Tutaj.
1: Cieszę się. Dotknąłem z ulgą.
0: Masz jakąś inną ulubioną kawę w takie ciepłe dni, jak te ostatnie?
1: No z lodem przecież, wiadomo.
0: O, ja ten tonik espresso, tak to się nazywało?
1: Nie, bez tonika, po prostu
0: piłeś
1: z lodem.
0: Ale piłeś taką tonik espresso, bo ja wczoraj pierwszy raz w życiu.
1: Jeszcze nie. Ale...
0: I wiesz co, pan w restauracji powiedział, na pewno pani nie będzie smakowało za pierwszym razem. Ja mówię, dlaczego pan tak mówi? I to pan w restauracji, ja u niego zamawiałam. No mówi, bo nikomu nie smakuje za pierwszym razem.
1: Tak,
0: i mi smakowało.
1: Trochę kwaśna.
0: Tak, ale bardzo mi smakowała, więc obiecał, że za drugim razem nie będzie mi smakować. Nie wiem, o co chodzi w ogóle w tej historii.
1: Muszę się przekonać.
0: No właśnie, muszę spróbować. Może chciał po prostu, żebym kupiła drugą.
1: A,
0: pewnie
1: właśnie.
0: Tak, o to chodziło. Dziękuję bardzo, do usłyszenia jutro.
1: Ja
0: Zofia Kozrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: W każdy piątek o godzinie 10.30.
7: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Po reklamie.
10: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Posłowie kontrolują szpital południowy. Gwałtowne burze przeszły nad Czechami i Słowacją. Narkotyki, broń i ostra amunicja w jednym z warszawskich mieszkań. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński w czwartek rozpoczęli w warszawskim Szpitalu Południowym kolejną kontrolę poselską. To pokłosie nieprawidłowości, o których informują media, mówi Paweł Jabłoński.
12: Mamy bardzo poważne powody, żeby podejrzewać, że dochodziło tutaj co najmniej do łamania prawa w zakresie handlu zwłokami, informacjami o zwłokach, z zakładami pogrzebowymi. Wchodzimy tu dzisiaj na kontrolę, żeby to sprawdzić, żeby zweryfikować, co za tym stało, co się w tej sprawie działo.
11: Politycy uruchomili stronę internetową dla sygnalistów, informuje Janusz Cieszyński.
13: Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory się obawiali o swoje bezpieczeństwo, o to, czy nie będą, tak jak sygnaliści w ratuszu Rafała Trzaskowskiego, zostawieni sami sobie. Zapraszamy. My żadnej sprawy nie odpuścimy.
11: Dziennikarze Onetu ujawnili, jak w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego miał funkcjonować podziemny biznes pogrzebowy. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał dzisiaj umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Zrobiono to bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym. Szpital Południowy wyjaśnił w najnowszym komunikacie, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. W środę prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie publikowania przez niego fotografii z sekcji zwłok.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Uszkodzone dachy budynków, zalane piwnice i połamane drzewa. To skutki burz, które przeszły nad Słowacją. Gwałtowne załamanie pogody zakończyło falę upałów, która nawiedziła w ostatnich dniach Europę Środkową, przynosząc rekordowo wysokie temperatury.
15: Słowaccy strażacy interweniowali prawie 200 razy, głównie na zachodzie i północy kraju. Silny wiatr, ulewne deszcze, a miejscami także grad spowodowały liczne zniszczenia. W kilku miejscowościach władze samorządowe ogłosiły stan nadzwyczajny. Pracowity czas mają za sobą również czescy strażacy. Na wschodzie Moraw i w Beskidach intensywne opady doprowadziły do podtopień ulic i piwnic. Poziom wody w rzece Górna Beczwa na pewien czas przekroczył stan alarmowy. Burze spowodowały także utrudnienia w kursowaniu pociągów oraz przerwy w dostawach prądu.
11: Informował z Pragi Wojciech Stobba.
14: To się dzieje lokalnie.
11: Narkotyki, broń i ostra amunicja w jednym z warszawskich mieszkań. Do szokującego znaleziska doprowadziła rutynowa kontrola, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
16: Do interwencji doszło podczas patrolowania ulicy Wolickiej. Uwagę policjantów zwrócił mężczyzna siedzący w zaparkowanej Toyocie, który nerwowo zareagował na widok policjantów. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić powód jego zachowania. Przeprowadzone przeszukania pojazdu doprowadziło do ujawnienia w schowku woreczka z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.
11: Mężczyzna został zatrzymany, a mundurowi przeszukali jego mieszkanie. Okazało się, że mężczyzna oprócz narkotyków trzyma w nim amunicję różnych kalibrów oraz broń gazową.
16: Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostały poddane oględzinom i włączone do materiału dowodowego. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.
11: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Watykan potwierdza ekskomunikę po święceniach biskupów Wikon we Francji, księża Bractwa Piusa X wyświęceni wczoraj na biskupów, a także sami biskupi, którzy udzielili święceń, są ekskomunikowani, potwierdził dziś Watykan. Dykasteria Nauki Wiary opublikowała dekret i notę. Potwierdziła, że święcenia były przestępstwem kanonicznym. Watykan wyjaśnił również, że za trwających w schizmie należy uznawać wszystkich księży i diakonów Bractwa oraz wiernych formalnie do niego należących. Stolica Apostolska poinformowała także, że ze wszystkie sakramenty sprawowane przez duchownych Bractwa są niegodziwe, a spowiedź i małżeństwo również nieważne.
1: Dziś bardzo przyjemnie w stolicy i okolicy, temperatura odczuwalna wynosi 22-23 stopnie. Dużo słońca, chmur niewiele. W nocy temperatura spadnie, ta odczuwalna, do około 19-18 stopni wczesnym rankiem. Może pokropić wówczas najchłodniej, ale jutro też słoneczny, ciepły dzień, około 23-4 stopni, więc korzystajmy z tej pogody, bo ona w sobotę wieczorem zwłaszcza się mocno popsuje. Wówczas jedyne 15 stopni. Ja zrobię wszystko, żeby to popołudnie się nie popsuło. Jeżeli będziecie z nami na 106,2 FM, no to jest nawet, mogę powiedzieć, że gwarantowane, że będzie bardzo miłe. Przede wszystkim za sprawą muzyki, którą prezentujemy na antenie Radia Warszawa, ale nie tylko. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie na antenie Radia Warszawa do godziny 18. Na początek Bee Gees.

0: Kuba. I Kuba. Stygnie lato. Podobno stygnie. No, dementuję.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Choć rzeczywiście jest już znacznie przyjemniej, jeśli chodzi o tę temperaturę na zewnątrz. W nadchodzący weekend w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Podczas trzydniowego wydarzenia pod hasłem Szczęście bez końca uczestnicy wysłuchają wykładów biblijnych, obejrzą materiały filmowe, będzie także chrzest nowych wyznawców. No i w związku z tym utrudnienia będą w okolicy Stadionu Miejskiego przy ulicy Łazienkowskiej 3, także w okolicy hali przy hali Torwar od jutra do 5 lipca zostanie zajęty parking przy hali Łazienkowska, również będzie zajęta. Będą trasy objazdowe po niższych linii autobusowych 107, 131, 159, N33 i N83. No i stadion, w sensie przystanek Legia Stadion 02 oraz Rozbrat nie będą wówczas funkcjonowały. Więc jeżeli korzystaliście z tych okolic, z autobusów, czy przyjeżdżaliście, miejcie na względzie to, że od jutra do niedzieli będą spore utrudnienia. Przygotujcie się na trasy objazdowe. Ten Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy przyciągnie uczestników z ponad 20 krajów. Na antenie Radia Warszawa Backstreet Boys. I will never break your heart.

173 interwencje w skali kraju, a było ich aż 2335, o ile deszcze przyniosły większości z nas ulgę, to jednak w wielu miejscach ten silny wiatr, intensywne opady i grad przyniosły niezwykłe szkody.

0: James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings. Już za chwilę wiadomości lokalne.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zimą merznie, żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Narkotyki, broń i ostra amunicja w jednym z warszawskich mieszkań. Uwagę mundurowych zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny. Szybko okazało się, że posiada przy sobie amfetaminę, a chwilę później w mieszkaniu policjanci znaleźli amunicję różnych kalibrów. 90-letni mężczyzna zmarł po potrąceniu przez śmieciarkę. Do wypadku doszło na warszawskim Żoliborzu. Senior próbował obejść stojący pojazd, a kierowca w tym momencie ruszył. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Mieszkańcy bloku przy ulicy Hirschfelda na warszawskim Ursynowie muszą opuścić mieszkania. Inspektorat nadzoru budowlanego uznał, że budynek grozi zawaleniem i zakazał jego użytkowania. Ewakuacja obejmuje 44 rodziny. Nie żyje Halina Karmańska-Smentek, sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 100 lat. Po wojnie została lekarką, była też aktywna społecznie. Pogrzeb odbędzie się jutro na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Michał Krasucki odchodzi ze stanowiska stołecznego konserwatora zabytków. Dotychczasową funkcję pełnił przez 10 lat. Jego miejsce zajmie Sylwia Brzezińska, która była jego zastępczynią. Nowa konserwator zapowiada kontynuację działań na rzecz ochrony warszawskiego dziedzictwa. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Już na wakacjach, przed wakacjami, pamiętajcie o pocztówce do najbliższych. Papa Dance, pocztówka z wakacji na antenie Radia Warszawa.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Co prawda już te upały zelżały nieco, mogą wrócić i wtedy lody dla czworonogów, drodzy Państwo, mogą się przydać. Jeden z producentów, no znanych producentów czekolady i różnych słodyczy z bogatą historią, nie będę tak zbytnio naprowadzał. W każdym razie wprowadził taką oto nowinkę. Rzemieślnicze lody dla psów przygotowane z prostych składników. W wielu lokalach w Polsce można kupić taki specjalny deser. Lody o smaku kaczki i indyka dla psów są już dostępne w Warszawie. Skorzystalibyście? No, wydaje mi się, że jeżeli są upały, to i lody dla psa by się przydały, żeby schłodzić nieco organizm. Chociaż psiaki lepiej sobie radzą ze schłodzeniem swojego organizmu niż my, ludzie. Myślę, że jednak taki deser dla czworonogów też się przyjmie. Zobaczymy. Bonnie M. Sunny.

utworze Alone na antenie Radia Warszawa. 10 minut do godziny 15. Wiecie, co jest o godzinie 15, bo to zawsze u nas na antenie Radia Warszawa czas na transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Transmisja rzecz jasna poprzedzona dzienniczkiem siostry Faustyny. Więc wszyscy wsłuchamy się w słowa koronki już za chwilę. Teraz natomiast wsłuchamy się w inne słowa. Słowa Piotra Rubika. Niech mówią, że to nie jest miłość.

0: Amen. Cliff Richard w utworze The Millennium Prayer. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Za chwilę kod transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W pewnej chwili, wieczorem, przyszła do mnie jedna ze zmarłych sióstr, która już przedtem była u mnie parę razy. Widziałam ją pierwszy raz w stanie bardzo cierpiącym, a później stopniowo w mniejszych cierpieniach. W ten wieczór ujrzałam ją szczęściem promieniującą. Powiedziała mi, że już jest w niebie. Zbliżyła się do mnie i uścisnęła mnie serdecznie. I powiedziała: już muszę odejść. Zrozumiałam, jak ścisła jest łączność tych trzech etapów życia dusz. To jest ziemia, czyściec, niebo.

Nie będziesz sama, bo ja jestem z Tobą zawsze i wszędzie. Przy sercu moim nie bój się niczego. Czego się lękasz? Jezu konający na drzewie krzyża, wiedziałeś od zawsze, że razem z cierpieniem przychodzi wielkie osamotnienie. Kiedy ono przychodzi, świat pełen ludzi i Bóg, wszyscy wydają się tak odlegli. Jezu, dziękuję Ci, że prosiłeś o wsparcie, że zabrałeś do oliwnego gaju apostołów. Pokazałeś, że wolno potrzebować wsparcia. I nawet jeśli drugi człowiek zaśnie, nie zrozumie i nie będzie umiał pomóc, to zawsze mogę przyjąć Twoją obecność, bo Ty, Jezu, nigdy nie zaśniesz. Nawet gdy ból wypełni mnie po brzegi i wydawać mi się będzie, że Ciebie nie ma obok mnie, powiesz głosem pełnym miłości: jestem, jestem blisko. Gdybym kiedyś zapomniał, że moje życie ma wartość, przypomnij mi, co dla mnie zrobiłeś. Przecież kochałeś swoje życie, miałeś ulubione miejsca, najbliższych ludzi, poczucie sensu istnienia. A jednak umarłeś za mnie, z tej samej miłości, przez którą się dla mnie urodziłeś. Kiedy myślę, że nic już nie ma sensu, patrzysz mi, Jezu, w oczy i wiem, że nie mogę tak łatwo z siebie rezygnować. Kiedy myślę, że moje życie nie ma większego znaczenia, pokazujesz na ciele pamiątki tego, jak wyryłeś moje imię w ranach, na obu swych dłoniach i w otwartym sercu. Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki proszę, aby nikt z ludzi nie wątpił w Twoją dobroć i Twoją obecność. Daj mi, abym umiał jak Ty być blisko ludzi cierpiących, mówić do nich swoją obecnością i słowem wsparcia, wypowiadać tak bezbronne i odważne słowa: zależy mi na Tobie, kocham Cię, tęsknię, przepraszam.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego, obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z innymi ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobru społeczeństw. Błogosław naszej Ojczyźnie i tym narodom, w których toczą się wojny, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Panie, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Eternal Father, I offer you the body, blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Jezu, za Twe wcielenie, Twą śmierć i zmartwychwstanie. Za to, że stałeś się prawdziwie naszym bratem, doświadczając ludzkiego losu w całym jego pięknie i w całym jego trudzie. Dziękujemy za to, że zbawcze wydarzenia dokonane w Twoim życiu objawiły nam wielkość Bożego miłosierdzia, którego nawet nie przeczuwają ci, którzy Ciebie nie znają. Dziękujemy za dar świętej siostry Faustyny, która nieustannie przybliża światu tę niezgłębioną i radosną tajemnicę i za wszystkie łaski przez nią wyproszone.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz wysłuchamy fragmentu Ewangelii wraz z komentarzem. Komentuje ksiądz Marek Dąbrowski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: „On bluźni”. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu”. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje. Z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda? Czy wytrwają w swoich modlitwach? Czy chory na pewno odzyska zdrowie? Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chce pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chcę również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.

0: Cutting Crew na antenie Radia Warszawa utworzy Died in Your Arms. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Będą rozmawiać o zarządzaniu mieszkaniami komunalnymi. O 17.00 w warszawskim pawilonie architektury spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Program obejmuje działania związane z remontami mieszkań i poprawą standardu lokali dla osób z niepełnosprawnościami. Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą w czerwcu. W grudniu mają rozpocząć się prace. Jak zapowiada spółka, to kolejny etap przebudowy warszawskiej linii średnicowej. Studenci mogą korzystać z płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W tym roku do udziału zgłosiła się rekordowa liczba 510 osób. Do programu zakwalifikowano 50. Szkolenie na wodzie odbyli policjanci z Mińska Mazowieckiego. Funkcjonariusze symulowali scenariusze działań na zalewie Karczunek w Kałuszynie. Zajęcia prowadzili mundurowi z Komisariatu Rzecznego. Zasady bezpieczeństwa nad wodą poznali też uczniowie szkoły podstawowej. 582 projekty z budżetu obywatelskiego do realizacji. Na oddolne inicjatywy oddano 55 tysięcy głosów. Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące pielęgnacji zieleni i przyrody w Warszawie. 10 tysięcy mieszkańców opowiedziało się za projektem Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Andrzej Saucha, Czarny Alibaba.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Mam przed sobą przypinkę z kwiatem lnu. To symbol pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej oraz Polakach zamordowanych na Kresach południowo-wschodnich. Jak wiemy, od 1939 roku do 1947 miało miejsce ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej. Jego kulminacja nastąpiła w latach 1943-44. Według szacunków historyków pochłonęło ono od około 120 tysięcy do około 134 tysięcy ofiar. Na szczególne podkreślenie zasługuje okrucieństwo, z jakim Polakom zadawano wówczas śmierć. Ginęli oni od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi. Podczas napadów wsie były palone, a dobytek grabiony. W większości ofiary tych nieludzkich zbrodni do dziś leżą w dołach śmierci i czekają na odnalezienie, ekshumację oraz godny pochówek. I właśnie o tym będę rozmawiał na antenie Radia Warszawa z moim i Państwa gościem. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie kwadrans po godzinie 16:00 gościu na antenie Radia Warszawa i będziemy rozmawiać o publikacjach IPN-u na ten temat, bo są one bogate. I mogę już teraz zdradzić słuchaczom Radia Warszawa, że trzy pakiety po trzy książki. Naprawdę duże pozycje, obszerne będą do otrzymania. Słuchajcie uważnie.

0: pressure. James Blunt, Love Under Pressure.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jak już wiecie, na antenie Radia Warszawa kwadrans po godzinie 16:00 dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN-u. Będziemy rozmawiać o Wołyniu, o publikacjach IPN-u na temat ludobójstwa na Wołyniu. Już 11 lipca, krwawa niedziela. 11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji rzezi wołyńskiej, czyli akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery, a także ukraińską powstańczą armię i, warto to dodać, ukraińską ludność cywilną. Tego właśnie dnia, 11 lipca 1943 roku, zaatakowano w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i chorochowskim. Następnego dnia oczywiście te masakry były kontynuowane, a wybrano niedzielę, by móc zaskoczyć jak największą liczbę Polaków w kościołach.

0: Goya. Jutro obudź mnie na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Właśnie minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Rewolucja w brytyjskiej marynarce wojennej. W wiadomościach też o tym, jak zmieni się Dworzec Wschodni w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl i Onetu odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową wspólniczki.
8: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego.
7: Informowała Joanna Stankiewicz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Brytyjska marynarka wojenna ma przejść jedną z największych zmian od ponad 100 lat. Royal Navy nie chce opierać przyszłości na wielkich i bardzo drogich niszczycielach. W ich miejsce mają się pojawić tańsze okręty dowodzenia, drony, automatyczne jednostki rakietowe i podwodne systemy wspierane przez sztuczną inteligencję. Brytyjscy wojskowi przekonują, że taka flota będzie trudniejsza do zniszczenia, ale eksperci ostrzegają, że to plan odważny i ryzykowny. Ich zdaniem małe jednostki bez załogi mogą nie zastąpić siły odporności klasycznego niszczyciela. Analitycy zwracają też uwagę, że Wielka Brytania idzie dalej niż najwięksi gracze na morzu. Amerykanie i Chińczycy również testują bezzałogowe jednostki, ale traktują je raczej jako wsparcie dla tradycyjnych okrętów, a nie jako ich zamiennik.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Polskie linie kolejowe przygotowują się do kompleksowej modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Umowę z wykonawcą podpisano 12 czerwca. Inwestycja ma być kolejnym etapem przebudowy warszawskiej linii średnicowej po wcześniejszych pracach na Warszawie Zachodniej. Jak zmieni się stacja? Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia.
10: 3 zmodernizowane przejścia podziemne, w 2 powstaną windy i schody ruchome, cała stacja będzie zadaszona, tutaj powstaną ścieżki rowerowe, dojścia, także komfort pasażerów na pewno się polepszy. Dodatkowo powstanie nowa infrastruktura, jeżeli chodzi tutaj o system dynamicznej informacji pasażerskiej.
7: Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Potrzebne będą też zmiany w organizacji ruchu pociągów. W drugiej fazie zamknięta zostanie linia średnicowa. Pociągi będą poruszać się torami kolei dalekobieżnej. Całość inwestycji ma kosztować blisko 3 miliardy złotych.
0: Piękne czwartkowe popołudnie, naprawdę ciepło aktualnie w stolicy. Cieszmy się tym, bo ostatnie dni dawały się mocno we znaki. Aktualna temperatura odczuwalna to 23 stopnie, ale w słońcu znacznie, znacznie cieplej. Chmur niewiele, one się pojawią o poranku, z których może popadać nieduży deszcz. Jutro po południu też sporo słońca i powyżej 20 stopni, 20 kilka stopni. Deszcze będą w sobotę wieczorem.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I wtedy już silniejsze, tak jak i zresztą miało to miejsce tej nocy. 100 interwencji Straży Pożarnej na Mazowszu. Były i pożary, i podtopienia. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Mam nadzieję jednak, że dla was, dla większości słuchaczy, te deszcze były ukojeniem. Bo po ostatnich gorących dniach takie ukojenie było wymagane, wręcz konieczne. Zapraszam, drodzy, na popołudniowe spotkanie z Radiem Warszawa. Ja będę z wami do godziny 18:00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W studiu Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią jest pan Rafał Kościański, rzecznik IPN-u. Kłaniam się nisko, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy mówić o Wołyniu, o publikacjach IPN-u na temat Wołynia, a także o działalności edukacyjnej IPN-u na temat Wołynia, więc jest sporo, jest dużo tematów do omówienia, ale najpierw z czym pan do nas przyszedł, panie doktorze?
2: Pozwoliłem sobie przyprowadzić do studia, to przynieść do studia egzemplarze publikacji, które cieszą się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem. Dwie publikacje są już dosyć znane. Mówimy tutaj o Ocalonych z ludobójstwa, wspomnienia Polaków z Wołynia. Jest też wybór dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej i nowa publikacja, która cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko Wołyń.
1: I o tych publikacjach również słów kilka, ale drodzy słuchacze, myślę, że istotna informacja dla was jest taka, że w trakcie naszej rozmowy, która za kilka minut, te publikacje będą do zgarnięcia przez was. A teraz informacja dla zmotoryzowanych, jak sytuacja się przedstawia. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy, musicie uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza jeżeli jedziecie w kierunku Otwocka, Marek czy Piaseczna, tu około 50 minut, także Konstancin Jeziorna się korkuje. Ta trasa z centrum stolicy, Błonie, tu jak zawsze ponad godzinna podróż, Łomianki, Pruszków, Jabłonna, 3 kwadranse. Drodzy kierowcy, cierpliwości i rozwagi.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Barry Manilow Copacabana na antenie Radia Warszawa. Zbliża się kwadrans po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Doktor Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN-u. Kłaniam się nisko.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Zbliża się Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. To już 11 lipca. Głośny ten temat znów, bo w relacjach polsko-ukraińskich gorąco się zrobiło. Panie doktorze, na początek chciałbym, żebyśmy wprowadzili słuchaczy w ten temat faktami historycznymi po prostu. Czym była rzeź wołyńska?
2: Rzeź wołyńska, czy też zbrodnia wołyńska, określany jest to tym terminem pewien proces eksterminacji ludności polskiej, który miał miejsce na Wołyniu oraz w Małopolsce Południowo-Wschodniej, czyli w województwie wołyńskim przedwojennym oraz w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Proces ten niestety morderczej polityki ukraińskich nacjonalistów trwał głównie 2 lata. Mówimy tutaj o latach 1943-1945, gdy w sposób zaplanowany, systemowy wymordowano około 120 tysięcy ludzi, głównie kobiet, dzieci i starców.
0: Głównie 2 lata, 43 i 44 rok, ale jednak no, historycy podają też ten dłuższy okres od 39 do 47 roku. Jakie inne wydarzenia towarzyszą tej zbrodni i dlaczego mówimy o tak długim okresie jednak?
2: Tak, ponieważ nacjonalistyczna ideologia budowana przez lata przez ukraińskich nacjonalistów, de facto od 1929 roku, kiedy powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, ona oczywiście kiełkowała przez lata, w okresie międzywojennym, w II Rzeczypospolitej ukraińscy nacjonaliści zorganizowali szereg akcji terrorystycznych, de facto organizowali również szczęśliwie nieudany zamach na prezydenta Wojciechowskiego czy na Józefa Piłsudskiego, zginął z kolei z ich rąk minister Pieracki. Natomiast od 1939 roku, czyli po wybuchu wojny, rzeczywiście ta akcja nabrała na sile, a w latach 1943-1945 już była bardzo zorganizowana, bo w październiku 1942 roku powstała UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, de facto bojówka partyjna OUN z frakcji Bandery, która tę politykę właśnie eksterminacyjną w systematyczny sposób realizowała i prowadziła.
0: Poza anteną przyznaliśmy się i pan doktor i ja, że dość późno jednak dowiedzieliśmy się szczegółowo o zbrodni wołyńskiej. Myślę, że wielu Polaków tak ma, już nie mówię nawet o Ukraińcach, bo tam też system edukacji i polityka na to wpływa, ale no właśnie, skoro my sami nie do końca, nie wszyscy znamy tę historię, no to od czegoś jest IPN, aby Polaków uświadomić, wyedukować. I co robicie w tym zakresie? Bo ostatnio pojawiły też się zarzuty niektórych polityków, że niewiele.
2: Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej od lat prowadzi systematyczną pracę związaną z edukacją, z badaniami naukowymi. Te efekty tych pracy są oczywiście widoczne. Wspomnieliśmy tutaj o tych publikacjach, które przyniosłem ze sobą do studia. No przecież te publikacje nie powstały w tydzień czy dwa, prawda? To jest wynik systematycznej pracy wieloletniej historyków, archiwistów, którzy zajmują się tym tematem. Natomiast jeśli mówimy o procesie edukacyjnym, to oczywiście od wielu lat prowadzimy kilka projektów. Projekt dokumentacyjny, tutaj zachęcam słuchaczy do tego, aby sięgnęli na stronę Instytutu Pamięci Narodowej zbrodniawołyńska.pl. Tam znajdziemy mnóstwo materiałów informacyjnych, filmów dokumentalnych oraz bazę ofiar i miejsc zbrodni. Ta baza zawiera już w tej chwili 50 tysięcy wpisów. To są wpisy, których dokonujemy na podstawie materiałów archiwalnych, publikacji książkowych i zachęcamy również do tego, aby sprawdzić, czy nasi najbliżsi, którzy mieszkali, którzy ewentualnie zginęli na terenie właśnie Polski Południowo-Wschodniej, aby sprawdzić, czy te osoby znajdują się na wykazie. Jeśli się nie znajdują, to możemy zgłosić te osoby z imienia, nazwiska, po to, abyśmy tę bazę uzupełnili.
0: Panie rzeczniku, panie doktorze, mam przed sobą między innymi tom trzeci dokumentów zbrodni wołyńskiej. Dlaczego ta pozycja ostatnio, że tak powiem, jest szczególnie ważna?
2: To szczególnie ważna pozycja między innymi dlatego, że sam prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że otrzymał 2 tomy tej publikacji w języku ukraińskim, które przekazał mu prezydent Karol Nawrocki. Rzeczywiście ta publikacja została przez nas przygotowana, następnie przetłumaczona na język ukraiński i dwa pierwsze tomy zostały przekazane panu prezydentowi. Oczywiście wydawanie źródeł trwa dalej. To jest trzeci tom wydany w tym roku. Trwa oczywiście tłumaczenie również na język ukraiński, bo warto powiedzieć, że przecież wydajemy publikacje nie tylko dla polskojęzycznego czytelnika. Wydajemy książki również w języku angielskim, języku niemieckim, a te, które są istotne do procesu kształcenia również w naszych szkołach, wydajemy również w języku ukraińskim.
0: Drodzy słuchacze, to jest właśnie ten moment, o którym mówiłem. Jeżeli chcecie otrzymać taki pakiet trzech książek, to są zarówno wspomnienia Polaków z Wołynia, ocalałych z ludobójstwa, to jest także książka pana Bartosza Jonoszewskiego, Nie tylko Wołyń, no i właśnie wspomniany tom trzeci dokumentów zbrodni wołyńskiej. Taki pakiet, a w zasadzie trzy, przygotowaliśmy wraz z IPN-em. To w zasadzie pan doktor, pan rzecznik przyszedł z takimi prezentami dla słuchaczy Radia Warszawa, za co serdecznie dziękuję. Jeżeli chcecie otrzymać taki pakiet, wystarczy napisać do nas SMS-a krótkiego 7248rw. Wpisujecie imię i nazwisko. Hasło, na które teraz się umawiamy, brzmi IPN. Po prostu IPN. rw.imię i nazwisko IPN. Trzy pakiety po trzy książki. No to co? Telefony w dłoń. My wracamy do rozmowy. Panie doktorze, bo to nie tylko książki. Ja mam przed sobą na przykład taki symbol. Symbol pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. To jest kwiat lnu. Przypinka. Wołyń 1943. Ja już mam przypiętą taką przypinkę. Rozumiem, że to też jest element edukacji.
2: Tak, oczywiście. To jest element edukacji, element pamięci o Wołyniu 1943 roku. Dlaczego ten 43 rok? Może tutaj zanim jeszcze opowiem dwa zdania na temat tej przypinki. Warto powiedzieć, że właśnie 11 lipca 1943 roku miała miejsce zmasowana akcja na Wołyniu przeciwko polskim wioskom. To jest tak zwana Krwawa Niedziela. W niedzielę, kiedy ludzie, Polacy szli do kościoła, wtedy zostali zaatakowani. Część ludzi zostało zaatakowanych już w samych świątyniach podczas mszy. Historycy naliczyli w tej chwili 99 miejscowości, które 11 lipca 1943 roku zostały zaatakowane i mieszkańcy tych miejscowości w wielu przypadkach zostali zamordowani. Część szczęśliwie udało się też zbiec z takich obław, stąd też mamy bardzo szczegółowe relacje i wiemy, co działo się w tych miejscach.
0: Też powstał film Wołyń, to już, no, już kawałek czasu temu. Pytanie, jak wygląda ta świadomość wśród Polaków? No wiadomo, że jeśli chodzi o Ukraińców, jest być może gorzej, ale skupmy się na nas, na Polakach. Jak wygląda ta kwestia świadomości, co robi jeszcze IPN, jeśli chodzi o kwestie edukacyjne, żeby tę świadomość zwiększyć?
2: Staramy się zwiększyć świadomość na temat tego, co działo się właśnie podczas okupacji na Wołyniu i w innych województwach, kiedy to polskie wsie zostały zaatakowane, no w bardzo popularny również sposób. Mówimy tutaj o tych filmach, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej, również na tej stronie Zbrodnia Wołyńska. .pl. Przygotowujemy również materiały popularne, materiały edukacyjne. Pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę, że kilka lat temu też został przygotowany taki pakiet edukacyjny na temat zbrodni wołyńskiej, który może być wykorzystywany podczas lekcji historii, tak? To podczas lekcji historii, w której

0: przebywali uchodźcy w 2022 roku. Więc rzeczywiście ta akcja, którą organizujemy, edukacyjna, uświadamiająca, ma charakter ogólnopolski. A jak wracamy tutaj do tego, tej pamiątkowej przypinki, tak, kwiatu lnu, no, len jest tutaj jakby takim charakterystycznym elementem związanym właśnie z Wołyniem, ponieważ tam uprawiano len. No, kwiat lnu też ma to do siebie, że bardzo krótko kwitnie. To też jakby uświadamia nam pewną kruchość życia. I ta akcja rzeczywiście popularyzacji tej wpinki została przygotowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie bodajże 13 lat temu. To przy okazji 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. No i rzeczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta akcja jest popularyzowana przez różne środowiska, również kresowe, które wspominają tamten czas, przygotowują właśnie ku pamięci tego typu wpinki. Również prezydent Karol Nawrocki objął tą akcję patronatem w tym roku, patronatem prezydenckim.
1: Dla Polaków bardzo bolesne jest to, że po tylu latach prezydent Ukrainy i w ogóle cała elita ukraińska uznaje morderców, no tak trzeba to powiedzieć, z ołun upa za bohaterów. Jak pan ocenia to, co robią ukraińskie władze, właśnie jeśli chodzi o czczenie nacjonalistów ukraińskich, którzy mają za paznokciami takie mordy?
0: We współczesnym świecie ideologia nacjonalistyczna, zbrodnicza, w tym wypadku tutaj mówimy o ukraińskim nacjonalizmie, no nie znajduje, bym powiedział, absolutnie żadnego uznania i należy po prostu ją zwyczajnie potępić, co też należy się spodziewać, że w najbliższym czasie, jeśli pojawiają się tego typu inicjatywy władz państwowych czy władz lokalnych na terenie Ukrainy, związanych na przykład z upamiętnianiem poszczególnych osób, które brały udział w zbrodniach przeciwko ludności cywilnej, to należy się liczyć z tym, że ten głos Instytutu Pamięci Narodowej wybrzmi. Tutaj mówimy o sytuacjach chociażby tego typu, że powstaje panteon ukraińskich bohaterów. No należy się spodziewać, że jeśli pojawią się tam postacie, które zapisały się w historii tej ludobójczej bardzo wyraźnie, to my na ten temat na pewno zabierzemy głos i zareagujemy. Pozwolę sobie tutaj przypomnieć postać Romana Szuchewycza.
1: To może spotkamy się, panie doktorze, w najbliższym czasie i będziemy przypominać rzeczywiście tych bohaterów, pseudobohaterów dla Ukraińców, bo czas nam się niestety skończył na rozmowę. Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN-u. Dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: Clarkson, Because of You. Za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Właśnie minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Stolica Apostolska zabrała głos po wczorajszych święceniach biskupich, których dokonało Bractwo Piusa X w Ikon w Szwajcarii. Dykasteria Nauki Wiary pisze o ekskomunikach. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
4: Dykasteria Nauki Wiary wydała dwa dokumenty, dekret i notę. Potwierdza w nich, że święcenia stanowiły przestępstwo kanoniczne, a zarówno nowo wyświęceni biskupi, jak i biskupi konsekrujący zostali ekskomunikowani. Dlaczego takie konsekwencje? Wyjaśnia ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Tylko i wyłącznie biskup Rzymu mianuje biskupów w sposób nieskrępowany. O tym mówi nam kodeks prawa kanonicznego, a więc mianowanie, nominacja biskupów należy do wyłącznej kompetencji biskupa Rzymu. I w związku z tym, skoro zostali wyznaczeni nie przez biskupa Rzymu, ale przez przełożonego bractwa kandydaci na biskupów, a w konsekwencji zostały udzielone święcenia, zostały udzielone im bezprawnie.
4: Duchowny podkreślił, że Watykan w dzisiejszym dekrecie nie nałożył ekskomunik, a jedynie potwierdził ich automatyczne zaciągnięcie w momencie święceń. Dykasteria informuje również, że za trwających w schizmie i ekskomunikowanych należy uznać wszystkich księży i diakonów bractwa oraz wiernych formalnie do niego należących. Stolica Apostolska poinformowała także, że wszystkie sakramenty sprawowane przez duchownych bractwa są niegodziwe, a spowiedź i małżeństwo również nieważne. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
3: Kościół nie przestaje pomagać poszkodowanej przez trzęsienie ziemi Wenezueli. Sytuacja w kraju, który od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym, dodatkowo się pogorszyła. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa dyrektor polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Jan Żelazny.
6: To trzęsienie ziemi dotyka okolice samego Caracas, jak i przede wszystkim diecezję La Guaira. Są zniszczone domy, są zniszczone budynki, także i kościoły są zagrożone.
3: Jak podkreślił nasz gość, działania pomocowe są już uruchomione w trybie alarmowym.
6: Pomoc to jest kwestia dotycząca pakietów jedzeniowych, higienicznych. To są te rzeczy takie pierwszego kontaktu, ale paradoksalnie bardzo ważną rzeczą będzie także pomoc w odbudowie infrastruktury kościelnej.
3: Co ważne, obiekty sakralne dla miejscowych są ważne z wielu powodów.
6: Kościół pełni w tamtych terenach troszeczkę nie tylko funkcje kultyczne, ale także funkcje miejsc, gdzie się można spotkać, zebrać, gdzie tymczasowo można udzielać pomocy, mogą być lekarze.
3: Trzęsienie ziemi o sile przekraczającej 7 stopni w skali Richtera nawieziło Wenezuelę 24 czerwca, powodując ogromne zniszczenia. Zginęło ponad 2000 osób, kilkanaście tysięcy jest rannych, a kilkadziesiąt tysięcy poszukiwanych.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W 2029 roku przypadnie 1500. rocznica założenia przez świętego Benedykta opactwa Monte Cassino, kolebki zachodniego monastycyzmu. Vatican News podaje, że benedyktyni rozpoczęli 3-letnie przygotowania do jubileuszu pod hasłem Miejsca Nadziei od 529 roku. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Jak informuje benedyktyńska konfederacja, inauguracja odbyła się w Nursi, miejscu narodzin świętego Benedykta. Kolejne etapy jubileuszowej drogi zaplanowano w Rzymie w 2027 roku oraz w Monte Cassino w 2029. Rok wcześniej kolejne obchody odbędą się w Subiaco w 2028. Każdemu z nich towarzyszą hasła przebudzenie, słuchanie, wzrost i rozkwit. Benedyktyni uruchomili także stronę internetową, która ma ułatwiać pielgrzymom z całego świata odnajdywanie klasztorów oraz miejsc benedyktyńskiej gościnności. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać?
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zespół Mazowsze zakończył kolejną część amerykańskiego tournée. Artyści wystąpili przed tysiącami widzów, promując polską kulturę, tradycje i folklor w największych miastach Stanów Zjednoczonych. Po 16 latach nieobecności światowej sławy zespół ludowy pieśni i tańca Mazowsze The Magnificent powrócił do Stanów Zjednoczonych. Założony w 1948 roku, stał się jednym z największych i najbardziej cenionych zespołów tego typu na świecie, występując dla milionów widzów w Europie, Azji czy obu Amerykach właśnie. Artyści wystąpili przed tysiącami widzów, promując polską kulturę i tradycje. Podczas tego tournée było wielu Polaków oczywiście, bo grali także dla Polonii, ale nie tylko. Zaprezentowana została pasja, praca, misja artystów, którzy nie tylko tańczą i śpiewają, ale przede wszystkim popularyzują polską kulturę. To są, drodzy, prawdziwi ambasadorzy polskiej kultury, za co im oczywiście wielka chwała i podziękowanie za to, co robi zespół Mazowsze, promując polską kulturę. Teraz informacja dla zmotoryzowanych, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Jeżeli wyjeżdżamy z centrum Warszawy, musimy przygotować się na koreczki. Oczywiście, że tak. Marki. Blisko 50-minutowa podróż z centrum, także Otwock, Piaseczno i Nadarzyn. Pruszków, no tu już bliżej 40 minut, a Stara Miłosna nawet poniżej 40 minut aktualnie. Błonie z centrum Warszawy. Jedziemy do tej miejscowości ponad godzinę. Trzy kwadranse Jabłonna czy Łomianki.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Patrick Swayze, Wendy Fraser na antenie Radia Warszawa. She's like the wind.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wiecie, ile ludzi mieszka w Warszawie? Ponad 2 miliony ludzi. Takie szacunki przedstawił Główny Urząd Statystyczny, używając do tego nowej, eksperymentalnej metody. Wyniki podane przez GUS mogą zaskakiwać, bo według oficjalnych danych Warszawa na koniec 2025 roku miała 1 866 000 mieszkańców. Ale wczoraj Główny Urząd Statystyczny podał już nowe szacunki, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców ludności w całym kraju, ale także w Warszawie, i tu okazuje się, że mowa jest o 2 milionach. Nie 1 866 000, a 2 miliony mieszkańców. Jak wiemy, w Warszawie mieszkają nie tylko ci zameldowani mieszkańcy. Codziennie z miejskiej infrastruktury, transportu, szkół czy ochrony zdrowia korzystają także osoby pracujące, uczące się lub czasowo przebywające w stolicy. To także cudzoziemcy, których liczba rośnie, można powiedzieć. W Warszawie udział cudzoziemców to 14,5%. We Wrocławiu, tu chyba największy w skali kraju, blisko 20%. Co piąty mieszkaniec Wrocławia jest cudzoziemcem. W Poznaniu to 12,5%, w Krakowie 11,3%. Na antenie Radia Warszawa Łukasz Zagrobelny, u mnie maj. A u nas już lipiec, panie Łukaszu.

0: Enigma. Return to Innocence na antenie Radia Warszawa. Powolutku zbliża się godzina 17. Pozostały dokładnie 3 minuty.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Zatrzymam się przy tym badaniu GUS-u, bo przynosi naprawdę ciekawe informacje nie tylko o Warszawie, ale i całej Polsce. Bo jak wiemy, z uwagi na demografię i problemy, poważne problemy z demografią, Polaków generalnie ubywa w Polsce, ale nie ubywa ludzi mieszkających w Polsce. Wiecie, co mam na myśli? Rośnie procentowy udział cudzoziemców. No i tak w Warszawie w grupie cudzoziemców znalazło się 301 tysięcy osób, czyli 33 tysiące więcej niż na koniec 2024 roku, bo te dane, o których mówię, to koniec 2025 roku. Dane GUS-u. W Warszawie mieszka w sumie 2 miliony 75 tysięcy, to już bym za dużo powiedział, 2 miliony 75 tysięcy osób, z czego 300 tysięcy to cudzoziemcy. Ten procent to już 14,5, jeśli chodzi o cudzoziemców w skali kraju, jeśli chodzi o wszystkie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej, 38,8 miliona, czyli blisko 39 milionów osób przebywających w Polsce.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy jutro o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomość Radia Warszawa.
8: Prokuratura prosi o informacje dotyczące kolejnych bulwersujących informacji ze Szpitala Południowego. Google przegrywa spór z Komisją Europejską, chodzi o działania Androida. Trwa remont wiaduktu Mostu Poniatowskiego między PKP Powiśle a Wisłostradą. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje do świadków o informacje i zeznania, które mogłyby wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień Onetu i Kanału Zero, koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości. Podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba apelował o kontakt do tych, którzy posiadają informacje na ten temat.
9: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania, chcą zeznawać w tej sprawie, o nawiązanie kontaktu z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Ursynów.
8: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Google ostatecznie przegrał spór z Komisją Europejską dotyczący systemu Android. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał dziś w mocy karę w wysokości około 4 miliardów 100 milionów euro. Sprawa dotyczy decyzji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Uznała ona, że Google nadużywał pozycji dominującej, m.in. wymagając od producentów urządzeń z Androidem preinstalowania wyszukiwarki Google Chrome. Sędziowie oddalili odwołanie spółek Google i Alphabet. Tym samym, jak wskazał wiceprezes TSUE Thomas von Danwitz, grzywna nałożona za naruszenie unijnych zasad konkurencji pozostaje w mocy. Trybunał niniejszym po pierwsze oddala apelację, po drugie nakazuje Google i Alphabet pokrycie własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Komisję Europejską. Pierwotnie kara wynosiła ponad 4 miliardy 300 milionów euro, ale Sąd Unii Europejskiej obniżył ją do 4 miliardów 100 milionów. Dzisiejszy wyrok kończy postępowanie odwoławcze.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Trwa remont wiaduktu mostu Poniatowskiego między PKP Powiśle a Wisłostradą. W przyszłą środę prace wejdą w kolejny etap, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Konieczna będzie zmiana organizacji ruchu na jezdni Wisłostrady w stronę Mokotowa. Otworzymy pas przy Ślimakach, a zamkniemy ten bliżej budynków. Kierowcy będą jeździli dwoma pasami, a ruchem będzie sterować sygnalizacja świetlna.
8: Prace na zabytkowej konstrukcji są prowadzone pod nadzorem konserwatora. Oprócz wymiany elementów betonowych i kamiennych, zabezpieczane są także mury oporowe. Gołębie w koronie w warszawskim zoo. Od niedawna w stolicy można oglądać parę korońskich siodłatych. Ptaki są zagrożone wyginięciem, mówi kierownik ptasiej sekcji zoo Marcin Chrapowicki.
12: To jest para ptaków, która przyjechała do nas już na początku roku. Samiec z Hiszpanii, samica z Portugalii, natomiast one przez kilka miesięcy mieszkały na zapleczu, ważą nawet do 2,5 kg. Ptaki bardzo charakterystyczne, jak sama nazwa mówi, mają na głowie swego rodzaju taką koronę, chociaż w takim żargonie, że tak powiem, biologicznym bardziej byśmy powiedzieli, że jest to czub. To jest po prostu czub z piór. U tego gatunku korońca te pióra są bez nakrapiania.
8: Zwierzęta szybko zyskały sympatię warszawiaków.
13: Bardzo majestatyczne, tak. Nie widziałam ich nigdy wcześniej. No piękne, duże, bardzo ładne. No,
14: robią wrażenie, wyróżniają się troszkę wyglądem. Na pewno ta korona, ala na głowie, robi wrażenie.
15: Podobają się, bo jest jakby było tu prawdziwie w innym kraju.
8: Środowiskiem naturalnym ptaków jest Nowa Gwinea. W Polsce można je zobaczyć tylko w warszawskim zoo.
0: Słów kilka o pogodzie w stolicy. Jak ona się prezentuje? No pięknie, zacnie można powiedzieć. Temperatura odczuwalna aktualnie to 22-23 stopnie. Dużo słońca. No jak stoniemy w słońcu, to będzie jeszcze cieplej, rzecz jasna. Mówię o tej odczuwalnej w cieniu. Minimalna temperatura w ciągu najbliższych kilkunastu godzin to 18 stopni. To o poranku wtedy może pokropić, ale wówczas, tak jak i dzisiaj, zresztą się wypogodzi i będzie nawet 25 stopni. Ochłodzenie takie już mocniejsze w sobotę wieczorem.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Bartłomiej Kraczak przy mikrofonie, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, 5 minut po godzinie 17. Bardzo się cieszę, że ja mogę być z wami, cieszę się, że wy jesteście z nami, cieszę się także z waszej aktywności w trakcie rozmowy z rzecznikiem IPN-u. Jeżeli ktoś z was nie słyszał tej rozmowy, oczywiście streszczenie już, lada moment, na stronie Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl. Tam zarówno streszczenie, jak i cała rozmowa do odsłuchania. Shakira na antenie Radia Warszawa.

0: Mietek Szcześniak, Maj się na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś poznaliśmy konsekwencje, jakie przynoszą wczorajsze święcenia w biskupie bez zgody papieża, do jakich doszło w bractwie świętego Piusa X. Ten temat śledzi dla Państwa nasz reporter Kacper Kowalczyk.
2: Wczoraj w szwajcarskim Ikon doszło do wydarzenia, które zapisało się mocno w historii Kościoła. Po raz drugi, pierwszy raz doszło do tego w 1988 roku, bractwo Piusa X zorganizowało święcenia biskupie bez zgody papieża. Dwóch biskupów związanych z bractwem wyświęciło czterech kolejnych. Podobnie jak przed laty i teraz przyniosło to szybko reakcję stolicy apostolskiej. Spodziewano, ponieważ zarówno rzymscy kardynałowie, jak i sam papież ostrzegali bractwo przed takim aktem nieposłuszeństwa i zapowiadali konsekwencje. Dekret i specjalną notę wydał dzisiaj kardynał Wiktor Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary. Dokument potwierdził ekskomunikę, która dotknęła wspomnianych biskupów uczestniczących w nielegalnych święceniach. To było przestępstwo kanoniczne, wyjaśnia ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
3: Tylko i wyłącznie biskup Rzymu mianuje biskupów w sposób nieskrępowany, o tym mówi nam kodeks prawa kanonicznego. A więc mianowanie, nominacja biskupów należy do wyłącznej kompetencji biskupa Rzymu. I w związku z tym, skoro zostali wyznaczeni nie przez biskupa Rzymu, ale przez przełożonego bractwa kandydaci na biskupów, a w konsekwencji zostały udzielone święcenia, zostały udzielone im bezprawnie.
2: Co ważne, dzisiejsze oświadczenie Watykanu to nie nałożenie ekskomuniki, ale jedynie jej potwierdzenie.
3: Watykan nie nałożył, ponieważ to jest ekskomunika zaciągana automatycznie. To jest tylko dla prawa kanonicznego właściwe. Jedynie w systemie prawa kanonicznego są tak zwane kary late sententie, które zaciąga ktoś popełniający sam czyn, czyli popełnia czyn, zaciąga ekskomunikę. W związku z tym w ten sposób to się odbyło i dlatego tak ma to poważne konsekwencje.
2: Wspomniani biskupi to nie jedyne osoby, których dosięgną owe konsekwencje. Watykan pisze w nocie, że za schizmatyków i ekskomunikowanych należy uznać wszystkich księży i diakonów bractwa. Dotyczy to także wiernych, którzy formalnie do niego przynależą. Co to jest formalne przynależenie? Tutaj Watykan powołuje się na dokument z 1996 roku, który mówi o tych, którzy świadomie podzielają istotę schizmy, stawiają te opcje nad posłuszeństwo papieżowi lub świadomie i wyłącznie uczestniczą w kościelnych czynnościach bractwa. Co więcej, Watykan poinformował, że wszystkie sakramenty udzielane przez duchownych bractwa są niegodziwe, a dwa z nich, spowiedź i małżeństwo, także nieważne.
3: Duszpasterz musi być po prostu nie tylko ważnie wyświęcony, ale musi mieć także ten mandat kościelny do sprawowania sakramentu pokuty i asystowania przez wiarę małżeństwa. Dlatego w tym przypadku właśnie bez tego mandatu, skoro się pozbawiają też łączności z biskupem Rzymu, z kościołem, w ten sposób mogą sprawować te sakramenty nieważnie, te dwa.
2: Więcej na ten temat także jutro w poranku z Radiem Warszawa. W rozmowie o 8.15 sytuację będzie komentował ksiądz Łukasz Żak. Rozmowa dostępna będzie także na naszym radiowym kanale YouTube'owym. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Teraz informacje dla zmotoryzowanych, jak przedstawia się sytuacja na ulicach Warszawy. Trasa S8 od Górczewskiej w kierunku Żoliborza jest zakorkowana, także Okopowa w kierunku Ronda Radosława. Aleja Solidarności od Wybrzeża w kierunku Placu Bankowego i od Wolskiej w kierunku Pragi. Wisłostrada od Mostu Łazienkowskiego w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, także Most Grota się korkuje w kierunku Bielan. Zjazd z Mostu Północnego do Modlińskiej zakorkowany, duży zator na Armii Ludowej w kierunku Pragi i Towarowa tu w obu kierunkach. Tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o ulicę Warszawy. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy, jedziemy na przykład w kierunku Marek czy Nadarzyna, ale także Jabłonny oraz Otwocka. Przygotujmy 3 kwadranse, godzinę, jeżeli jedziemy do Błonia, 35 minut, jeżeli jedziemy do Pruszkowa czy Starej Miłosnej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Koszula. Malinowy król.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Równo 100 lat temu odsłonięty został monument Fryderyka Chopina, przy którym dziś spotykają się najznakomitsi pianiści z całego świata. Od dziesięcioleci jest to miejsce spotkań artystów i publiczności, a koncerty chopinowskie stały się jednym z symboli warszawskiego lata. I tak, drodzy, to już jest ten moment praktycznie. Koncert inauguracyjny rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 5 lipca o godzinie 12:00 recitalem Piotra Aleksewicza, laureata 5. nagrody 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W programie koncertu znajdzie się również występ utalentowanego młodego pianisty Pawła Pieczki. Usłyszeć będzie można też fragment poezji Leopolda Staffa w wykonaniu aktora Krzysztofa Gosztyły. Zapraszamy zatem już w najbliższą niedzielę do Łazienek Królewskich.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mówiłem o początku koncertów chopinowskich, ale jeżeli chcielibyście popląsać bardziej w rytmach jazzowych, no to też mam dla Was propozycję na zbliżający się weekend 4 lipca, to jest w sobotę. Rozpoczyna się 32. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Otworzy go Christy Dashiell, kwartet z projektem Journey in Black. Nominowana do nagrody Grammy, amerykańska wokalistka i kompozytorka należy do bardzo ciekawych postaci współczesnego jazzu, z niezwykłą swobodą łącząc właśnie jazz, soul, R&B, blues, gospel. Moi drodzy, jeżeli jesteście fanami jazzu, zapraszam na koncert na Rynku Starego Miasta. Będzie ciekawie. Początek już jutro, już pojutrze, w 5 lipca na w Warszawie, na Starówce, ale jest także muzyczne lato na Ursynowie. To z kolei wydarzenie, które rusza w niedzielę najbliższą. Są to bezpłatne koncerty prezentujące różnorodne gatunki muzyczne od 5 lipca aż do 30 sierpnia. Generalnie to lato będzie obfitowało w liczne wydarzenia muzyczne, plenerowe. Nie zabraknie koncertów, będą także seanse te filmowe czy wydarzenia sportowe. Już teraz na antenie Radia Warszawa Cortez, Hej wy.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Melissa Manchester na antenie Radia Warszawa. You should hear how she talks about you.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wy też powinniście usłyszeć, a w zasadzie poczytać, o czym pisze autor na łamach Gazety Wyborczej. Tak, tak, piekło zamarzło. Paweł Chojnowski na łamach Gazety Wyborczej pisze o tym, że pod Warszawą kościoły są pełne młodych ludzi, że nie widać tam żadnej laicyzacji, na pewno nie widać utraty wiernych pod Warszawą, no bo w Warszawie to jest różnie. Jest opisana parafia w Lesznowoli, także w Halinowie, o tym, jak tłumy towarzyszą zawsze podczas uroczystości, podczas mszy. Opowiadają o tym sami wierni, ale i także duchowni, chociażby proboszcz Lesznowoli. Zachęcam na łamach Wyborczej bardzo pozytywnie o podwarszawskich miejscowościach. A teraz o sytuacji drogowej. Już w samej stolicy zakorkowana trasa S8 od Górczewskiej w kierunku Żoliborza, także Solidarności od Wybrzeża do Placu Bankowego, most Grota Roweckiego w kierunku Bielan, również Aleja Armii Ludowej w kierunku Pragi czy Towarowa w obu kierunkach. Jeżeli wyjeżdżamy z centrum Warszawy, kierujemy się chociażby kierujemy się do Marek. 41 minut. Tu wciąż lekki zator. Także jeżeli jedziemy z centrum do Piaseczna, przygotujmy się na utrudnienia i Błonie. Specjalnie wymieniam te trzy kierunki, bo w pozostałych stronach Stara Miłosna, Jabłonna, Łomianki, Nadarzyn, Pruszków, Otwock, Konstancin dość łatwo udaje się teraz dostać do tych miejscowości podwarszawskich z centrum Warszawy, więc życzę spokojnej podróży z pracy do domów. Na antenie Radia Warszawa Michael Patrick Kelly, Run Free.

0: Michael W. Smith, I Will Be Your Friend.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No dobrze, było sporo o muzyce tej klasycznej, trochę o jazzie. To teraz nieco innego charakteru rozrywka w najbliższy weekend. To jest niedziela, 5 dzień lipca o godzinie 17 nad Wisłą. To ten śródmiejski odcinek Wisły, okolice Centrum Nauki Kopernik, okolice też Mostu Świętokrzyskiego czy Barki Marina. Tam, moi drodzy, odbędzie się 5 lipca premiera nowego widowiska wodnego Krypa, no, trzeba powiedzieć już chyba z angielskiego, albo Krypa Flash. Pokazy przygotowane przez flotę Krypa.pl będą prezentować tradycyjne łodzie wiślane, układy figur, szyki oraz wodne choreografie. Wydarzenie będzie odbywać się przez całe wakacje, w każdą niedzielę, no i ta najbliższa to premiera. Nie ma biletów na to wydarzenie. Od razu uprzedzam, wstęp wolny. Warto udać się nad Wisłę, ale też warszawskie bary, restauracje szykują się na decydujący etap mundialu. Co prawda Polaków, w sensie piłkarzy tam nie ma, bo pewnie są i kibice i niektórzy też sędziowie z Polski. No to taka nasza reprezentacja na mundialu. No ale już decydujący etap budzi emocje fanów piłki nożnej, więc restauracje, bary szykują się na ćwierćfinały, półfinały, no i finał 19 lipca.

0: ja. Pięknie Państwu dziękuję. Bartłomiej Graczaka w studiu Radia Warszawa. Jest już on.
1: On, czyli ja. Czyli ja. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. I zapraszam do pozostania razem z nami, bo będzie wieczór w dobrej atmosferze. I będę tworzył tą dobrą atmosferę razem ze słuchaczami, razem
0: pięknie.
1: Z dobrą muzyką. Razem.
0: Miało być krótko. Tak. Dziękuję Ci, Wojtku.
1: No to proszę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla Ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa stworzyło się duetem. Minęła 18.01.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa remont wiaduktu mostu poniatowskiego między PKP Powiśle a Wisłostradą. W przyszłą środę prace wejdą w kolejny etap, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Konieczna będzie zmiana organizacji ruchu na jezdni Wisłostrady w stronę Mokotowa. Otworzymy pas przy Ślimakach, a zamkniemy ten bliżej budynków. Kierowcy będą jeździli dwoma pasami, a ruchem będzie sterować sygnalizacja świetlna.
8: Oprócz wymiany elementów betonowych i kamiennych, zabezpieczane są także mury oporowe. Jak będzie wyglądała Polska Szkoła Przyszłości? Nad tym od pierwszych dni wakacji zastanawiają się członkowie Koalicji na Rzecz Obrony Polskiej Szkoły. Obecnie wprowadzane zmiany w edukacji idą w złym kierunku, twierdzi ekspert oświatowy Ruchu Ochrony Szkoły Hanna Dobrowolska.
10: Oczekujemy od polityków nie tylko zatrzymania, ale w głównej mierze zatrzymania reformy programowej, tak zwanej reformy 26 Kompas Jutra i w ramach tej reformy siłowego wdrażania edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Również wszelkich przejawów ideologizacji i prześladowań religijnych, które w ramach tych projektów są realizowane na naszych oczach.
8: Według zapowiedzi minister edukacji Barbary Nowackiej, edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od września, będzie jednak bez zagadnień związanych z edukacją seksualną. Głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy rozstrzygnięte. W Centrum Kreatywności Targowa ogłoszono, które projekty wybrali mieszkańcy stolicy. Podobnie jak rok temu, pierwsze miejsce w głosowaniu ogólnomiejskim zdobył projekt związany z pomocą psychologiczną dla młodych.
11: Najwięcej głosów uzyskały projekty Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 10 223 głosy. Gratulacje.
12: Brawo.
11: Drugie miejsce, 2050 drzew i krzewów dla Warszawy. Kontynuacja, 9601 głos. I trzecie miejsce, rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie. 9427 głosów.
8: W głosowaniu wzięło udział ponad 55 tysięcy osób. Najwięcej z Wesołej, Wawra i Rembertowa. 99% głosów oddano elektronicznie.
13: Do interwencji doszło pod...
8: Narkotyki, broń i ostra amunicja w jednym z warszawskich mieszkań. Do szokującego znaleziska doprowadziła rutynowa kontrola, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
13: Do interwencji doszło podczas patrolowania ulicy Wolickiej. Uwagę policjantów zwrócił mężczyzna siedzący w zaparkowanej Toyocie, który nerwowo zareagował na widok policjantów. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić powód jego zachowania. Przeprowadzone przeszukania pojazdu doprowadziło do ujawnienia w schowku woreczka z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.
8: Mężczyzna został zatrzymany, a mundurowi przeszukali jego mieszkanie. Okazało się, że mężczyzna oprócz narkotyków trzyma w nim amunicję różnych kalibrów oraz broń gazową. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do kompleksowej modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Umowę z wykonawcą podpisano 12 czerwca. Inwestycja ma być kolejnym etapem przebudowy warszawskiej linii średnicowej po wcześniejszych pracach na Warszawie Zachodniej. Jak zmieni się stacja Warszawa Wschodnia? Tak mówiła w Radiu Warszawa Agnieszka Porządna-Lewandrowska, dyrektor projektu Warszawa Wschodnia.
14: 3 zmodernizowane przejścia podziemne, w 2 powstaną windy i schody ruchome, cała stacja będzie zadaszona, tutaj powstaną ścieżki rowerowe, dojścia, także komfort pasażerów na pewno się polepszy. Dodatkowo powstanie nowa infrastruktura, jeżeli chodzi tutaj o system dynamicznej informacji pasażerskiej.
8: Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Potrzebne będą też zmiany w organizacji ruchu pociągów. Rozpoczęła się kolejna edycja płatnych praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W tym roku wpłynęło rekordowe 510 zgłoszeń od studentów z całego regionu. Do programu zakwalifikowano tylko 50 osób, po 25 w każdej z 2 tur. Pierwsza grupa właśnie rozpoczęła pracę i otrzyma wynagrodzenie. Mówi Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
15: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
8: Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. Za swoją pracę praktykanci otrzymają wynagrodzenie w wysokości ponad 6,5 tysiąca złotych brutto. Gołębie w Koronie w warszawskim zoo. Od niedawna w stolicy można oglądać parę korońców siodłatych. Ptaki są zaginione, zagrożone wyginięciem, mówi kierownik ptasiej sekcji zoo Marcin Chrapowicki.
16: To jest para ptaków, która przyjechała do nas już na początku roku. Samiec z Hiszpanii, samica z Portugalii. Natomiast one przez kilka miesięcy mieszkały na zapleczu. Ważą nawet do 2,5 kilo. Ptaki bardzo charakterystyczne. Jak sama nazwa mówi, mają na głowie swego rodzaju taką koronę, chociaż w takim żargonie, że tak powiem, biologicznym bardziej byśmy powiedzieli, że jest to czub. To jest po prostu czub z piór. U tego gatunku korońca te pióra są bez nakrapiania.
8: Środowiskiem naturalnym ptaków jest Nowa Gwinea. W Polsce można je zobaczyć tylko w warszawskim zoo.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Robi się coraz chłodniej, już tylko 25,4 stopnia Celsjusza, 26 prawie. 26 raszyn pruszków, ołtarze w Błonie, Teresin, Sochacze, Famułki, Brochowskie, tam także 26. Podobnie w Wyszogrodzie, w Janikowie, w Rumbierzy, w Załuskach i w Soboklęszczu, też 26. Ciepło. Jeśli chodzi o wiatr zachodni, słaby, wilgotność 46%, rośnie, ciśnienie spada, 1001,5 na barometrach w Warszawie. To jest wieczór w dobrej atmosferze na 106,2 FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Pozostańcie razem z nami. Co po godzinie 18. Dobre słowo będzie oczywiście. Dobra muzyka musi się znaleźć. I informacje ze stołecznych dróg już niedługo. Janina muzycznie zaśpiewa Wielkie Podzielenie. Będzie także Boy w utworze Little Numbers.

0: Dokładnie kwadrans po godzinie 18. A jeśli chodzi o utrudnienia w stolicy, to te oczywiście są. W wielu miejscach, o wszystkich prawdopodobnie nie powiem, ale powiem o tych, których ja wiem. Zatem S8 w kierunku Marek, 40 minut jazdy, do Błonia prawie godzina, przez Połczyńską, przez Wolę, Bemowo, Alei Solidarności. A jak już jesteśmy w Alei Solidarności, pamiętajmy, Jana Pawła Solidarności, tam takie dziwne objazdy są, robią remont torowiska. No i korki. Korki także w Alei Solidarności od Placu Bankowego, lewy pas do lewoskrętu, przypominam, postoimy tak mniej więcej do nowego zjazdu. No i dalej na moście trochę także ciasno. Ostrożnie, proszę, tam dużo ludzi chodzi. Ciasno na Dźwigowej, niezależnie od kierunku jazdy, utrudnienia na Wale Międzyszyńskim. Ciasno także na Warszawskich Włochach, czyli Aleja Krakowska. Utrudnienia w Alejach Jerozolimskich na odcinku tym Ochockim, czyli okolice Dworca Zachodniego, ale także i zjazd w kierunku Ursusa i dalej Bemowa, czyli jakżeby inaczej obwodnica, taka mała, czyli Aleja Czerwca. No i jeszcze ciasno w tym momencie przed pomnikiem Lotnika.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Rafał Brzozowski śpiewa także w Radiu Warszawa. 22 minuty po 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki ojca świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkt trzeci. Papież Leon XIII w 1891 roku opublikował encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodu. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi

0: Jezioro Szczęścia i grupa Bain.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pamiętacie Państwo film Mela Gibsona Pasja? No to po ponad dwóch dekadach, 20 lat po premierze, wraca na ekran kinowy. Tak, tak, ten wielki ekran kinowiny do telewizji. Film zostanie pokazany w odrestaurowanej wersji 4K z dźwiękiem Dolby Atmos. Dla widzów przygotowano także specjalny pokaz fragmentu długo oczekiwanej kontynuacji The Resurrection of the Christ Part 1. No to nie możemy się doczekać, tylko tyle mogę powiedzieć. A oryginalny, przypominam, ten pierwszy film trafił do kin w 2004 roku.

Everyday, za chwilę Spania i Call Me, będzie Igo w utworze Cud i nie tylko zresztą, bo na koniec Somewhere Over the Rainbow. Tęcza dziś się raczej nie pojawi, słońce lekko zachmurzone, no i deszczu raczej w tym momencie nie będzie, ale utwór wybrzmi, a wiecie Państwo, kto to śpiewa? Za 12 minut 19.

0: To Radio Warszawa za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozarawska.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła już 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia, prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę Was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
8: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
7: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, w którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
9: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
7: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
10: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł, nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, naszych dzieci.
7: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Godzina minęła, zrobiło się chłodniej, już tylko 24 stopnie w Warszawie, ale tyleż samo mają mieszkańcy Łomianek, Legionowa, Wieliszewa, czy na przykład Radzymina. W Stanisławowie, w Budach Ciepielińskich, w Zatorach i w Cieńszej 23. 23,5 w Sumiance. Wiatr cały czas zachodni, skręcający na północno-zachodni, słaby. A ciśnienie powolutku, ale jednak spada. Trochę ponad 1001 hektopaskali bez opadów. I ładny wieczór nam się szykuje. A dlaczego ładny? Bo to wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Witam serdecznie, Wojciech Dąbrowski, 5,5 minuty po godzinie 19, już po 19. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, ta audycja po 19 pojawi się na naszej antenie. Wcześniej usłyszymy m.in. grupę Roxette czy Ignacego w utworze Niepewność. Ale

14 minut po godzinie 19 to grupa Roxette na 106.2 FM. Warszawa ogłosiła wyniki 13 edycji budżetu obywatelskiego. Wcześniej to się nazywał budżet partycypacyjny. Ciekawe, dlaczego zmieniono. W przyszłym roku miasto zrealizuje 582 projekty wybrane przez mieszkańców, a na ich wykonanie przeznaczono ponad 125 milionów złotych. Głosowanie odbyło się od 1 do 15 czerwca. Mieszkańcy mogli wybierać ponad 1100 zgłoszonych pomysłów. Do realizacji zakwalifikowano 24 projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz trochę więcej lokalnych, no dużo więcej lokalnych. Zatem 125 milionów złotych miasto przeznaczy z naszych podatków, bo to przecież nie pieniądze miejskie, tylko nasze podatki na budżety, na budżet obywatelski. Mam nadzieję, że Państwo uczestniczyliście w tym budżecie i wybraliście coś, co naprawdę jest wartościowe, na przykład dla Waszej dzielnicy.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2, 20, prawie 1 minut po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia. To jest nieprawdopodobne. Gdybym pisał, kręcił film o niebie, to zaraz bym na stadionie pokazał tych, co z ławki wyskakują, jak jest bramka. Albo bym poszedł na Okęcie do sali przylotów. Tam też jest rzeczą, dzieją boskie rzeczy. Jak kobieta widzi syna, który wraca po 10 latach, jak się zrzucają sobie na szyję. W naszych wspólnotach no to różnie to bywa, ale bardzo często ten entuzjazm jest sprowadzony do aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Mój kolega opowiadał, że był zaskoczony, kiedy trafił w Nowym Jorku rano do kościoła odprawiał jakiś ksiądz, murzyn, mszę, 5 babci starszych, tam ktoś młody, jakiś student i murzyn mówi, aleluja! Babcie mówią, aleluja! Proszę Państwa, kryzys, to jest wiadome, kryzys przejawia się w jeden sposób. Smutek, zamknięcie, odejście, odizolowanie się, to jest wszystko na odwrót, niż Pan Bóg powołał człowieka. Pół sen, pół mrok. Czy my czasami też nie wierzymy, że rano jestem święty? Naprawdę, czasami tak mówię, kurczę, no święty jestem, mam się na spowiedzi, w nocy nie zgrzeszyłem, dobre mam zamiary, wieczorem przychodzę, nie, dramat, po prostu jestem do niczego. Ten brak takiej stabilizacji, szatan nami po prostu miota jak chce nieraz, jeśli chodzi o tą samoocenę. A propos jeszcze dorzucę z drugiej strony. Proszę Państwa, mówiłem przed chwilą, że ludzie piękni, wykształceni potrafią zrobić coś podłego. Pewna pani mi mówiła, że podłe, w tym przypadku po prostu tragiczne. Jestem psychologiem, mówi, rano zakładam garsonkę, robię nieskazitelny makijaż, idę do pracy i rozmawiam z ludźmi o ich problemach, rozwiązuję te problemy. Wieczorem wracam do siebie, zmywam to wszystko z buzi, zakładam szlafrok, siadam przy komputerze i piszę do obcego faceta przytul mnie. I niech mi ksiądz nie mówi, że to jest złe, że to jest głupie, że to jest bezsensowne. Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Rozum wszystko to zmielił jakoś. A ten chłopiec nie może tego zmienić. Ta dziewczynka nie może tego zmienić. I zaczyna grzeszyć. To się nazywa konserwa roli. Zaczynamy się uczyć specjalistycznej roli, którą będziemy się bronić przed światem. Co wy jesteście bogaci, a ja znam 3 języki. Wy jesteście, a mi powiedziałem, że jestem najlepszym kierowcą. No. A coś mam, co zawsze zaprezentuję jako moją obronę. Specjalizacja. I ona doskonale wiedziała, że robi źle, ale nie miała siły. To jest taki moment w życiorysie świętego Augustyna, że on doskonale wiedział, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i prawdą. Wszystkie dogmaty są prawdą. Pismo Święte to jest prawda. Ale Panie Boże, pozwól się trochę pogrzeszyć do soboty, co? Ja bym się nawrócił w poniedziałek. Taką jesteśmy tajemnicą. Mówiąc o tych ludziach, którzy robią, z jednej strony kochają, a z drugiej strony nie kochają, przypominam sobie na rekolekcjach kapłańskich, jeden z księży powiedział, jeśli kapłan grzeszy z kobietą na przykład w jakimś związku, to jest taka sytuacja, jakby w jednym szpitalu ludzi uzdrawiał, jechał do drugiego szpitala i tam ludzi zabijał. Kim on jest? Kim on jest? To jest właśnie to pytanie o to, kim ja jestem. I powiedziałem, więc wielcy ludzie potrafią się, przepraszam za słowo, ześwinić, a prości ludzie, którzy wyglądają nam na takich nic niewartych, potrafią powiedzieć coś dobrego. Ja tu Bogdanowi z jutra ukradnę 2 przykłady. Kiedy szedł ulicą i przyszedł taki lekko podpity facet, mijał i poznał proboszcza i mówi, bądź pozdrowiona szlachetno dusza o potężnym umyśle. Skąd w takim człowieku się wziął?

i z tyłu ich syn Królewicz maluteńki, no i wypadł oczywiście, jacyś ludzie go tam na wsi znaleźli i niby taki jak wszystkie dzieci, ale inny. Bo to ciągle właśnie się zamyślał, jakieś wierszyki układał, jakieś obrazy pisał. Chłopaki latali kamieniami, rzucali ryby, łowili, a ten był taki melancholik. No i oczywiście król kiedyś wysłał detektywów swoich, żeby go znaleźli, odnaleźli. Wielkie. Czy państwo czujecie, że jesteśmy nie z tego świata? Ciągle marudzimy. Prosimy kogoś, żeby to zrobił. No zrobiłeś, no ale mi się nie podoba. Ciągle się coś nie podoba. Jeden z zakonników mówił, że siedział naprzeciwko w refektarzu, w swoim zakonnym refektarzu, naprzeciwko takiego zakonnika, swojego rówieśnika, który jak jadł, to strasznie mlaskał, siorbał. I to on cały rok mówi, no Jezus, wystąpił z tego klasztoru, co on tu robi? Nie można przy nim się najeść. I rzeczywiście wystąpił z klasztoru. I ten zakonnik mówi, no nareszcie. Patrzy, ale tamten też siorbie nieźle.

0: 33 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Czas leci nieubłaganie, zatem nie obejrzymy się nawet jak dojdzie do niedzieli 26 lipca, a wtedy na terenie klubu Cud nad Wisłą przy warszawskich bulwarach odbędzie się lipcowa edycja targów akcesoriów dla zwierząt. Podczas bezpłatnego wydarzenia, Meet My Friends, tak to się nazywa, podczas bezpłatnego wydarzenia zaprezentowane zostaną niszowe artykuły zoologiczne, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach oraz zajęciach, między innymi o tym będą mówić o odpowiedzialnej adopcji zwierząt. No to bardzo fajnie, odpowiedzialna adopcja. Coś, powiedziałbym, wspaniałego. Zastanawiam się tylko nad tymi akcesoriami, a zwłaszcza niszowymi. No, przyznam szczerze, mam w domu zwierzęta, jedno całkiem nawet duże i jedynym akcesorium, jakie kojarzę, to jest smycz. No i miseczka na wodę i do jedzenia, ale ja może po prostu za bardzo się nie znam, choć mój zwierzak nawet chyba smyczy by nie potrzebował. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale może są jakieś wyjątkowe akcesoria, które zwierzaki chciałyby mieć.

Za kwadrans godzina 20 to Radio Warszawa. Do godziny 20 jeszcze mamy dla Państwa trzy utwory. Będzie między innymi Take That, będzie także grupa Perfect, która już za chwilę zaśpiewa, no chyba kultowy utwór Chcemy Być Sobą. No to posłuchajmy i bądźmy sobą. Czy to rano, czy w południe, czy wieczorem, tak jak teraz.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, za 3 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
7: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuję je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Na zegarze dokładnie 20. A na termometrach stołecznych 25 stopni. Temperatura dziś w nocy spadnie do 18, zrobi się chłodniej, można powiedziałbym przyjemniej będzie spać w nocy. Jutro w ciągu dnia do 24, opadów deszczu na razie nie przewidujemy, ale będzie zachmurzenie, zatem to słonko będzie wyglądało nam zza chmur. No i rozgrzeje do 24. Na chwilę obecną 25, jeśli chodzi o ciśnienie 1001,4. Powolutku w dół ciśnienie. Ciśnienie spada. A my kontynuujemy nasze spotkanie wieczorne, lipcowe już, drugi dzień lipca. Czas pędzi, pędzi, pędzi do przodu. Jennifer Page za chwilę w utworze Crash. Będzie Marisa, Odkochaj, czy na przykład będzie także Monika Brodka w utworze ten. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, mam przyjemność być z Państwem do godziny 22. Zapraszam serdecznie.

0: dzisiaj pół minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przychodzimy do Maryi, aby oddać się i zawierzyć. Zawierzyć jej nasze sprawy, sprawy naszych uczniów i studentów. Już wiecie Państwo, kto to przyjechał na Jasną Górę. Podziękować za rok szkolny, który minął. To słowa nauczycieli, którzy powędrowali właśnie w tym celu. Na Jasnej Górze odbyła się bowiem 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. Mszę świętą na jasnogórskim szczycie sprawował arcybiskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców. Dobrze jest tak pojechać pod ramiona, w ramiona Matki Bożej, aby podziękować za ten miniony rok szkolny. Przecież on dopiero co minął, już niedługo zacznie się następny, chociaż jeszcze wcześniej wakacje i nauczycielom życzymy dużo spokoju w te wakacje, aby tak jak i uczniowie z pełną siłą, radością, powiedziałbym nawet tą nauczycielską i chęcią do nauki naszych pociech wrócili do szkoły, do swoich klas. Monika Brodka, już za chwilę ja przypominam, że za kilka chwil na naszej antenie Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości, audycji prowadzą Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziecic.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Obiecałem Państwu audycję Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości i właśnie teraz ona dla nas wszystkich wybrzmi.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
2: I tutaj mamy problem, bo to jest takie słowo, które nie wiadomo czym jest. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Nad tym punktem ABC społecznej krucjaty miłości pochylamy się. I na dzisiaj mamy szacunek, czyli co? Ja bym powiedziała, że dla mnie szacunek oznacza tyle, że przyjmuję drugiego człowieka takim, jakim jest. I szacunek do mnie samej to też by polegał na tym, że przyjmuję siebie taką, jaką jestem.
3: Tak, ale ja bym jeszcze to próbował mimo wszystko uszczegółowić, bo szacunek w ogóle dla mnie jest też bardzo bliski miłości, że ja kogoś kocham, ale szacunek będzie się odnosił też do tego, jak ja kogoś potraktuję, jak do niego się zwrócę, co do niego powiem. Mogę powiedzieć, dobra, siadaj z nami, tak? Albo mogę powiedzieć, chodź, zapraszamy ciebie, byś usiadł z nami. Mogę mu podać dłoń i pięknie się przywitać, a mogę podać i uścisnąć, albo w ogóle nawet nie patrzeć mu w oczy, kiedy się z nim witam, prawda? I to jest szacunek, albo pewna pogardliwość. To chyba będzie pogarda wobec drugiej osoby, to będzie przeciwstawna postawa wobec szacunku. Także ja go po prostu olewam. Dla mnie on jest jakimś przedmiotem, on jest dla mnie jakąś kategorią Y, tak? I to się wyczuwa. My to wyczuwamy w relacjach z drugim człowiekiem, jak on do nas podchodzi.
2: Szacunek, ksiądz powiedział, że miłość, a ja jak słyszę szacunek, to gdzieś tam z tyłu głowy mi też echem odbija się tolerancja. To samo, czy nie? Bo takie modne słowo dzisiaj mówię, a ja toleruję wszystko. Ale czy to samo? Szacunek i tolerancja.
3: Szacunek będzie dotyczył bardzo mnie, jak go potraktuję, ale to nie znaczy, że będę się zgadzał na to, żeby na przykład mnie krzywdził, albo żeby krzywdził drugiego człowieka. To nie znaczy, że nie zareaguję, to nie znaczy, że mu nie powiem, bo ze względu na szacunek też do tego krzywdzonego mogę podjąć jakąś postawę obronienia go przed złem. Ja się nie zgadzam nigdy na to, żeby było zło. Ja nie zgodzę się na to, żeby ktoś czynił zło, prawda? Teraz oczywiście moja reakcja, moje podejście, interwencja na zło też jest podejmowana przeze mnie, w jaki sposób ja zareaguję, w jaki sposób ja zablokuję to zło, w jaki sposób ja powiem. Bo może być zasada właśnie ząb za ząb. Czyli jeżeli ktoś na kogoś przeklina, to ja do niego podejdę i teraz będę też na niego przeklinał. Nie. A ja z szacunkiem chcę go potraktować, ale bez tolerowania tego, że on jest zły i kogoś krzywdzi. Nawet jeżeli to jestem ja, czy drugi człowiek.
2: Czyli z szacunkiem możemy też komuś powiedzieć trudną prawdę. I szacunek by oznaczał, tak jak to ksiądz powiedział, że z miłością podchodzimy do drugiego człowieka. Z miłością podchodzimy do samego siebie, ale ja teraz myślę też o takim znaczeniu szacunku, które też mam w głowie. Mówi się, że kogoś szanuje albo że kogoś nie szanuje. Czy to jest to samo, co ten szacunek, o którym mówi prymas Wyszyński?
3: No właśnie, jest to bardzo trudne, ale jest różnica, czy my wypijemy kawę w jakimś plastikowym kubeczku, stojąc na ulicy, kiedy jest wiatr i tak mówimy, to choć pogadamy o ważnych sprawach i tą kawę gdzieś zamawiamy w jakimś tam ekspresówce takiej gdzieś tam na starym mieście, sobie siedzimy i gadamy, ty wiesz, bo słyszałem, że przeżywasz trudności, bo ktoś ci umarł, albo widzę, że coś przeżywasz. Tak i pijemy tą kawę, nie wiadomo tak naprawdę jaką, a możemy zaprosić gdzieś do pokoju, usiąść w wygodnych fotelach, piękne filiżanki, dobra atmosfera, muzyka sącząca się z głośników.
2: Tak, romantycznie.
3: Tak, ale że rozmawiamy, że ja wtedy nawet sam czuję w sobie, że ten ktoś potraktował mnie z godnością, z jakimś szacunkiem, że rzeczywiście mu na mnie zależy. Oczywiście, ja mam świadomość tego, że różne są czasem okoliczności, i czasami samo poświęcenie czasu w trudnych okolicznościach będzie już okazaniem szacunku, bo my nie jesteśmy wszystkiego w stanie przewidzieć. Szacunek, czyli takie uszanowanie tej godności człowieka.

0: do mówienia prawdy.
1: I tutaj pole do popisu dla naszych słuchaczy. Ale jeszcze a propos szacunku, to zastanawiam się, czy ja jako katolik mogę powiedzieć o kimkolwiek, bo słyszy się, że ja go nie szanuję, bo zrobił coś takiego, co sprawia, że straciłem do niego szacunek.
0: Okej, bardzo mi trudno stworzyć takie bardzo mocno konkretne zdanie, ale wolałbym, żeby katolik powiedział, trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik. I to jest też bardzo piękne w mówieniu tej prawdy. Kiedyś mi jeden ksiądz powiedział taką zasadę o ewangelizowaniu, o tym, żeby zmieniać świat. Jest to zasada bardzo trudna i nie w każdej sytuacji też ten wzór się sprawdza. Ale powiedział mi tak, mów wtedy, kiedy pytają, ale żyj sam tak, żeby ci ludzie ciebie zapytali. O prawdę, o poszukiwanie sensu, o to, jak się powinno żyć.
1: I ja to szanuję.
2: Czas to miłość.

0: Jennifer Lopez w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Także i ta wielka gwiazda muzyki pojawia się w Radiu Warszawa. Czemuż by nie? 35 po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Złoty pierścień z diamentem skradziony przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej został odzyskany i powrócił do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od dziś sygnet wchodzący z tak zwanej szkatuły królewskiej można już oglądać na wystawie. Można także w internecie, jeżeli ktoś do Krakowa dziś się nie wybiera. No, ciekawy, ciekawy pierścień, choć może nie aż tak bardzo zdobny jak w dzisiejszych czasach, ale piękny. Ale co to za pierścień? Dlaczego tak ważne jest, aby cieszyć się z jego powrotu? Bowiem to złoty pierścień z diamentem należący do króla Polski, Zygmunta I Starego. Z tego, co pamiętam z historii, to był początek chyba XVI wieku, jak królował Zygmunt Stary w Polsce. Zatem ten pierścień ze złota, z diamentem, ma już kilkaset lat. Oficjalnie przekazane cennej pamiątki odbyło się na dziedzińcu muzeum. Pani minister kultury i dziedzictwa powiedziała podczas uroczystości, że to moment, w którym historia powraca do domu. Daleko nie miała. Z Niemiec do Polski nie jest aż tak daleko. Pierścień wrócił do Polski w ramach obchodów 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. No, powiem tylko tak to, pani minister. Oby tak dalej. Oby wszystkie nasze dobra narodowe z tamtego rejonu wróciły do Polski. I zresztą nie tylko z tamtego rejonu, bo w drugą stronę patrząc, na drugą stronę naszej granicy też tam wielu dóbr polskich jeszcze jest.

0: tu Radio Warszawa, 106,2 FM, za 13 minut 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Trwają wyjątkowe warsztaty w diecezji gliwickiej. Odwiedzili Polskę studenci z Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To pierwszy etap niezwykle intensywnego tygodnia programu studyjno-pielgrzymkowego. Grupa studentów z tego właśnie kraju, biorąca udział w projekcie Lux Poloniae, rozpoczęła właśnie drugi etap swojej drogi. Praktyczne warsztaty muzyczne, ikonopisarskie w Starym Opactwie w Rudach i parę innych ciekawych spotkań i nie tylko, bardzo kreatywnych. Pierwsza część miała charakter duchowy i historyczny. Studenci przemierzyli Polskę, odwiedzając miasta kluczowe dla naszej tożsamości narodowej i religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa świętego papieża Polaka oraz innych wielkich świadków wiary. No i co dowiadujemy się od tych studentów? Że bardzo, bardzo im się w Polsce podoba. Uczestnicy byli ogromnie poruszeni, widząc, jak żywa i ważna jest wiara katolicka w Polsce. Byli pod wrażeniem tego, jak mocno jest ona zakorzeniona w tożsamości oraz kulturze tego kraju. No i to nie tylko oni. Wiele osób z zagranicy chwali Polskę. Także za wiarę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy jutro o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W szwajcarskim Ekon doszło do wydarzenia, które zapisało się mocno w historii kościoła po raz drugi. Bractwo Piusa X zorganizowało święcenia biskupie bez zgody papieża. Dwóch biskupów związanych z bractwem wyświęciło czterech kolejnych, podobnie jak przed laty, i teraz przyniosło to szybką reakcję Stolicy Apostolskiej, spodziewaną, ponieważ zarówno rzymscy kardynałowie, jak i sam papież ostrzegali bractwo przed takim aktem nieposłuszeństwa. Dekret i specjalną notę wydał kardynał Wiktor Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary. Dokument potwierdził ekskomunikę, która dotknęła wspomnianych biskupów uczestniczących w nielegalnych święceniach. To było przestępstwo kanoniczne, wyjaśnia ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
4: Tylko i wyłącznie biskup Rzymu mianuje biskupów w sposób nieskrępowany. O tym mówi nam kodeks prawa kanonicznego, a więc mianowanie, nominacja biskupów należy do wyłącznej kompetencji biskupa Rzymu. I w związku z tym, skoro zostali wyznaczeni nie przez biskupa Rzymu, ale przez przełożonego bractwa kandydaci na biskupów, a w konsekwencji zostały udzielone święcenia, zostały udzielone im bezprawnie.
3: Co ważniejsze, oświadczenie Watykanu to nie nałożenie ekskomuniki, ale jedynie jej potwierdzenie.
4: Watykan nie nałożył, ponieważ to jest ekskomunika zaciągana automatycznie. To jest tylko dla prawa kanonicznego właściwe. Jedynie w systemie prawa kanonicznego są tak zwane kary late sententie, które zaciąga ktoś popełniający sam czyn, czyli popełnia czyn, zaciąga ekskomunikę. W związku z tym w ten sposób to się odbyło i dlatego tak ma to poważne konsekwencje.
3: Wspomniani biskupi to nie jedyne osoby, których dosięgną konsekwencje. Watykan pisze w nocie, że za schizmatyków i ekskomunikowanych należy uznać wszystkich księży i diakonów bractwa. Dotyczy to także wiernych, którzy formalnie do niego przynależą. A co to jest formalne przynależenie? Tutaj Watykan powołuje się na dokument z 1996 roku, który mówi o tych, którzy świadomie podzielają istotę schizmy, stawiają na te opcje posłuszeństwo, stawiają te opcje nad posłuszeństwo papieżowi lub świadomie i wyłącznie uczestniczą w kościelnych czynnościach bractwa. Co więcej, Watykan poinformował, że wszystkie sakramenty udzielane przez duchownych bractwa są niegodziwe, a dwa z nich, spowiedź i małżeństwo, także nieważne.
4: Duszpasterz musi być po prostu nie tylko ważnie wyświęcony, ale musi mieć także ten mandat kościelny do sprawowania sakramentu pokuty i asystowania przez wiarę małżeństw. Dlatego w tym przypadku właśnie bez tego mandatu, skoro się pozbawiają też łączności z biskupem Rzymu, z kościołem, w ten sposób mogą sprawować te sakramenty nieważnie.
3: Więcej na ten temat także w piątkowym poranku z Radiem Warszawa. W rozmowie o 8:15 sytuację będzie komentował ksiądz Łukasz Żak. Rozmowa dostępna jest także na naszym radiowym kanale YouTube'owym. Kościół nie przestaje pomagać poszkodowanej przez trzęsienie ziemi w Wenezueli. Sytuację w kraju, w którym od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym i politycznym, dodatkowo się pogorszyła. Mówił o tym w Radiu Warszawa dyrektor Polskiej Sekcji Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Jan Żelazny.
5: To trzęsienie ziemi dotyka okolice samego Caracas, jak i przede wszystkim diecezję La Guaira. Są zniszczone domy, są zniszczone budynki, także i kościoły są zagrożone.
3: Jak podkreślił, działania pomocowe są już uruchomione. Trzęsienie ziemi o sile przekraczającej 7 stopni w skali Richtera nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Aby nauczyciele nie pozwolili się podzielić, by ludzie, których reprezentują głębokie, obiektywne wartości, byli solidarni, apelował na Jasnej Górze arcybiskup Andrzej Przybylski w homilii, mówiąc do pielgrzymów, pielgrzymki nauczycieli, wychowawców. Uwrażliwiał, że jeżeli pragniemy dzieci i młodzież wychowywać do jedności, do wzajemnego szacunku, to potrzeba formacji młodego pokolenia.
7: Nie po to jest potrzebna edukacja, żeby tylko pochylić się w taki niewłaściwy sposób nad uczniem, by nie mógł wzrastać, by nie mógł się rozwijać. My jesteśmy potrzebni tym wszystkim dzieciom i młodym do tego, by postępowali w mądrości. I biada takiej edukacji, i biada takim nauczycielom, którzy nie sprawiają tego postępu w uczniach, którzy nie sprawiają, że uczeń może dojrzewać w inteligencji, w rozwoju na każdym etapie.
3: A to była już 89. pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę.
8: Radio Warszawa.
3: My natomiast na Jasną Górę przenosimy już teraz. Zapraszam do udziału w apelu jasnogórskim.

0: Pozdrawiam Cię, Pani Jasnogórska. Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym czcimy najdroższą krew Twojego Syna. Po Eucharystii, Maryjo, jesteś najpiękniejszym darem ofiarowanym nam przez Boga. Jesteś nie tylko Matką Boga, arcydziełem odkupienia, pełną łaski, błogosławioną między niewiastami, lecz także naszą najsłodszą Matką. Świat chrześcijański raduje się na Twoje imię i chroni się w cieniu Twojego płaszcza. Dlatego też cała Twoja wielkość ma swój początek w najdroższej krwi. Ciało Chrystusa jest Twoim ciałem, krew Chrystusa jest Twoją krwią. Z tego względu wzywamy Cię pięknym tytułem Królowej Przenajdroższej Krwi. Nie została w Tobie zmazana wina, podobnie jak w każdym innym stworzeniu, ale dzięki szczególnemu przywilejowi, ponieważ musiałaś być najczystszym źródłem, z którego miała wypłynąć krew Jezusa, na mocy przewidzianych zasług najdroższej krwi zostałaś poczęta bez grzechu pierworodnego. Radujemy się z tego, że otrzymaliśmy od Boga Matkę tak wspaniałą i tak słodką. Wpatrujemy się w Ciebie u stóp krzyża, gdzie ofiarujesz Ojcu Przedwiecznemu krew swojego drogiego Syna dla naszego odkupienia. Twoja dusza jest przeszyta mieczem boleści, a Twoje łzy są najbardziej gorzkimi łzami, jakie Matka kiedykolwiek wylała na ziemi. Patrzymy, z jaką miłością przyjmujesz całą ludzkość, którą Jezus Tobie powierza w osobie świętego Jana Apostoła. Patrzymy, jak na Ciebie spływa ta krew, aby mogła spłynąć na nas, biednych grzeszników. Rozważamy, jakim kanałem łaski, jaką szafarką swoich skarbów, jaką naszą potężną obrończynią u tronu Baranka Bóg Cię ustanowił. O Maryjo, Królowo Przenajdroższej Krwi, spraw, aby także moja dusza zarumieniła się boską krwią Twojego Syna. Broń mnie od ataków szatana, szczególnie w godzinie śmierci. Uproś mi żal za grzechy i ostateczną wytrwałość. Dziś pierwszy czwartek miesiąca, szczególne nasze uwielbienie za ciało i krew Twojego Syna, które nieustannie możemy przyjmować. Za dar kapłaństwa, biskupów, kapłanów, diakonów i tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Zabierzemy Ci cały Kościół Święty z papieżem Leonem, episkopat polski z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego wśród nas ojca biskupa Stanisława Dziubę i jego diecezję Umzimkulu w Republice Południowej Afryki. Zabierzemy naszą ojczyznę, prezydenta, rząd, parlament. Zabierzemy Tobie nasz pauliński zakon z ojcem Beniaminem, generałem naszego zakonu. Oddajemy Tobie naszą wspólnotę jasnogórską z ojcem Grzegorzem Przeorem i ojcem Waldemarem Kustoszem. Zabierzemy wszystkich pracowników jasnogórskich, wszystkie intencje zawarte w księdze apelowej. Zabierzemy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Zabierzemy sprawę pokoju na świecie i sprawę naszych nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zabierzemy ojców i braci Paulinów przeżywających swoje zakonne rekolekcje. Zabierzam Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego z Ugoszczy, Woli Wiązowej, Sławięcic, nauczycieli i wychowawcy uczestniczących w 89. swojej pielgrzymce, a także obecnych pielgrzymów z Brynicy, diecezji gliwickiej, z Katowic-Szopienic, z Kolbuszowej diecezji rzeszowskiej, z Obry diecezji poznańskiej, z Zaklikowa diecezji sandomierskiej, z Jejkowic diecezji katowickiej, z Teodorówki, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego i wszystkie osoby, które prosiły nas o Twoje wstawiennictwo przed Tobą, obecnych tutaj na tej modlitwie apelowej i łączących się z nami za pomocą mediów społecznościowych. Wszystkie te intencje składamy w Twoich niepokalanych dłoniach, rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
12: Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
2: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
12: Ojca biskupa Stanisława prosimy o błogosławieństwo.

0: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

Kończymy już transmisję apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Mamy 17 minut już po godzinie 21. Zapraszam oczywiście do wysłania Ewangelii. Słowo Boże to jutrzejsze, skąd wyjdzie ksiądz Marek Dąbrowski. My natomiast wspólnie pomodlimy się różańcem świętym o godzinie 21:30. Przypomnę numery telefonów do radia 512-700-444, 512-700-555.

0: Ewangelii świętego Jana. Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Czy znasz Tomasza? Czy spotkałeś go kiedyś? Czy opowiedział ci, jak to było z jego wiarą po zmartwychwstaniu Jezusa? A może to Tomaszowe doświadczenie jest tym, co spotyka od czasu do czasu również mnie osobiście? Dzieją się cuda. 2000 lat istnienia Kościoła. Tysiące różnych zdarzeń, cudów, uzdrowień, przemian życia. Doświadczeń istnienia Pana Jezusa zmartwychwstałego. A mimo to rodzi się czasem w sercu człowieka pokusa, by zadać pytanie: czy oby na pewno? Może i w moim sercu rodzi się pokusa, by żądać jeszcze większych cudów, jeszcze mocniejszych doświadczeń duchowych, jeszcze więcej pewności. Ludzkiej pewności, w której nie ma miejsca dla wzrostu wiary. Na wszystkie tomaszowe pokusy pozwól reagować swemu sercu jedną odpowiedzią: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Zbliża się godzina 21.30. Zbliża się zatem czas naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym, do której bardzo gorąco zapraszam. Tak, naszych słuchaczy 512 700 444 512 700 555, tak jak i gości w studio, a z nami pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie Panie w studiu i zapraszam do modlitwy różańcowej. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę ludzkiego życia na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o dobre wyniki badań dla Magdy, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny, o zdrowie potrzebne łaski dla siebie modli się słuchaczka, o cud odbudowania miłości Moniki i Tomasza. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Lichańskiej o łaskę uzdrowienia z lęków Adama, o uleczenie małej Alicji. Modlimy się o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw i pojednanie dla Anny i Piotra, o łaskę zdrowia dla Łukasza, o nawrócenie i powrót do Kościoła Maćka, o wyjście z nałogu Emilii i Piotra, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o bezpieczeństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla Pana Prezydenta i Pana Emila, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o siły i zdrowie dla Kasi potrzebne w wychowaniu małego Olafa, o radość życia małżeńskiego dla Magdy i Pawła, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, o wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie

0: dla ich dzieciątka. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jak Cię dostrzec w tłumie, Panie, który czeka na chrzest od Jana? Jak usłyszeć głos z nieba, potwierdzający, że jesteś wśród nas? Szukam, o Panie, Twojej obecności w znakach, prostych słowach i zwyczajach. Proszę o odnowienie mocy, której kiedyś udzieliłeś mi za pośrednictwem prostego znaku wody. A modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, Panie Kacperze, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Kacprze, Bóg zapłać za słoną modlitwę.
2: Dziękuję
0: i za obecność. Spokojnej nocy życzymy.
2: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jak Pani Cię zobaczyć, gdy sam mówisz, że jeszcze nie nadeszła Twoja godzina? Jak nie wpaść w rozpacz, gdy zabraknie chleba? Jak dotrzeć do Ciebie z prośbą o pomnożenie miłości? Szukam, o Panie, Twojej wszechmocnej obecności w chwilach niemocy. Ufam, Maryjo, w Twoje dyskretne pośrednictwo. A modlą się z nami Adrianna, Gosia, Zosia i Magdalena. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na,
3: początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianno, Gosiu, Zosiu i Magdaleno, Bóg zapłać za słoną modlitwę i za obecność w studiu. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy.
4: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Modliłyśmy
4: się za Bolesława Jakubika.
0: Oczywiście.
4: Spokojnej nocy.
0: Dziękuję
4: bardzo.
0: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Ogłoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jak usłyszeć Boży głos, skoro Bóg używa ludzkich słów, przykładów z życia wziętych, skoro uczy rzeczy tak prostych jak miłość? Na drogach mego życia wypatruję, czy nie przechodzisz właśnie obok mnie i wołam: ulituj się nade mną, Jezu, Synu Dawida. Bądź dobrej myśli, powiadają. Nauczyciel woła ci. Pani Janka modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Janko.
5: Szczęść Boże. Ojcze nasz.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była
5: na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Janko za słoną modlitwę i pozdrawiamy serdecznie.
5: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Czwarta tajemnica. Przemienienia na Górze Tabor. Jak mamy zatrzymać tę chwilę, w której tak wyraźnie widzę Twoje oblicze, Panie? Jak najlepiej zapamiętać jasny Twój portret? Nie zgubić blasku Twoich oczu w zagmatwanym moim życiu? Pozwól mi napatrzeć się na Ciebie. Pozwól mi zbudować tutaj swój namiot. Jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Jadwigo, Bóg zapłać za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
6: Bóg zapłać. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Jak zobaczyć Twoją wielkość w drobinie pokornego chleba? Jak odczuć obecność Mistrza podczas wieczerzy dziękczynienia? Szukam, o Panie, Twojego oblicza w tej świętej godzinie, w której Kościół wciąż składa tą samą ofiarę czystą. Jest z nami Pani Hanna. Szczęść Boże, witam, Haniu.
7: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
7: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
8: Amen.
0: Bóg zapłać Pani Hanno za wspólną modlitwę. Pozdrawiam Bóg serdecznie zapłać. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
7: Pozdrawiam z Panem Bogiem, dobrej nocy.
0: Dobrej nocy i dziękuję także gościom zgromadzonym w studiu, a dziś przypominam, były z nami Panie, pomocnicy Maryi, Matki Kościoła. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Modlimy się o godzinie 21.30. Zachęcam także do wysłania swoich intencji do modlitwy różańcowej. Można to zrobić tak telefonicznie, jak i przez internet. Proszę wchodzić na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Za chwilę natomiast na antenie Radia Warszawa Jacek Racieński, jak w każdy czwartek audycja Wolna Chata. Posłuchamy dziś świadectwa Pani Renaty. Serdecznie zatem zapraszam. Tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze i powiedziałbym nawet w gorącej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Samych radości. Do jutra.
9: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racieński.
10: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racieński. Witam i zapraszam do udziału w Wolnej Chacie, której oczywiście jestem nie sam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Renata. Witam Cię, Reniu.
11: Dzień dobry.
10: Renia, jesteś świadkiem rozwoju, świadkiem obecności Pana Boga w Twoim życiu, świadkiem dotykania coraz bardziej tego faktu, że Pan Bóg jest obecny i że sprzyja Twojej zmianie, Twojemu rozwojowi, co... Jak myślę, również jest osiągane czy umożliwiane przez bycie w procesie warsztatowym programu 12 dla chrześcijan, który w ramach Dobrej Drogi, zespołu Dobra Droga prowadzimy między innymi w Warszawie, gdzie jesteś uczestniczką tak zwanego drugiego obrotu. Zazwyczaj pytam, możemy też tak zrobić, z tym, że oczywiście bardzo bym Cię prosił, żebyś patrzyła na tą rzeczywistość i te odpowiedzi w kontekście swojej dzisiejszej wiedzy na swój temat, bo zawsze pytam o to, jak dzisiaj właśnie postrzegasz, widzisz tą rzeczywistość, kiedy ona gdzieś tam w jakimś momencie Twojego życia spowodowała, zasugerowała, zmusiła do tego, żeby zacząć myśleć o tym, że potrzebuje jakiejś, nie wiem, pracy nad sobą, jakiejś pomocy, jakiejś zmiany. Co to były za okoliczności, jak dzisiaj na to patrzysz? I co one Ci dzisiaj mówią o naturze Twojego funkcjonowania w tamtym czasie?
11: Trafiłam na warsztaty przede wszystkim dlatego, że miałam bardzo duży problem w relacjach, jako dorosły człowiek już, taki 50-letni, w relacjach z moją odpowiednio starszą, schorowaną już mamą. Mhm. Było dla mnie bardzo trudne. Oczywiście to ona była winna, ona się źle zachowywała, ona manipulowała mną, ona mną zawiniała. To wszystko jest prawda. Natomiast ja w ogóle nie widziałam swojej roli w tym wszystkim. Mhm. I złapałam się na reakcjach dokładnie tych samych w stosunku do moich synów. Mhm. To był ten moment, w którym ja sobie pierwszy raz zobaczyłam, że ja nie chcę być jak ona, a zachowuję się tak samo. Mhm. I chyba z takiego ratunku siebie samej, żeby nie stać się takim człowiekiem, bardzo egoistycznie, dla siebie, nawet nie dla synów dorosłych już wtedy, tylko dla siebie, żebym nie była kimś takim. I to był ten moment, kiedy poszłam. Nie wiem, czy ja to umiałam wtedy dokładnie tak nazwać, ale o to chodziło.
10: Okej, okay, a jak dzisiaj widzisz, bo to zobaczyłaś, nie? A jak dzisiaj widzisz, skąd się jakby, gdzie jest korzeń tego, że w taki sposób się skonstatowałaś, że jesteś mamą bis, nie? Czy to, że tak się zadziało, gdzieś widzisz tego przyczynę w jakimś wcześniejszym czasie?
11: Myślę, że ja w ogóle byłam uczona niesamowitego posłuszeństwa. Miłość to było posłuszeństwo i podporządkowanie i odtwarzanie wzorców, które były mi narzucone. W wyniku czego, nie wiem jak to określić, trochę tego oczekiwałam od swoich synów, a trochę byłam świadoma, że to mnie niszczy. Więc sama byłam w nieustannym konflikcie.
10: Zobaczyłaś, że oczekujesz od synów, ale czy to nie było efektem tego, że oczekiwałaś tego od siebie?
11: Tak. Ja oczekiwałam tego od siebie. Potem, ale zobaczyłam, że to na synach, na sobie. Tego w ogóle nie widziałam. Teraz, na drugim obrocie, dopiero teraz widzę, że ja tego oczekuję od siebie. Mhm. Dla mnie ta droga na warsztaty przyszła przez innych ludzi jakby. Mhm. Zobaczyłam, że ja od nich tego oczekuję, a jednocześnie nie zgadzam się z tym. Złapałam się na zachowaniach, których ja w sobie, których ja nie akceptuję, których sobie obiecałam, że nigdy w życiu nie zrobię.
10: Czyli byłaś przekonana, że ich nie masz, a więc było to mocno ukrywane przed sobą samą.
11: Tak, bo skoro z tego w sobie nie widziałam, to było tak bardzo mocno ukrywane.
10: Wysoki poziom automanipulacji, nie?
11: Tak, tak. Jestem bardzo wdzięczna temu, że im, że mnie z tym skonfrontowali po prostu swoimi reakcjami, swoimi zachowaniami, odpowiedziami. I jestem wdzięczna sobie za to, że w pewnym momencie przestałam uważać, że... No bo oni robili coś, czego mi nie wolno było. Mówili, co myślą. W jakiejś mierze mówili, to twoje zachowanie jest już niewłaściwe. I że ja na to w sobie znalazłam zgodę. Bo to było coś, czego mi nie można było powiedzieć, więc bolało mnie niesamowicie. Ja reagowałam...
10: No trudno pozwolić komuś na co samemu nie było pozwolone, tak. I sama sobie też nie pozwalałaś, choć tego nie wiedziałaś, nie?
11: Tak, tak.
10: Poprawność była bardzo silnym imperatywem, nie?
11: Tak. I jestem wdzięczna, że ja sobie na to pozwoliłam, że to poszło. I potem był taki... dwa momenty takie. Pierwszy to jeszcze był przed warsztatami, który mnie w ogóle przed wszelkimi warsztatami mnie zatrzymał. Mój chyba gimnazjan, wtedy syn wpadł do kuchni, wrzucił wcześniej ze szkoły i mówi, mamo, ja muszę szybko wyjść. A ja muszę natychmiast mu dać obiad, tak? I prawie ręce mi się trzęsą. On tak na mnie patrzy, ale mamo, ja mogę i kanapkę zjeść. I ja wtedy zobaczyłam, że ten przymus jest we mnie.
10: Wysoki standard.
11: Tak, że ja muszę sprostać swoim standardom, a nie tak naprawdę zaspokoić potrzebę głodu. Mhm. To był taki pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłam, że ja sobie sama coś narzucam, a nie to jest oczekiwanie
10: ale
11: kogoś z zewnątrz.
10: Żeby zobaczyć, że jestem niby wobec kogoś po formie jakiejś poprawności czy posługi, a tak naprawdę...
11: Realizuję siebie.
10: Siebie, bo jestem w tym w taki sposób, jaki to ja uważam za właściwy, nie?
11: Tak, tak. Ja tego zupełnie nie umiałam nazwać, natomiast to dziecko wtedy jeszcze po prostu pokazało mi, co się ze mną dzieje. A drugi moment z drugim synem, to już było na warsztatach, gotowałam coś, straszny bałagan w kuchni. Nie lubię mieć bałaganu w kuchni. Wchodzi syn i stwierdza. Przygotowuję święta, te święta niekoniecznie mają wyglądać tak, jak ja bym marzyła, ale robię to, bo mąż by chciał, bo trzeba dzieciom zapewnić i tak dalej, czyli z powinności. Wchodzi syn i stwierdza, jaki tu jest okropny bałagan. To, że ja go wtedy nie zamordowałam, to był cud. Ja już byłam na warsztatach, więc się ugryzłam w język. Powiedziałam tylko, synu, lepiej wyjdź, bo to się źle skończy. On tak na mnie popatrzył, obrócił się, wyszedł. Ja oczywiście tutaj skrzywdzona.
10: A nie masz poczucia, że rzucił twoim tekstem?
11: Skończę najpierw historię, dobrze?
10: Skrzywdzona?
11: Skrzywdzona. Po co ja to robię? Ja tu się poświęcam. Cały zestaw. Jestem na warsztatach, więc już łapię te myśli, że tak powiem. Nie bardzo jeszcze umiem sobie z nimi poradzić, ale już wiem, że są. Wraca za 15 minut, pół godziny mój syn i mówi, mamo, ja chciałem ci pomóc, a ty mnie wyrzuciłaś. No po prostu, to mogę już ci pomóc? No ja się wtedy zbierałam z podłogi bardzo długo, tak? Bo swoje intencje, swoje przeżywanie, swoje...
10: Ale usłyszałaś to sobą, usłyszałaś to krytyką, tak. Usłyszałaś to zarzutem.
11: Swoje deficyty przypisałam swojemu dziecku jako intencje. Mhm. Ponieważ on już był wtedy dorosły, więc jakby też nie doszło do takiej relacji dziecko-rodzic, nie? Ale bardzo to mną wstrząsnęło, bardzo mi pokazało, jak ja funkcjonuję. Mhm. To były takie dwa momenty, które mi pokazały, jak bardzo to, co się dzieje na warsztatach, przekłada się na taką najprostszą codzienność. I chyba po to poszłam, żeby te momenty wychwytywać. Potem, jak już byłam, tak, jak już miałam ochotę uciec, bo to dla mnie za trudne, to zawsze widziałam te momenty, że to ratuje je, mnie ratuje przed wejściem w takie stare schematy. A nawet jak wyjdę, to je daje możliwość zobaczyć, może nawet to jest większa prawda.
10: Tak, jak słucham tego, no to akurat twoja historia oczywiście tutaj rozmawiam z tobą, ale są pewne takie powiedzmy przeżycia czy sposoby działania, które u innych też się ujawniają. I ten element, który tutaj opisujemy i pokazujemy słuchaczom, że ta automanipulacja, to ukrywanie przed sobą, prawda, pewnych mechanizmów, które potem tak z zaskoczeniem się wydobywały, kiedy znalazłaś otwartość na widzenie tej rzeczywistości, no to nazywamy intelektualizacją, prawda, nie? Takim zasłanianiem prawdy właśnie tym swoim sposobem narracji wewnętrznej, takiego czytania wydarzeń, faktów, nie? Często głębokiego usprawiedliwiania różnych sytuacji i działań. I myślę sobie, że to, co teraz mówisz, prawda, o tych doświadczeniach, właśnie pokazuje to, że wcześniej było to po prostu nie do uchwycenia, nie do zobaczenia, prawda, ponieważ ten relacja ze sobą była prawie niewidoczna, a intelekt zasłaniał to wszystko, nie?
11: I wydawało się... cały czas mi ciężko się z tym pogodzić, że tak jest, ale to jest prawda.
10: Prawda, nie? Jak to jest... Wydaje się, że wszystko jest w porządku, tak? No bo przeżywam siebie w oglądzie tej właśnie intelektualności swojej.
11: No to bardzo dobrze przeżywam siebie, bo to jest taka...
10: Buduje narrację poprawności, właściwości.
11: Zgrabna metoda, tak?
10: Nie? I wiele lat to się działo, w twoim przypadku pokazujesz. I dopiero ten trud w relacji z rodzicem, prawda, który no, w okresie końcówki swojego życia zazwyczaj no, jesteśmy jakoś tam konfrontowani, no bo ta relacja zaczyna być znowu bliska, trzeba zająć się, trzeba być przy, prawda, a to życie poszło dalej i jak mówisz, zobaczyłaś te kawałki mamy w sobie, nie? Te, które dotykały ciebie w relacji z nią jako niefajne, przykre, prawda? I to otworzyło ciebie na to, żeby złamać tą intelektualizację w sobie. Chociaż, jak mówisz, dopiero teraz, przy już dłuższym czasie funkcjonowania w tym procesie, zaczynasz większą mieć otwartość i gotowość na to, żeby to zobaczyć. Ale choć tego może tak do końca jeszcze wtedy nie widziałaś, to jednak wyłapywanie tych faktów i widzenie ich w kontekście rzeczywistości było takim przełamywaniem tego intelektualnego, nieprawdziwego, nieprawdziwej wizji świata, nie?
11: Było. I jest. No to wcale nie jest tak, że to się zakończyło. To się cały czas dzieje.
10: Na nowych poziomach jakby się...
11: Tak, ja myślę, że ja wychwytuję to szybciej. Mm-hmm. Ja wychwytuję to szybciej. Mam też większą zgodę na to, że to się dzieje, że ja się konfrontuję z czymś we mnie.
10: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem Renatą. Renia opowiedziałaś nam o okolicznościach ujawnienia potrzeby jakiegoś zajęcia się sobą, zobaczenia czegoś w sobie, która Cię przekierowała na pracę warsztatową. I pokazaliśmy kilka kontekstów takiego dzisiejszego rozumienia pewnych mechanizmów, które doprowadziły do tego, że właśnie taka potrzeba była. A powiedz, a skąd pomysł, że akurat warsztaty? No bo taka trochę szybka piłka, tak? Tu pomoc i od razu warsztaty.
2: To wcale tak szybko nie było. Aha. To znaczy ja rozmawiałam z koleżanką, która była już w procesie warsztatowej, o historii z mamą jakiejś tam, o sytuacji, w której się dało zawinić.
1: Czyli świadectwo kogoś znajomego, tak?
2: Tak. I ona tak na mnie patrzy, patrzy i kochana, idź na 12 kroków. A to podaj mi dane, a to potem rok, w ogóle po co mi to? Potem rok prokrastynacji, no bo może mi potrzebne, ale no jeszcze zobaczę.
1: Nie teraz, nie
2: a nie teraz,
1: czasu.
2: Teraz nie zadzwonię. A nie, już jest za późno, żeby zadzwonić. No, wszystko klasycznie. A potem wielkie zdumienie, że na miejsce trzeba czekać. I przyszło mi jeszcze dość długo czekać. Także tak, świadectwo kogoś i też obserwowanie, jak ten ktoś się zmienia.
1: No właśnie, tak chciałem powiedzieć, bo świadectwo świadectwem, ale jednak dłuższy czas, prawda? Mhm. Więc w tym czasie jakaś, no kontakt z tą osobą, rozumiem, był.
2: Tak.
1: I gdzieś takie podpatrywanie, nie?
2: Tak.
1: Więc
2: tak.
1: Musiałaś zobaczyć, że nie tylko świadectwo w sensie tej
2: słowa, ale tak. Też życia. Bo właśnie. Tylko to świadectwo mnie osobiście przekonuje.
1: Właśnie, że te słowa się potwierdzają w sposobie funkcjonowania tej osoby,
2: kogoś,
1: która,
2: tak.
1: Jak rozumiem, była ci znana wcześniej, nie?
2: Tak.
1: Czyli było widać tą zmianę, tak?
2: Tak, tak.
1: I to znajoma tak prywatnie, towarzysko czy w pracy?
2: Znajoma ze wspólnoty, więc tak. Ze wspólnoty i towarzysko także też, więc jak miałam możliwość bardzo subtelnych reakcjach, zachowaniach widzieć. W jakimś takim spokoju, pewności siebie i w otwartości na to, co mi najbardziej imponowało chyba. Naprawdę. Bez takiego przedstawiania rzeczywistości, jak jest świadectwo, tak? Pozytywne i budujące. I to nie było nagle laurka, tylko opis zmagania się z rzeczywistością.
1: Świadomość siebie?
2: Tak. I to mnie bardzo pociągało, bo wcześniej funkcjonowałam w takim poczuciu, że ja jestem pęknięta. To znaczy przeżywam swoje, na przykład jakąś powinność i wiem swoje. Na przykład, no to na dzieciach najprościej. Wiem, że mam je uczyć do odpowiedzialności. Jeżeli syn łatwo się uczy, to ja nie muszę kontrolować jego lekcji. Zrobię mu tym krzywdę, to wiem. A szkoła mi mówi, pani jest, no już upraszczając, tak, pani powinna sprawdzić pracę domową, bo to niedopuszczalne, żeby taki uczeń miał 3 błędy ortograficzne, na przykład w drugiej klasie.
1: Jak widać, dopuszczalne.
2: Jak widać, tak? Więc ja tak, wiem, że robię dobrze, a przeżywam się jako zła matka. To jest taki prosty przykład, tak to się powtarzało wielokrotnie. I ja bardzo potrzebowałam.
1: Czy taki konflikt relacji ze sobą i relacji ze sobą wobec świata, nie?
2: Tak.
1: Wobec tej poprawności.
2: Wobec powinności, którą sobie noszę.
1: Tak.
2: I wiedzy, którą zdobyłam, którą tam szukałam i z którą intelektualnie, dlatego to słowo intelektualizacja jest dla mnie trudne, bo ona mnie też uratowała. Bo gdybym nie miała tej wiedzy.
1: Ale intelekt jest w porządku, bo Pan Bóg nam go dał. Tylko sposób jego używania jest.
2: Tak. Że gdybym tej wiedzy nie miała, to ja bym bardzo łatwo poszła za tym głosem powinności, że ktoś mi mówi, w końcu ja mam być posłuszna, tak byłam wychowywana, więc to będzie trzeba zrobić. I szukałam i widziałam w tej mojej koleżance też to takie scalanie i nagle zdałam sobie sprawę, że ja bardzo tego potrzebuję. I chyba zdecydowałam się po to, żeby się też scalić. A potem podobny proces zaobserwowałam w swojej własnej rodzinie, gdy ja byłam przekonana, że we mnie się nie dzieją żadne takie zmiany w zachowaniu zewnętrznym, tak, że ja inaczej siebie przeżywam, ale że nie zachowuję się jakoś inaczej. A jednak w pewnym momencie, przecież mąż wiedział, że ja chodzę na te warsztaty. Więcej na początku tak ewangelizacyjnie, tak ostro, to ja go nawet namawiałam, tak. Oczywiście z tego nic nie wyszło, Bogu dzięki. Ale po jakimś bardzo długim czasie, nie wiem,
1: okazałaś się świadkiem.
2: Mąż powiedział, słuchaj, zapisałem się na warsztat. Skończył już się pierwszy obrót, tak? Więc ja dalej nie wiem, co było we mnie w zmianie, w relacji, w czymś tam. Nie umiałabym tego w ogóle nazwać. Myślę, że on też nie. Ale coś takiego było, co zadziałało. I zadziałało też w wolności, bo póki ja mówiłam, tu by ci się przydało, tam by ci się przydało. Nie.
1: O, tak, ale zostawmy męża. Bo...
2: Dobrze, dobrze. Tam,
1: to nie bardzo ja. Fajnie, że efekt był i że widział zmianę, to jest ważne, ale no, jesteśmy tutaj rozmawiać o tobie, twoich doświadczeniach. Czyli zobacz, że zmiany, które doświadczyłaś, czy taka teza jest według ciebie właściwa, że zmiany, które doświadczyłaś dla skutek pracy w warsztacie, dla ciebie samej nie były postrzegane jako zmiany.
2: Tak.
1: A zewnętrznie były widziane jako zmiany, nie?
2: Tak, dlatego o tym zaczęłam mówić. Ja.
1: Prawda? Czyli gdzieś ten proces poprawiania, czy uświadamiania, wzmocniania kontaktu ze sobą, który gdzieś był w tobie, w tęsknocie, prawda, i w takiej chęci bycia sobą, taką, jaką gdzieś tam się przeżywasz, jest właśnie tym uzdrawiającym, nie? Czyli takie odkrywanie, jak to nazywamy, ja prawdziwego, nie? Czyli tego wyposażenia Bożego, które w sobie mamy, jest właśnie tym, co powoduje, że zmieniamy się.
2: Tak, ale myślę też, że to, że ja tego jakby... nie umiem tak wypunktować, świadczy o tym, że to też się dość głęboko integruje. Bo gdyby to było jakieś takie świadome, celowe działanie, to ja bym miała sobie zrobić plan.
1: Nie musi to być wiedza nabyta, tak. Bo jest to wiedza, czy doświadczenie przeżyte.
2: Tak, właśnie wracając do tego rozdarcia, że jakby z tej wiedzy przesuwa się w ten obszar serca, przeżywania, bycia.
1: A wiesz, to jak z każdą wiedzą, kiedy wprowadzimy wiedzę do naszej rzeczywistości, a potem ją praktykujemy, to już nam te źródła tej wiedzy nie są potrzebne, bo mamy praktykę, nie?
2: Tak.
1: A tutaj nawet...
2: Nie muszę się podpierać jako autorytetem.
1: Prawda? I jakimś odniesieniem w tym sprawdzę, czy to jest właściwie, czy niewłaściwie, bo tu mam to już, tak. tą świadomość, nie? Czyli takie wżyte, wprowadzone w życie, wżyte doświadczenie powoduje, że przeżywam się zupełnie inaczej. W związku z tym działam też inaczej, nie? I nie widzę tego działania jako coś nowego, trudnego, niefajnego.
2: Tak, ja nawet jak zacząłeś mówić, przyszło mi słowo, prawdopodobnie działam inaczej, tak? Bo to rzeczywiście jest poza moją świadomą decyzją. To po prostu się dzieje.
1: Mhm. No tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Fajnie, że to zauważasz, że o tym mówisz, bo to nie zawsze tak da się zobaczyć w ten sposób. A to świadczy o tym, że ta praca, którą wykonujesz i ta zmiana jest taka bardzo u podstaw, nie? Taka bardzo głęboka, nie? A w związku z tym ona jest zmianą, która jest bardzo taka zakorzeniona. Zakorzenia się, prawda? Bo jest niejako podprogowo przez ciebie przyjęta, zasymilowana.
2: Tak, jest coś takiego... Raczej ze zdumieniem przyjmuję czasami swoje reakcje, które wypływają ze starych nawyków. W takim znaczeniu, że może łatwiej byłoby mi na jakiejś historii. Robiłam okulary. To jest dość skomplikowany proces w moim wypadku. I odebrałam te okulary. Widzę do bliżej dobrze, do środka dobrze. Z tą dalą jest tak...
1: Zamglona.
2: Zamglona. I złapałam sobie, ponieważ już taka historia się wydarzyła pół roku temu, gdzieś w innym miejscu, więc ja już, pierwsze jestem uczulona, po drugie, co ja zrobiłam nie tak i łapię się na czymś, co mnie najbardziej zaskoczyło, że sprawię komuś problem
1: tym, że... Kiedy upomnę się o siebie.
2: Tak, że komuś sprawię problem, że to jest coś nie tak. Ja bardzo długo udowadniałam sobie, że jest w porządku, mimo bólu głowy, mimo dużego dyskomfortu. Wchodziłam do sklepu, widziałam te za ladą, powiedzmy, jakieś wystawy. Jest wszystko okej, bardzo dobrze się czuję. Wychodzę na zewnątrz. To na szczęście nie siadłam za kierownicą, usiadłam jako pasażer, ale widzę, że jest nie tak. Bardzo dużo mnie kosztowało pójście do optyka i powiedzenie, że tu i tu jest dobrze, a tu nie działa. Mimo wielkiego trudu, który to dla mnie był, jestem bardzo szczęśliwa, że mi się to przydarzyło, bo po pierwsze zobaczyłam siebie, zobaczyłam, jak bardzo przekreślam siebie, troszcząc się o innych
1: Ale też ta troska, bo troszcząc się o innych, to jest jeszcze takie bardzo ogólne określenie, a tu jest pokazana ta troska o to, żeby nie być
2: kłopotem za kogoś.
1: Kłopotem. To jest takie z relacji z matką, nie?
2: Tak.
1: Takiego właśnie nie być obciążeniem dla rodzica, nie?
2: Znaczy, jak dawno temu zapytano mnie pierwszy raz, jak ja skrypt na życie wyniosłam, odpowiedziałam nie być, nie istnieć, tak? I to wychwytuje. Bo kiedyś ja bym w te uczucia wszystkie poszła, wolałabym zapłacić znowu kilka tysięcy za te okulary, niż
1: zadbać o siebie.
2: Zadbać o siebie. Tutaj boję się, czuję się bardzo dyskomfortowo, czy tym bardziej, że sytuacja w ciągu pół roku powtarza się drugi raz, ale idę. I bardzo mnie to cieszy, że bo to nie jest tak, że nie przestaje się dziać.
1: I tu nie chodzi o to, że idę teraz wybić komuś zęby.
2: Nie.
1: Tylko spokojnie.
2: Spokojnie,
1: adekwatnie.
2: Wręcz ten ktoś jest najpierw nastawiony tak, że zaraz będzie awantura o to, że on coś źle zrobi. A ja tak prowadzę rozmowę, że słyszę, niech się pani nie martwi, bo my mamy jakby gwarancję, ubezpieczenie, no nieważne, jak to się tam nazywa, tak?
1: Czyli likwidujemy problem, a nie wchodzimy w relację.
2: Tak, że ten ktoś też poczuł
1: agresji,
2: się,
1: tak?
2: Ja się poczułam, ten ktoś się najpierw poczuł bezpiecznie, bo ja nie zareagowałam agresywnie i w tym momencie ten ktoś się mną zaopiekował. Tak.
1: Połączyliście siły, żeby osiągnąć ten milion
2: metek. Sprawdził na aparatach, że tak jak on dobierał, jest wszystko okej, okay, ale jak wychodzę i mam przeczytać na drugiej stronie rynku coś, to ja już widzę inaczej dobrze. Trzeba te okulary inaczej dobrać. Czyli doszliśmy do problemu, który jest, tak? Ja się czegoś nauczyłam, to znaczy, że przy następnym razem muszę powiedzieć, mam taki problem, trzeba zachować się tak i tak. A pan mówi mi, ja też się czegoś nauczyłem, bo wiem, że są pacjenci, których sprawdzę tu i muszę wysłać.
1: Na dwór.
2: Na dwór. Czyli powiedzmy, obydwoje zyskaliśmy jakąś wiedzę, tak?
1: Tak, poza tym w tym przypadku akurat jeśli chodzi o kwestie medyczne też, czy jakieś takie, to czasami jest tak, że nawet w pierwszej chwili powiesz, że jest okej, a po czasie jakaś drobna korekta, jeśli chodzi o wzrok w ogóle, no, to bo właśnie ten ból głowy, bo to mikro tam poruszenia gałki ocznej i tak dalej. Więc też trzeba mieć taką otwartość na to, że jeżeli coś jest nie okej, jest to coś innego niż przeciętnie, to mam nie tylko prawo, ale mam obowiązek względem siebie zająć się tym. No bo dlaczego mam być ze zgodą na dyskomfort, skoro nie muszę, nie? No bo jak muszę, no to muszę. Ale jak nie muszę.
2: Znaczy, to byłaby zgoda na krzywdzenie siebie, dlatego, że albo jakbym chodziła w tych okularach, to robiłabym sobie problem.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie z Renatą. Opowiedziałeś o początkach, o tej skonstatowaniu potrzeby tej zajęcia się sobą, zrobienia czegoś ze sobą, jakiejś niezgody na siebie, tak? Jakiejś takiej wynikającej z uwarunkowań, które później obejrzałaś i zobaczyłaś jako różnego rodzaju przymusy. Opowiedziałaś też o tym, w jaki sposób przenosi się na twoje życie ta praca, którą wykonujesz ze sobą, ten rozwój, który jest ewidentnie łaską Ducha Świętego, na którą się otwieramy, prawda? Jakieś przyjmując siebie, przecież to chodzi o to, żeby odkrywać stworzenie Boże w sobie. Powiedziałaś też o tym, że była dla ciebie inspiracją czy przyczynkiem świadectwo drugiej osoby. Powiedziałaś też o tym, że sama stałaś się świadkiem dla twojego męża, prawda, który też podjął tą pracę krokową. Zresztą pozdrawiamy, jeśli słucha.

0: A powiedz mi, jaki sposób, czy w ogóle widzisz to, jeśli tak, to w jaki sposób te zmiany, no jesteś cały czas dalej jeszcze w procesie drugiego obrotu, ale te zmiany już się dzieją, prawda? Gdzieś tam mimo, że widzisz też teraz jakby głębiej, ostrzejszym okiem z uwagi na ten proces, który dalej trwa. W takich przestrzeniach nie może najbliższych osób, tylko jakoś powiedzmy dalej, nie? W takich przestrzeniach, nie wiem, relacji ze światem po prostu, nie? Czy zmieniło się twoje, a jeśli tak, to w jaki sposób nastawienie do rzeczywistości, do świata?
1: Myślę, że przede wszystkim przestałam się bać siebie w tym świecie. To znaczy, często było tak, że coś się działo, przedstawiana była taka wersja poprawnościowa, z którą ja nie miałam odwagi dyskutować, a czułam inaczej, gdzieś z innych źródeł. Także dotyczy to, powiedzmy, sytuacji we wspólnocie, w kościele. Miałam inne doświadczenie, inną wiedzę, inne przeżycie, ale siedziałam cicho. Przyszedł moment, że ja zaczęłam mówić, ja tak myślę. Ktoś mnie przekonuje.
0: Czy pozwoliłaś sobie na to?
1: Tak. Pozwoliłam się odkryć. W ogóle przedstawić się. Nie być poprawna według oczekiwań otoczenia. Pozwoliłam sobie na zadanie pytania, czy ja w ogóle chcę i dlaczego chcę być w danej wspólnocie, w danej grupie.
0: Czyli zaczęłaś odzyskiwać wolność.
1: Tak.
0: A wolne wybory są wyborami, które dają nam możliwość funkcjonowania w zgodzie ze sobą, nie?
1: Pozwoliłam sobie też na to, żeby przyjąć, że jestem, jakby to określić, niekoniecznie wszystko to, co mi się proponuje, odpowiada, zgadzam się z tym, może nie tyle odpowiada mi, co zgadzam się z nim, z ideami, z propozycjami i że nie muszę. Więcej, że mogę zdecydować, że w pewne zachowania wchodzę, a w pewne nie. I że to jest okej, niezależnie od tego, czy to się otoczeniu podoba, czy nie. Zaproponowano nam jakąś posługę jako małżeństwu, ale rozeznając naszą sytuację rodzinną w tej chwili, stwierdziliśmy, że nie mamy żadnej możliwości podjęcia tej posługi.
0: Staliście się odpowiedzialni.
1: Tak. I nie, powiedzieliśmy,
0: nie przyjmując odpowiedzialności posługi, ale staliście się odpowiedzialni. Bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić coś na zasłużenie czy postrzeganie, że jest się fajnym, tylko żeby zrobić to odpowiedzialnie, prawda? Żeby być w porządku wobec siebie i też tych, wobec których się zobowiązuje. Jeżeli nie mogę...
1: To nie mogę.
0: To nie mogę i to jest odpowiedzialne.
1: I to muszę nazwać. Muszę się zgodzić na to, na konsekwencje tego. To znaczy, że ktoś czuje się dotknięty, no, oburzony,
0: może
1: się tak poczuć, że w ogóle budzi to zdumienie, że jest to jakiś ferment. Pewnie przerysowuje, tak? Ale i być może mój odbiór reakcji innych osób jest przerysowany, bo nie jestem przyzwyczajona do takich
0: sytuacji. Właśnie, bo dotychczas unikałaś takich sytuacji przez zgadzanie się mimo swojej niechęci.
1: Tak. Albo robienie bokiem. Ale też zgodziłam się na to, że to jest dla mnie dyskomfort. I po prostu, no jest tak, ja tak reaguję, tak to przeżywam. Niekoniecznie, wiem, że niekoniecznie tak jest, że niekoniecznie intencje, które ludziom przypisuję, są prawdziwe. Bo przypisuję intencje ludziom, które wypływają z moich deficytów.
0: Okej, ale też nie zawsze jest tak, że ten dyskomfort powoduje, że nie wchodzę, bo czasami jest dyskomfort, a ja decyduję się jednak wejść mimo tego dyskomfortu.
1: Ja mówię teraz o dyskomforcie wynikającym z odmowy.
0: Rozumiem.
1: Tak, ale jakby po rozeznaniu sytuacji, po tym, co jest, stwierdziliśmy, że to już nie będzie dyskomfort. To po prostu u nas już nie jest możliwe. Że to byłoby oszukiwanie też kogoś.
0: Okej. I to jest właśnie bardzo fajne, bo to jest takie odzyskiwanie wolności, ale też trzeba jasno zobaczyć, że to odzyskiwanie tej wolności wcale niekoniecznie musi owocować, też niektórym się może tak wydawać, że ja w związku z tym w wolności to ja rezygnuję, odchodzę, nie chcę, bo to jest przykre, nie fajne, nie takie. Wcale nie muszę rezygnować ani z małżeństwa, jak się okazuje, ani z rodziny, ani z jakichś innych relacji, ani nawet ze wspólnoty, w której jestem, chociaż mogę mieć różne na ten temat postawy, prawda, które były tłumione. Bo ja, uzyskując wolność, mogę w sposób wolny w tych relacjach być, prawda, i budować nową zasadę tych relacji, prawda?
1: Budować w ogóle nowe relacje, bo mam wrażenie, że dopiero teraz ja je mogę budować. Bo wcześniej to była wydmuszka, fasada. Jestem introwertykiem.
0: Realizacja czyichś oczekiwań.
1: Tak, jestem introwertykiem i na przykład długi czas dużej ilości osób jest dla mnie bardzo męczący, niezależnie od tego, jak dobrze się w tym towarzystwie czuję. I dla mnie na przykład bardzo dużym osiągnięciem było to, że po jakimś takim tygodniowym spotkaniu wyjazdowym znajomi jeszcze organizują spotkanie przy ognisku u siebie w domu. Ja mówię, kochanie, ja rozumiem, że będzie bardzo fajnie, że to jest w ogóle świetne, ale już nie dam rady. Jestem już tak przebodźcowana, że starczę. Bałam się, czy w ogóle po tym jakby ta relacja będzie. Jest.
0: Oczywiście, że tak. Rzeczywistość właśnie tych zmian i też jakby oczywistość tych zmian pokazuje, że kiedy jesteśmy z miłością do siebie, zgodnie z przykazaniem miłości, to wtedy okazujemy miłość innym, a jak okazujemy miłość innym, to oni też okazują nam miłość. To, że ja szanuję siebie, nie jest wcale w niezgodzie z postawą szanuję drugiego. Bo to nie jest tak, że szanuję drugiego przez to, że podporządkowuję się jego oczekiwaniom. Szanuję drugiego przez to, że przyjmuję jego oczekiwania, ale daję mu jasne komunikaty. Szacunek to prawda. Jeżeli jestem w prawdzie i w prawdzie komunikuję samego siebie, to właśnie okazuję szacunek sobie i drugiemu. To jest społecznie często u nas bardzo takie niepowszednie, bo założenie jest takie, że mamy być uprzejmi, czyli godzić się na oczekiwania innych. Ale jeżeli one godzą w nas, to oczekiwanie, dlaczego powinniśmy na nie godzić, nie?
1: Poza tym jest jeszcze głębiej jeden stopień, mianowicie w ogóle uznać, że nie chcę użyć słowa inna, ale że jestem taka, że ja czegoś potrzebuję takiego, co nie jest koniecznie takie oczywiste dla innych ludzi. To bycie sama z sobą. To był też dla mnie jakiś taki duży wysiłek, żeby uznać, że to jest we mnie, a nie, że ludzie mnie odrzucają, bo są tacy radośni, weseli, świetnie się bawią, a ja gdzieś stoję z boku. Lata całe czułam się za szybą, odsunięta przez innych. Dopiero musiałam w procesie zobaczyć, że to jest po prostu moja właściwość, że ja do pewnego momentu jestem w stanie wejść w grupę, ale to są już granice, które są we mnie. Ja potrzebuję ciszy. I uznanie tego spowodowało, że mi w tę grupę łatwiej wejść. We mnie samej. Że już wiem, ile mogę, ile...
0: Z drugiej strony świadomość siebie w takim czy innym aspekcie, gdy zdecydujemy się jednak mimo wszystko wejść w jakieś wydarzenie, też powoduje, że bierzemy za to odpowiedzialność. Więc nawet jak mi jest niefajnie, to nie gryzę innych, tylko
1: wiem, że to są konsekwencje,
0: wytrzymuję to, prawda, w sobie, najbliżej zapraszam Pana Boga do trudu, bo to była moja decyzja, to są konsekwencje mojej decyzji, nie?
1: Ale też mogę sobie ten czas tak ustawić, że nie wiem, wyjdę na chwilę na...
0: Bo mam świadomość, że mam taką potrzebę.
1: Nawet w trakcie wesela, prawda? Wszystko świetnie, bawimy się, ale ja w pewnym momencie wiem, że muszę wyjść na 10 minut na spacer na zewnątrz. Nie dlatego, że coś złego się dzieje, czy ludzie są nie tacy, tylko jest to moja potrzeba. Jeżeli ja ją zobaczyłam i ją zaakceptuję, to wracam i dalej jest świetnie.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli nie wyjdę, to się męczę. A mam doświadczenie, że ja nie wiedziałam, że potrzebuję wyjść. A ludzie wtedy byli winni, bo stawiali szybę.
0: Dokładnie.
1: I to jest ta różnica.
0: Tak naprawdę, to ty stawiałaś tą szybę,
1: tak.
0: a przypisywałaś...
1: Bo nie widziałam siebie.
0: A przypisywałaś im tą odpowiedzialność.
1: Tak.
0: No właśnie, jak to bardzo porządkuje. Ta wiedza o sobie, otwartość na siebie, to uświadomienie sobie tego, że gdy przyjmujemy samych siebie, to jesteśmy przyjęci przez Pana Boga, bo On nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy przecież, nie? To też pomaga nam otworzyć się na drugiego człowieka, bo jeżeli ja akceptuję w sobie swoje ograniczenia, niemożności, przypadłości różne, prawda? To wtedy mogę też to przyjąć u innych.
1: Tak.
0: Więc wtedy akceptuję też odmienność drugiego, bo akceptuję odmienność własną. A często, gdy nie akceptuję odmienności własnej, to też nie przyjmuję odmienności drugiego. Więc to jest bardzo prosty taki mechanizm, prawda? Ta sytuacja, o której już mówiliśmy sobie, że przykazanie miłości pokazuje, że kocham bliźniego jak siebie samego. Więc jeżeli siebie prawdziwie kocham, to kocham drugiego. A jeżeli siebie nienawidzę, w cudzysłowie, albo rzeczywiście, bo nie akceptuję siebie, nie przyjmuję jakichś własnych wyposażeń czy ograniczeń, to to samo daję drugiemu.
1: Jeżeli narzucam coś sobie,
0: to narzucam bardziej... innym.
1: Tak.
0: To jest to, co to mogę dać komuś.
1: Jeżeli uważam, że narzucanie czegoś sobie jest formą miłości, to będę jako formę miłości rozumiała narzucanie czegoś komuś.
0: Dokładnie. Dam drugiemu tylko
1: to, co mam.
0: Co mam. Nic innego nie dam. A nawet jeśli będę próbować, to będzie to fałszywe, nie?
1: To będzie wymuszone i to jest czute.
0: Tak
1: to
0: jest.
1: To jest wyczuwane.
0: Tak jest. Tak jest. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę i pięknie, że o tym mówisz, bo to jest taki nieoczywisty przestrzeń, nieoczywista do końca przestrzeń w naszym doświadczeniach, też również zmiany, nie? Bo ten trud wchodzenia w zadbanie o siebie, które łączy ze sobą postawienie granicy, odmówienie, wejście właśnie w jakiś trud w relacjach, szczególnie w tych relacjach, w których już byliśmy kiedyś tam rozeznani czy rozpoznani jako ci, którzy właśnie podejmują te zobowiązania w oczekiwaniu innych, no jest trudem, jest rzeczywiście jakąś przestrzenią niełatwą, dlatego też często w niego nie wchodzimy, unikamy, ale gdy wejdziemy, co ważne, też dajesz tego świadectwo i pozostaniemy przy sobie, nie oskarżając innych, to po pewnym czasie to staje się ułatwiające i pozwalające funkcjonować po nowemu. Dziękuję ci, Leniu, za otwartość, obecność, gotowość do tego świadectwa. Dziękuję państwu za uwagę i zostańcie z Bogiem.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
3: w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje. Z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda? Czy wytrwają w swoich modlitwach? Czy chory na pewno odzyska zdrowie? Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chce pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chce również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Powtórka programu.
2: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy geniuszy rocka, którzy tworzyli wspaniałe spektakle teatralne, grupę Genesis, ale uwaga, w lekkim, powiedziałbym, popowo-rockowym wydaniu. O ile takie grupy jak Pink Floyd, King Crimson, Procol Harum były wierne rockowej, najbardziej ambitnej formie, o tyle takie formacje jak Emerson, Lake & Palmer, Yes i właśnie Genesis w pewnym okresie wykorzystały swoje zdolności i pewną koniunkturę, by zaspokoić rynek komercyjny i zaproponować muzę lżejszego kalibru, ale za to na najwyższym poziomie. I chyba muzyką Genesis najbardziej to wychodziło. Dodatkowo wspaniałe teledyski, medialna postać, trochę aktorska Phila Collinsa, to wszystko sprawiło, że nowa odsłona Genesis po odejściu Petera i Gabriela miała już zupełnie inne oblicze, chociaż następowało to stopniowo. Jak się okazuje, grupa fanów zdecydowanie się powiększyła, a bardziej ortodoksyjni wielbiciele zespołu ostatecznie mogli sięgnąć również po wspaniałą twórczość solową Petera Gabriela, a inni z kolei słuchacie lżejszych i pięknych przebojowych piosenek grupy Genesis. To wielka sprawa tworzyć przeboje, które zdobywają top listy, wcześniej komponując muzykę niemal monumentalną, którą dziś uznajemy jako klasykę rocka. Więcej, która jest po prostu muzycznym arcydziełem w zakresie tego gatunku. Genesis można było słuchać w czasie rockowych scenicznych spektakli, ale też można było słuchać ich lekkich piosenek na dyskotekach i bawić się przy tej muzyce. Gdy byłem nastolatkiem, to wydawało mi się takie połączenie dwóch światów niemożliwe. Po wielu latach uważam, że chyba nigdy z wielkich, ambitnych rockowych bandów nie zrobił tego z taką klasą i gracją jak muzycy zespołu Genesis. Posłuchajmy zatem na początek grupy Genesis z płyty Genesis, a zagramy takie utwory jak That's All, Home by the Sea i Second Home by the Sea.

Słuchaliśmy zespołu Genesis. Chociaż w zasadzie mamy szeroki dostęp do informacji, powstały znakomite biografie na temat zespołu w języku polskim, takie jak Genesis w krainie muzycznych olbrzymów Łukasza Hernika, czy Genesis, zagrajcie to jeszcze raz, Maurycego Nowakowskiego. To ja jednak kilka słów o nich powiem. Band powstał w Anglii w 1967 roku przez połączenie dwóch innych zespołów Garden Wall, w którym występowali Peter Gabriel i Tony Banks oraz Enon Mike'a Rutherforda i Antonego Phillipsa. Do nowej formacji nazwanej New Anon dołączył Chris Stewart. Grupa przygotowała w tym składzie taśmę demonstracyjną, na której nagrano 6 piosenek, głównie autorstwa Rutherforda i Phillipsa. Zanim jednak zespół przystąpił do pracy nad albumem, jego szeregi opuścił Chris Stewart. Został on zastąpiony przez Johna Silvera. Album zatytułowany From Genesis to Revelation ukazał się w 1969 roku. Prezentowałem go kiedyś na antenie. Gdzie w zasadzie chłopcy grają, powiedziałbym, takie subtelne, delikatne, przebojowe, jakby trochę w stylu Beatlesów utwory. Z pierwszego okresu, chociaż już ducha wielkich możliwości, wspaniałych partii wokalnych, gitarowych i oczywiście pulsującej perkusji zdecydowanie słychać. Także charakterystyczne brzmienie zespołu już na początku ich artystycznej drogi jest nie do podrobienia. W tym też czasie nazwa grupy została zmieniona na Genesis. Niedługo po nagraniu albumu zespół opuścił John Silver, a zastąpił go John Mayhew. Płytę Trespass nagrano w tym właśnie składzie. Ostatecznie gitarzysta Anthony Phillips odszedł, bo nie mógł sobie poradzić z tremą. Zastąpił go Steve Hackett. I dobrze, to wspaniały artysta, którego cenię także za solową działalność. Natomiast Johna Mayhew zastąpił na perkusji Phil Collins i wszystko jasne. Najlepszy skład w historii kapeli przystąpił do nagrania trzeciego albumu, a więc Mike Rutherford, Tony Banks, Peter Gabriel, Phil Collins i Steve Hackett. Był to album Nursery Crime, a kolejnym longiem był album Foxtrot. Płyta Sailing England by the Pound, którą przypomniał kilka lat temu Steve Hackett na koncertach w Polsce, to kolejna porcja wspaniałej muzy. I wreszcie podwójny album The Lamp Lies Down on Broadway. Jest pomysłem koncepcyjnym, tematycznym, który opowiada fantasmagoryczną historię zagubionego w mitycznym podziemnym świecie człowieka pod Nowym Jorkiem. Wielu muzycznych krytyków uznaje to dzieło za najwybitniejsze. Zresztą w top liście teraz rocka z najlepszą setką płyt rocka progresywnego ten projekt zajmuje, uwaga, trzecie miejsce. Wyprzedzają go tylko mój ukochany Pink Floyd z albumem The Wall i mój ukochany King Crimson z płytą Red. Powracając jeszcze do Genesis, to w pierwszym okresie działalności grupa wydała jeden album koncertowy, Genesis Live, zresztą bardzo udany. My ponownie posłuchajmy zespołu Genesis z tej samej płyty Genesis, a zagramy takie utwory jak Illegal Alien i It's Gonna Get Better.

Słuchaliśmy grupy Genesis. W połowie lat 70. Peter Gabriel podjął decyzję o odejściu z Genesis. Grupa przystąpiła do nagrywania następnego albumu A Trick of the Tail. I tu ciekawostka, bowiem zorganizowała konkurs na nowego wokalistę. Ostatecznie zdecydowano, by wydać płytę z materiałem nagranym przez Phila Collinsa, który został głównym wokalistą zespołu. Chciałoby się powiedzieć, wspaniale Phil przejął stery nie tylko wokalne, ale i kompozytorskie. Kolejny krążek Wind and Withering i świetny album koncertowy Second Out, gdzie za bębnami usiadł Bill Bruford, współpracujący z takimi zespołami jak King Crimson i Yes, a także pojawił się jazzrockowy perkusista Chester Thompson, grający m.in. z Salvadorem Dali muzyki rockowej, czyli Frankiem Zappą, czy z zespołem Weather Report. I wreszcie album And Then There Were Three, czyli I Zostało Nas Trzech, po odejściu Stevie'ego Hacketa, który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Album Duke o ciekawej okładce w formie animacji z art-rockowymi propozycjami, przebojowymi pop-rockowymi piosenkami to kolejny pomysł na siebie. I wreszcie album A Backup, gdzie nastąpiła, powiedziałbym, poważna zmiana stylistyki grupy. My ponownie posłuchajmy zespołu Genesis, z tym razem z płyty Invisible Touch, a zagramy takie utwory jak Land of Confusion, Into Deep i The Brazilian.

Słuchaliśmy zespołu Genesis. Jeszcze lepsze wyniki sprzedaży uzyskała płyta Invisible Touch. Jest to najbardziej popowy album w dorobku Genesis i najbardziej zbliżony, powiedziałbym, stylistycznie do solowej twórczości Phila Collinsa. Nie mniejszy sukces odniosło kolejne dzieło grupy We Can't Dance. Na tej bardzo długiej, trwającej ponad 70 minut płycie, grupa umieściła zarówno kompozycje rozbudowane o progresywnym charakterze, jak i pop-rockowe, krótsze formy. Wielu krytyków, biografów zespołu i duża grupa fanów jest zdania, że to najlepszy album trzyosobowego składu grupy Genesis, czyli Mike'a Rutherforda, Tony'ego Banksa i Phila Collinsa. Jeszcze jedna postać warta jest odnotowania: nowy wokalista po odejściu Phila Collinsa, czyli Ray Wilson, i płyta Calling All Stations, która miała być powrotem, powiedziałbym, do progresywnych korzeni. Różnie ten album był oceniany i ten skład kapeli. Były jeszcze wielokrotne próby reanimacji zespołu na przestrzeni lat. Pojawiały się trasy koncertowe i wydawnictwa przypominające muzyczną historię zespołu. Ostatnia trasa to The Last Domino Tour, zorganizowana w 2022 roku. Phil Collins ogłosił, że to ostatnie występy tej formacji i zespół tym samym definitywnie kończy swoją 55-letnią działalność. Ja niestety Genesis nie widziałem na żywo, natomiast miałem przyjemność obejrzeć koncert Petera Gabriela w Atlas Arena w Łodzi. Widziałem na żywo również Phila Collinsa na Stadionie Narodowym. No i dwukrotnie widziałem i w Łodzi, i w Toruniu Stevie'ego Hacketa. I to w zasadzie na tyle. Na koniec posłuchajmy grupy Genesis z płyty ABK, tytułowy utwór i jeszcze jeden, Man on the Corner. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
2: Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze, kościoła i miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do komunii świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki ojca świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkt trzeci. Papież Leon XIII w 1891 roku opublikował encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodu. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi dziedzictwo mądrości, w którym odnajdujemy zasady myślenia, kryteria rozeznawania i osądu oraz konkretne wskazania do działania. Opiera się ona na Piśmie Świętym i tradycji, a w dialogu z naukami pomaga nam trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości, wskazując drogi właściwe dla przeżywania jasnego świadectwa chrześcijańskiego z radością i w służbie światu. Nauka społeczna Kościoła nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy, który strzeże i interpretuje powołanie ludzkości do życia pełnego i sprawiedliwego. Do tej żywej tradycji pragnę zatem dołączyć także mój głos, przyzywając pomocy Ducha Mądrości, który od początku zamieszkuje świat.

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Moi drodzy, zastanówmy się, jak wyglądałby dzisiaj świat bez orędzia miłosierdzia, jakie zostawił nam Jezus przez pośrednictwo świętej Faustyny. Oczywiście nie wiemy tego i możemy sobie wyobrazić i przypuszczać, że wiele osób, nie znając tego orędzia, żyłoby w rozpaczy, poczuciu braku sensu życia, poczucie tego, że nie ma dla nich ratunku. Orędzie Jezusa dotyczące Jego miłosierdzia do człowieka pokazuje, że dopóki człowiek żyje, ma szansę nawrócić się, a Bóg nawet umierającego grzesznika może zbawić. Orędzie miłosierdzia pokazuje, że Bogu zależy na człowieku, że Bóg kocha człowieka do szaleństwa, bezgranicznie, bo przecież oddał za nasze zbawienie swojego Syna. Orędzie miłosierdzia w końcu pokazuje, że zaufanie Bogu i Jego miłosierdziu może nas uratować, może nawet niejako zmienić plany Boże, o czym wspominała sama Faustyna, gdy przez modlitwę i zawierzenie Bogu, Jego miłosierdziu, uproszało odsunięcie kar bożych, na jakie zasługiwali ludzie, co często też opisywała w swoim dzienniczku. Nie poznalibyśmy zapewne orędzia Bożego miłosierdzia, gdyby Helena Kowalska nie podjęła swojego powołania.
1: Dobre słowo pasterzy.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.